0: Śląska Łomża.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: I po reklamie.

0: Reklama. Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo. Przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: I po reklamie.
4: SK Łomża News.
5: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Lepsza dostępność do opieki długoterminowej w naszym regionie. W Szpitalu Ogólnym w Kolnie, niedaleko Łomży, oficjalnie otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy. Znalazło się tam 35 miejsc dla pacjentów. O szczegółach nowej inwestycji mówi dyrektor szpitala Aneta Długozima.
6: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie dysponował 35 łóżkami i tyle miejsc mamy przygotowanych dla pacjentów. Cztery łóżka będą to łóżka dla tych pacjentów najtrudniejszych z mechaniczną wentylacją. Generalnie to będzie zabezpieczało na chwilę obecną wszystkich pacjentów, którzy chętni byli, żeby tutaj pod naszą opiekę się udać. Oddział medycyny paliatywnej przeniesiemy w takim składzie, który teraz jest, czyli 10 łóżek i mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się to rozszerzyć do 20 łóżek. Natomiast jeśli chodzi o pion rehabilitacji, to będzie rehabilitacja ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej, też jest przenoszony z naszej starej części, ale tutaj te możliwości przyjmowania pacjentów będą nieco większe. Jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem, to staramy się bez względu na warunki utrzymać na jak najwyższym poziomie, ale tutaj na pewno te warunki będą ogromną wartością dodaną. Myślę, że ten poziom jest najwyższy, jaki możemy tutaj w ogóle stworzyć i z pewnością będzie to też ogromna poprawa warunków pracy personelu, łatwość, dużo nowego sprzętu medycznego, więc to wszystko zabezpieczy pacjenta, myślę, że na najwyższym poziomie. Opieka paliatywna jest całodobowa, ale też dysponujemy hospicjum domowym, z tym, że tutaj są udzielane świadczenia też w domu.
5: Wszyscy na to czekaliśmy, mówi starosta kolneński Tadeusz Klama.
7: Myślę, że długo oczekiwana. Szpital czekał, pacjenci czekają, całe rodziny czekają. Największa wpisuje się w te potrzeby społeczne ludzi starszych i nie tylko, ludzi potrzebujących, tak można powiedzieć. I nie tylko mieszkańcom powiatu kolneńskiego, ale również wszystkich chętnych. Jeśli tylko będą miejsca, to oczywiście będziemy tutaj przyjmować. Jak wszystkie szpitale, może z tą różnicą, jak wszystkie powiaty, tylko może z tą różnicą, że my w odróżnieniu od innych troszeczkę więcej. Jakby staramy się więcej przełożyć środków, zaoszczędzić i naszym priorytetem nie jest w tej chwili ani droga, ani coś innego, jednak ten szpital. W tej kadencji zdecydowanie szpital. Mamy jeszcze plany, cały czas planujemy, być może uda się na drugi rok już po otworzeniu tego obiektu jeszcze wstawić rezonans nowy, swój, jako narzędzie takie do badań, też za swoje. Mamy trochę środków zawsze w zapasie oszczędzonych. No zobaczymy. Obserwujemy sytuację zewnętrzną, ona jest taka dosyć skomplikowana. Nie wiemy, co nam da, co nam zabierze, ale robimy wszystko, żeby ilość świadczeń, usług w tej chwili tych medycznych, jakie mamy, żeby zachować w jak największym zakresie zachować. I to jest taka nasza rola na dzień dzisiejszy.
5: Mówi członek zarządu województwa podlaskiego, Jacek Piorunek.
8: Tutaj prawie 20 milionów z KPO. No oczywiście, to są środki niezwykle ważne. Zresztą jak widzimy, co się buduje z tych pieniędzy, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 12 projektów w tej chwili z KPO w ochronie zdrowia jest realizowanych w województwie podlaskim. Zwrócę uwagę, że też prawie 50 milionów złotych zainwestowano w szpital wojewódzki w Łomży, prawda? A Kolno leży niedaleko Łomży, czyli koncentracja środków KPO jest dosyć duża i cieszy mnie to, że to jest ochrona zdrowia. Tutaj w szczególności w Kolnie, gdzie ograniczono funkcjonowanie oddziału położniczego właśnie kosztem geriatrii, kosztem opieki paliatywnej. A więc przekierowanie specjalności, to co się nie opłacało, zostało zredukowane, a to co się opłaca, wprowadzone. Czyli bardzo mądra polityka starostwa, wydaje mi się, w tej kwestii i tylko trzeba popierać.
4: SK Łomża.
5: Bądź gotowy na sytuacje kryzysowe dzięki przepisom Babci Kryzysi. W Podlaskiem ruszyła kampania edukacyjna, która ma przypomnieć mieszkańcom Łomży i całego regionu, jak przygotować się do sytuacji kryzysowych, tak aby być bezpiecznymi i spokojnymi o nasze rodziny. O szczegółach mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna, oparta na gruntownej wiedzy, stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę, Babcie Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Szanowni Państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradczością, zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna, którą dzisiaj rozpoczynamy, miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskiej, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Proszę Państwa, Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, takich ulotkach, które za chwilę także będziemy rozdawali. Ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami Babci Kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim, proszę Państwa, najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. I na koniec przypominam jeszcze o czymś bardzo ważnym. O tym, że istnieje Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i już w najbliższy weekend kolejne treningi związane z systemem alarmowania i ostrzegania. Dwa województwa, województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. Państwowa Straż Pożarna przygotowała ponad 130 punktów na terenie całego naszego regionu. Ja zapraszam w Białymstoku do Galerii Alfa, gdzie od godziny 11.00 do późnych godzin popołudniowych takie stoisko zostało przygotowane. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
5: Mówi bohaterka akcji Anna Trochimczyk.
10: Gotowanie mi lepiej wychodzi jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym. I to właśnie mam nadzieję, że tak będzie.
5: Mówi zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marcin Wierel.
11: Kiedy mamy zgromadzone zapasy żywności oraz wody czy też innych potrzebnych produktów w domu, jesteśmy przygotowani. Nie potrzebujemy pomocy od razu, a służby mogą reagować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Korzystajmy z doświadczeń naszych seniorów. Posiadają oni ogromną mądrość życiową, coś, co mogą nam przekazać i dzięki ich doświadczeniom możemy budować swoją świadomość oraz odporność na przyszłość. Także zachęcam do korzystania z tej wiedzy i tak jak pan wojewoda, zapraszamy do udziału w najbliższą sobotę w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, gdzie około 130 punktach będziemy informowali, jak reagować, jak być przygotowanym na zdarzenia. Mamy sytuacje, które występują poza granicami naszego województwa, ale bądźmy przygotowani na sytuację, która by wystąpiła u nas w województwie. Porozmawiajmy o tym, dowiedzmy się i ewentualnie skonsultujmy ze specjalistami sytuację, gdzie mamy jeszcze wątpliwości. Serdecznie zapraszam.
5: Mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
12: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki babci kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na przygotowanie spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
9: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przygotowywała już przynajmniej dwa duże ćwiczenia, które odbyły się na terenie całego naszego regionu. Pierwsze dotyczyły udzielania pierwszej pomocy. Wiele wydarzeń odbywało się w plenerze. Drugi trening, który odbyliśmy, dotyczył systemów alarmowania i ostrzegania. Także przygotowywania plecaka ewakuacyjnego czy walki z dezinformacją w mediach społecznościowych. Bywałem w wielu punktach i widziałem po prostu żywe zainteresowanie ludzi, ale myślę, że naszym obowiązkiem jest także wychodzenie do ludzi, prawda? I to są spotkania w szkołach, za chwilę będę spotykał się z uniwersytetami trzeciego wieku, więc są różne grupy zawodowe i wiekowe, do których powinniśmy dotrzeć i ja to robię. Po prostu uważam, że jednym z moich obowiązków jest mówienie o bezpieczeństwie, ale także w tym kontekście edukacyjnym, bo tak jak powiedziałem, odporność społeczna to jest gruntowna wiedza, ale też kompetencje. Nie tylko teoretyczna wiedza, ale umiejętność praktycznego zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Ja wierzę w kampanie społeczne, ja wierzę w kampanie edukacyjne i ja wierzę w moc edukacji. Tylko trzeba to robić. Po pierwsze, z mojego punktu widzenia zależało mi na tym, aby ta kampania miała twarz kobiety. Silnej, sprawczej, ale także opiekuńczej, czułej wobec wszystkich, ale dbającej o ognisko domowe. Rozumiejącej, jak to jest ważne. I kiedy myśleliśmy o tym, kto powinien zostać tą twarzą, nie było żadnego castingu, tylko ja wyobraziłem sobie panią Annę Trochimczyk. Ja oczywiście nie miałem pewności, czy ona się na to zgodzi, tym bardziej, że ja nie mogłem jej za to zapłacić. Ale nasza Rozmowa była krótka, zapytałem Aniu, czy zostaniesz twarzą kampanii, ona powiedziała tak, zostanę twarzą kampanii. Za to jej bardzo, bardzo z całego serca dziękuję, bo uważam, że zrobimy dobrą rzecz dla mieszkańców naszego regionu i przede wszystkim bardzo potrzebną. Po pierwsze, zapasy wody. Mówi o tym nasza babcia w kryzysie. Po drugie, zapasy żywności i umiejętne ich przygotowywanie. Mówi o tym w swoich filmach babcia w kryzysie. Radio, które działa nie tylko na prąd, ale na baterie, no bo te komunikaty gdzieś musimy odbierać. Po trzecie, przygotowane leki dla osób, które tych leków potrzebują. Zastanowienie się, gdzie mamy bezpieczne miejsce, w którym musimy się schować. Przypominam, Finowie często powtarzają i tego uczyli mnie podczas mojego wyjazdu i szkolenia tam, że twoim pierwszym schronem jest twój dom. Więc warto też zastanowić się, gdzie jest to miejsce bezpieczne. To są proste zasady, ale wydaje mi się, że one z punktu widzenia tych 72 godzin, o których mówimy, które w każdym państwie, gdzie dobrze działa system ochrony ludności i obrony cywilnej, są fundamentalne, one pozwolą nam po prostu przetrwać. Więc woda, leki, pożywienie, latarka, świece, naładowane powerbanki i bezpieczne miejsce.
5: Trzecie Forum Kobiece Drogi w Łomży już 9 października. Hasłem tegorocznego forum jest zmiana. O szczegółach tegorocznej edycji mówią przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok, zastępca prezydenta Łomży Piotr Sertyński, członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek i członkinie Łomżyńskiej Rady Kobiet Katarzyna Wróblewska i Milena Siok.
13: Dzień dobry, szanowni państwo. W ten wrześniowy, piątkowy poranek spotykamy się tutaj wspólnie z członkiniami Łomżyńskiej Rady Kobiet, ale także z panem wiceprezydentem miasta Łomża Piotrem Sertyńskim oraz

0: zmiana to nie jest coś, czego doświadczamy, a chcemy to współtworzyć. I już 9 października spotykamy się tutaj w Filharmonii, a program jest niezwykle bogaty. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się świat, z dr Anną Sacjo-Szymańską, z Katarzyną Dąbrowską, z panią Karoliną Śmiecińską, ale także z Katarzyną Zając-Malinowską. Porozmawiamy także o relacjach damsko-męskich, o tym, jak zmieniają się role społeczne i jaki element styku do współpracy jest dzisiaj dla nas możliwy. A o tym pomówią Maria Rotkiel oraz pan Michał Sawicki. Mamy także przewidziany power speech Joanny Warechy, która będzie mówiła o odwadze w zmianie, która tak naprawdę buduje życie. Więc program jest niezwykle bogaty. Zapraszamy już dzisiaj. Oczywiście trzecie Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi to także gala konkursu Łomżynianka Roku. Chcemy nagrodzić kobiety, które bardzo często po cichu pracują na rzecz miasta, zmieniają swoje otoczenia. Chcemy je docenić, wyróżnić i nagrodzić. I w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować panie prezydencie za wsparcie. Konkurs jest ogłoszony przez prezydenta miasta Łomża, pana Mariusza Krzanowskiego z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet. Wspólnie, tak jak wspomniałam, chcemy nagrodzić te panie, które pracują na rzecz naszego miasta. Do tegorocznej edycji wpłynęło 18 kandydatur. Mamy 6 kategorii plus jedną specjalną. Także 9 października poznamy te panie, które będą laureatkami drugiej już edycji konkursu Łomżynianka Roku. I w tym miejscu chciałabym poprosić panie prezydencie o zabranie głosu. Bardzo proszę.
1: Mogę z dumą powiedzieć w imieniu prezydenta miasta, władz miasta, że Łomża stanowi pewien wzór w otwartości, partycypacji społecznej, ponieważ od lat w naszym mieście funkcjonują zarówno Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i od blisko 3 lat również Łomżyńska Rada Kobiet, która bardzo aktywnie działa, pokazuje, że ta inicjatywa była jak najbardziej potrzebna. To już 3. edycja Łomżyńskiego Forum Kobiet. Poprzednie 2 edycje udowodniły, jak wartościowe jest to wydarzenie, jak wiele wnosi treści, dyskusji, inspiracji do naszej lokalnej społeczności, bo wszystkim nam zależy na takiej harmonii społecznej, na rozwoju zarówno tym gospodarczym, ale i społecznym. Na tym, aby każdy tutaj czuł się potrzebny, aby pokazywać te dobre wzorce i kobiety udowadniają, że wnoszą wiele pozytywnych wartości, wiele takiej energii, empatii również do naszej lokalnej społeczności i mają ogromny wpływ na rozwój naszego miasta. Również kolejna edycja plebiscytu Łomżynianka Roku, 7 kategorii i zapraszamy Państwa również do udziału, aktywnego udziału w 3. Forum Kobiece Drogi. I oczywiście trzymamy kciuki za organizatorki, wspieramy jako miasto Łomża i oczywiście będziemy również aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu.
0: Forum to przede wszystkim partnerzy i nie odbyłoby się to wydarzenie, gdyby nie wsparcie. Takim partnerem strategicznym, będącym kolejny rok już z nami, jest województwo podlaskie. Panie marszałku, bardzo dziękuję za to wsparcie, które kolejny rok do nas płynie, bo to pokazuje, że to wydarzenie ma ogromny potencjał i to wsparcie jest dla nas niezwykle istotne. Bardzo proszę o zabranie głosu.
2: Już jesteśmy po raz trzeci z Forum Kobiece Drogi w Łomży. Tak samo jak wspieramy wszelkiego rodzaju ruchy kobiece, kongresy, rady w całym województwie, tak oczywiście robimy to w mieście Łomża. Tym razem też będzie akcent samorządu województwa, bo nadamy też 4 odznaki honorowe województwa podlaskiego dla aktywnych łomżynianek. A poza tym naturalnie wspieramy całe przedsięwzięcie i też zapraszamy, bo tematyka jest niezwykle ciekawa. To jest pogranicze przedsiębiorczości, zdrowia, kultury, edukacji, wyborów kobiecych. Również samorząd województwa podlaskiego w ramach tego przedsięwzięcia będzie realizował swoje zadania promocyjne, a dzięki temu oczywiście w ten sposób wspieramy wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które będą miały miejsce podczas tego kongresu. Wszystkim organizatorom oczywiście za tą aktywność, determinację

0: i taki sukces, bo można powiedzieć, że kobiece drogi są już sukcesem takim, biorąc pod uwagę konferencje, sympozja, ruchy kobiet w województwie podlaskim. Chciałbym w imieniu samorządu województwa podlaskiego podziękować i zadeklarować, że ponieważ kongres się rozwija, jest coraz silniejszy, mocniejszy, bardziej oddziałuje już na życie społeczne Łomży i regionu, jako samorząd województwa podlaskiego dalej będziemy realizować swoje działania promocyjne i kongres wspierać.
1: Bardzo dziękuję panie marszałku za te słowa, za te deklaracje. To dla nas niezwykle istotne, bo dzięki temu właśnie możemy budować forum, z każdym rokiem je ubogacać i rozszerzać. Szanowni państwo, ale trzecie Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi to nie tylko scena. To także to, co najważniejsze, czyli profilaktyka. Mówimy o zdrowiu, zachęcamy do badań, ale o szczegółach opowie Katarzyna Wróblewska. Bardzo proszę.
2: Jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasz ogromny, wspierający nas od wielu lat partner Laboratorium Diagnostyka w dniu 9 października łącznie zafundował nam 100 badań dla kobiet i mężczyzn. My w tym roku zdecydowałyśmy, że swoimi działaniami profilaktycznymi obejmiemy także mężczyzn. W związku z tym oferujemy im badanie PSA. Jest to takie badanie z krwi, które pozwala nam wykryć ewentualnie nowotwór prostaty. Natomiast kobietom będziemy pobierać krew w celu oznaczenia CA125, czyli markeru nowotworowego raka jajnika. Oba badania pobierane są z krwi. Między godziną 12 a 14 w mobilnym centrum, w mobilnym laboratorium diagnostyka, które właśnie zainstaluje się w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Na to badanie trzeba zgłosić się z dowodem osobistym, dlatego też trzeba być osobą pełnoletnią, natomiast nie ma żadnej górnej granicy wieku i do tego badania nie trzeba być na czczo. Dodatkowo laboratorium w tym dniu będzie pomagało zainstalować nam swoją aplikację. Jest to bardzo ciekawe narzędzie diagnostyczne, ponieważ zbiera historię wyników naszych badań z 10 lat. Dodatkowo zawiera również profilaktometr, czyli takie narzędzie, które podpowiada nam, jakie wyniki badań powinniśmy w swoim wieku wykonać. Jak również jest szansa, aby przy użyciu tego narzędzia porozmawiać sobie z wirtualnym asystentem Lidią, która podpowie nam, jakie badania należy wykonać w zależności od zgłaszanych przez nas objawów. Także zapraszamy 9 października między 12 a 14. Filharmonia Kameralna w Łomży. Pobieramy badania.
1: Tak jak widzicie, szanowni państwo, zmiana dotyczy nie tylko kobiet, zmiana dotyczy także mężczyzn i nie wyobrażamy sobie, by nie dyskutować o tym, nie dostrzegać właśnie nas wszystkich. Do tego zachęcamy. Szanowni państwo, spotykamy się 9 października. Oczywiście wstęp jest wolny, ale wcześniej zachęcamy do rejestracji, a tutaj o szczegółach zapraszam, powie Milena Siok.
3: Wiele szczegółów już zostało podanych i myślę, że bardzo ważną kwestią jest to, aby powiedzieć, że właśnie w tej chwili rusza rejestracja na nasze trzecie Łomżyńskie Forum Kobiet Kobiece Drogi. Zapisy odbywają się na stronie www.kobiecedrogi.pl. Tak jak już padło, udział w forum jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do rejestracji już dziś. Nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę i spotkajmy się 9 października w Filharmonii Kameralnej w Łomży.
1: Zachęcamy do rejestracji. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję. Organizatorem trzeciego Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi jest właśnie miasto Łomża, Łomżyńska Rada Kobiet i Stowarzyszenie Kobiece Drogi, a partnerem strategicznym województwo podlaskie, między innymi, za co również panie marszałku dziękuję. Jest to także szereg innych partnerów i z tego miejsca także pragnę podziękować. To są przedsiębiorcy, którzy działają właśnie w tym mieście i jesteśmy dumni z tego, że wspierają nasze przedsięwzięcie. Szanowni państwo, tytułem końca, tak jak wspominała Milena, od dzisiaj rusza rejestracja. Przygotowałyśmy też coś na zwieńczenie tego dnia, bo cały dzień to merytoryczne rozmowy, ta warstwa właśnie merytoryczna, ale zakończymy ten dzień koncertem zespołu Poparzeni Kawą 3. Ten koncert odbędzie się o godzinie 19, a forum o godzinie 14. Zachęcamy, by 9 października być z nami w zmianie, bo świat zmienia się dość dynamicznie i nie musimy go zatrzymywać, ale chcemy zachęcić do tego, by mieć odwagę w tej zmianie uczestniczyć, mało tego, ją kreować. Także zachęcamy, 9 października widzimy się w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Bardzo dziękuję.
4: SK Łomża.
5: Odwiedza samorządy w całej Polsce i po raz kolejny zawitał do łomżyńskiego ratusza. Tomasz Pawłowski z Gniezna odwiedził już m.in. ponad 500 prezydentów.
6: Ja sam mając 20 lat, to był rok 90, zacząłem po raz pierwszy tak jeździć sobie po kraju od północy po południe Polski. I przyszedł mi pomysł w roku 90, żeby założyć pewne kroniki odwiedzać samorządy. Pierwszy wpis dokonany był pana prezydenta Suwa, przy świętej pamięci Grzegorza Wągiewicza, pierwszego prezydenta, który się do księgi pisał. To był numer jeden. Drugi prezydent to jeszcze mnie przyjął 35 lat temu Ełku, pan Dzisław Pardowski. No i z biegiem czasu, miesięcy, rok, lat, staram się te kroniki jakoś, mówię, powiększać wójtu, burmistrzu, prezydentu, wojewodów i marszałku. I na sam taki pomysł padłem. Dziś jestem po raz kolejny w Łomży i przyjął mnie w Polsce 512 prezydent miasta w kraju, zaznaczam, a 511 prezydent Siedlca i z 20 sierpnia tego roku 510 prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski. I tak jeśli chodzi o tą pamięć moją, na dzień dzisiejszy mam wójtów, mam 960 w księgach, starostów 446, burmistrzu ponad 770 i prezydentów miast, jak wspomniałem, 512. To dziś 512 mnie prezydent Łom w kraju mnie przyjął, czyli Łomży po mieście Siedlce. Na co dzień mieszkam w Gnieźnie, dużo podróżuję, od wielu lat utrzymuję się z renty rodzinnej, nie pracuję nigdzie, moi rodzice nie żyją, świętej pamięci. Jestem bardzo szczęśliwym, że mogłem sobie życie takie ułożyć niż kiedykolwiek. To kiedyś był sposób na życie i sobie sam jakoś radziłem, a teraz jestem niezależny, usamodzielniony. Mam pierwszą grupę, rentę rodzinną, zbliża się mój jubileusz. Otóż zbliża się listopad, gdy mi dokładnie 30 lat. Jak byłem u pierwszej komunii świętej w 96 roku na terenie Zielonej Góry. Tam byłem kiedyś ochrzczony 30 lat temu i wszystko mi się z biegiem lat pomału zaczęło układać. I nie narzekam na swoje życie, tylko staram się, no Pan Bogu dziękować, że jestem szczęśliwy, że mnie nic krzywda nie spotka. 30 ostatnio, tak jak jestem dużo pociągami jeżdżę, no nieludzkie te tragedie, co chodzą po ludziach, te wypadki na tych przejazdach kolejowych. Staram się dzisiaj dotrzeć do Gniezna szczęśliwie. Jutro jestem na miejscu, a sobota, niedziela jestem w Zielonej Górze teraz. Pan prezydent dostał do mnie pozdrowienia już przysłane listem z Gniezna, z Urzędu Pocztowego, bo jutro mam urodziny i dzisiaj mi akurat dziękował. Rok temu też pan prezydent tutaj życzenia dostał pocztą, ale to schodzieży kopił i pan wtedy podziękowania wysłał. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Łomży oraz władze samorządowe miasta Łomży. Pan Tomek z Gniezna. Drugi raz, bo jeszcze ja tu byłem w roku 2007 po raz pierwszy. To mnie przyjęła Straż Miejska i wtedy pan prezydent, pan Miciu, który był prezydentem 19 lat temu.
5: Mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
7: Gościmy wyjątkową osobę, pana Tomka Wędrowniczka. Jest to osoba z ogromną pasją, która podróżuje od wielu lat, od 90 roku po polskich samorządach. I cieszymy się z tego, że jest możliwość spotkania z panem Tomkiem, poznania jego osoby i też zauważenia, jak ogromną wiedzą on dysponuje, bo podczas spotkania potrafił tutaj przywoływać samorządowców sprzed wielu lat z różnych części naszego kraju. Jest naprawdę budująca rozmowa i myślę, że dla nas też samorządowców bardzo pozytywnie ta osoba właśnie oddziaływuje i daje nam taką wielką siłę, wielką moc do też działania.
5: Łomża News. Czas na kolejne magazyny reporterów Radia SK Łomża, Marta Żywołowska. Zapraszam. Pomoc mieszkaniowa i społeczna dla 180 osób z regionu, również z Łomży. Fundacja Dialog dostała 5 milionów złotych na kompleksowe wsparcie osób, które obecnie znajdują się pod opieką fundacji. W ramach projektu prowadzone będą 34 mieszkania, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
8: Ja gratuluję panom prezesom Fundacji Dialog umiejętności skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich. To jest już kolejny raz, jak się spotykamy w miesiącu wrześniu i podpisujemy umowę, aby realizować cele fundacji związane z pomocą osobom niepełnosprawnym i osobom w kryzysie bezdomności. To pokazuje, że fundacja umie znajdować różne komponenty, bo dzisiaj mówimy o Europejskim Funduszu Społecznym, a w zeszłym tygodniu podpisywaliśmy umowy z komponentu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Projekt dofinansowany w 95% ze środków europejskich. W ramach tego projektu pomoc uzyska przy przynajmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami z różnych miejsc naszego województwa, z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Łab oraz Łomży. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2029 roku w 34 mieszkaniach. Część mieszkań to są mieszkania, które już posiada fundacja. 6 mieszkań będzie wyremontowanych, 1 mieszkanie będzie kupione. Wiele dobrego ten projekt zrobi naszym mieszkańcom, którzy takiej pomocy potrzebują. I jeszcze raz cieszę się, że Fundacja Dialog dzięki tych skutecznym umiejętnościom pozyskiwania środków europejskich pomaga naszym mieszkańcom w kryzysie bezdomności i osobom z niepełnosprawnościami.
5: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
4: Też podkreślam solidność podmiotu, który uzyskał dofinansowanie prawie 5 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział własny samorządu województwa to około 300 tysięcy złotych, także pokaźna suma. Fundacja Dialog między innymi słynie z tego, że w całym województwie posiada mnóstwo instytucji, które właśnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi, chociażby zakłady aktywizacji zawodowej, między innymi bardzo duży zakład aktywizacji zawodowej w Łomży i dzisiaj kolejny projekt realizowany w województwie podlaskim, również w Łomży, z czego się bardzo cieszę, gdzie docelowa grupa, o której mówił pan marszałek, znajdzie nie tylko zamieszkanie, nie tylko miejsce, w którym będą przebywać, funkcjonować, mieszkać, ale też ograniczoną usługę, bo nie są to ludzie, którzy wymagają całodobowej troski innych instytucji, ale w ograniczonym zakresie również będą obsługiwane chociażby cudzoziemcy, którzy na przykład, jest tam około 20 cudzoziemców, którzy nie znają na przykład języka polskiego, będą się uczyć tego języka. Jeżeli tam są osoby z niepełnosprawnościami, to w ramach swoich dysfunkcji również będą prowadzone. Jeżeli to są osoby z bezdomnością, no to oczywiście w sposób naturalny zapewni im się mieszkanie i warunki do życia. Także gratuluję Fundacji Dialog i myślę, że spotkamy się wkrótce na następnym projekcie.
5: Mówi prezes Fundacji Dialog, Michał Gaweł.
9: Chciałem powiedzieć o koncepcji, bo wiesz, no, od 2015 roku eksperymentujemy trochę, to znaczy zauważyliśmy, że istnieje bardzo dużo pustostanów. To jest fakt w Polsce w ogóle. Przykładem to jest to, gdzie jesteśmy, ten pion w bloku, którym administrujemy. Przez 10 lat stał pusty. Tutaj w ramach wcześniejszych projektów utworzyliśmy 6 mieszkań, w tym tą salę, która służy do kontaktów nadzorowanych, na przykład dzieci z pieczy lub dzieci, których rodzice mają wyroki sądowe i kontakt musi być nadzorowany. I to powstało też ze środków z Unii Europejskiej. Kontynuujemy to. Obecnie mamy 44 mieszkania z Zarządu Mienia Komunalnego, ponieważ jest to umowa współpracy z miastem Białystok, czyli współpracujemy z miastem na podstawie uchwały Rady Miejskiej, która pozwala właśnie tego typu puste stany organizacjom pożytku publicznego wynajmować te mieszkania na cele społeczne, na cele głównie ustawy z pomocy społecznej, no i remontujemy. 20 zostało, wcześniej wyremontowaliśmy we współpracy z Norwegian Refugee Council, 6 właśnie ze środków unijnych, a pozostałe to były remonty, które robiliśmy z prywatnymi darczyńcami, czyli na przykład z firmami deweloperskimi. Też te nasze projekty, które się nakładają, ponieważ w wielu projektach mamy centra integracji społecznej, więc uczestnicy tych centrów też w ramach aktywizacji zawodowej też remontowali te mieszkania. W mieszkaniach mieszkają bardzo różne grupy osób. To są osoby, które opuszczają system pieczy zastępczej, czyli dzieci opuszczające pieczę, czy młodzież opuszczająca system pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które są w kresie bezdomności, wychodzą z tej bezdomności, ale też na przykład uchodźcy z Ukrainy w 2022 roku. 20 takich mieszkań przeznaczyliśmy dla tej grupy osób. Ale mam też osoby, na przykład, które opuściły zakłady karne i zostały zwolnione po interwencjach działaczy politycznych na Białorusi, więc to są różnego rodzaju grupy osób, które wymagają wsparcia, a nie są w stanie na rynku same wynająć sobie swoje mieszkania. I w ramach tego projektu też będziemy kontynuować to. Myślę, że ten projekt jest bardzo potrzebny, bardzo też uzupełnia system naszego wsparcia, ponieważ mamy różnego typu placówki, mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zajmujemy się pieczą rodzinną, ale również posiadamy na przykład schronisko i noclegownie dla osób w kresie bezdomności, czy dom matki i dziecka. I to jest jakby, te mieszkania służą nam też do tego, żeby te osoby mogły wyjść na prostą i właśnie samodzielnie zamieszkać, ponieważ jakby cel jest taki, żeby ich usamodzielnić, żeby nie musieli żyć na koszt innych osób, czy na koszt samorządu, tylko żeby sobie same radziły, i do tego dążymy, dając im właśnie bardziej wędkę niż rybę i też organizując zatrudnienie socjalne dla tych osób. Ja teraz przekażę głos panu Marcinowi Kruklejowi, wiceprezesowi, ale który jest też autorem tego projektu. On go napisał, więc powie też o szczegółach, jakie działania tutaj będą w ramach tego projektu.
5: Mówi wiceprezes Fundacji Dialog Marcin Kruchlej.
10: Jeżeli chodzi o projekt Fundamenty Godnego Życia, to tak naprawdę chcieliśmy tutaj skupić się na takim całościowym wsparciu osób, które są trochę pod naszą opieką, a które chcielibyśmy, żeby przestały być pod opieką, a bardziej były samodzielne i miały taką możliwość w ramach różnego rodzaju usług, które także oferowane będą w projekcie, usamodzielniania się. To, co na pewno warto też podkreślić o tym projekcie i o Fundacji Dialog, to to, że my zawsze się staramy opierać nasze działania na współpracy też z innymi instytucjami, z innymi podmiotami, organizacjami, i ten projekt również jest projektem partnerskim. Współpracujemy tutaj z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Oddział w Białymstoku i z Fundacją Przystanek Autyzm, dzięki czemu też ta oferta wsparcia, która będzie oferowana w ramach projektu, jest poszerzona o osoby w spektrum autyzmu. Też, co na pewno warto podkreślić, jest to projekt, który obejmuje nie tylko Białystok, ale również Bielsk Podlaski, Łapy, Łomże, czyli takie miejsca, w których już wcześniej prowadziliśmy działania związane właśnie z mieszkalnictwem wspomaganym. I no, zależy nam na tym, żeby to, czym zaczynamy się zajmować, było w jakiś sposób kontynuowane, i tak też jest w tym przypadku. A dodatkowo, rozszerzając nasze działania, które prowadzimy w tej chwili w Łomży w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej, a często dostrzegając też taką potrzebę, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują takich usług treningowych w mieszkaniu i takich prób usamodzielnienia się, bo często są to osoby, które od wielu lat zamieszkują ze swoimi rodzicami i o tej samodzielności tak nie do końca myślą, a mając już swoje miejsce pracy w utworzonym przez nas Zakładzie Aktywności Zawodowej, mamy taką możliwość teraz w ramach tego projektu, żeby usamodzielniać się także w takim życiu codziennym.
11: SK Łomża.
5: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dejuk.
12: Patrząc na ten projekt, mogę powiedzieć, że fundacja porwała się na bardzo ambitny projekt. Na przestrzeni wielu lat, obserwując, jak stowarzyszenia, fundacje wspomagają osoby wychodzące właśnie z różnych sytuacji życiowych, osoby niepełnosprawne, osoby, które chcą się usamodzielnić, które potrzebują tego wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych, jak wiele problemów. Czasami stowarzyszenie czy fundacja realizuje ograniczony zakres w porównaniu do tego, o którym dzisiaj to spotkanie, ta konferencja dotyczy i o czym mówi. Borykają się z problemami tutaj. Jest to wieloaspektowy, rozłożony na 3 lata praktycznie projekt o dużej wartości 5 milionów, ale mam nadzieję, że dzięki doświadczeniu, i jestem przekonany, oraz realizacji różnych już projektów w tych obszarach, ten projekt także zakończy się sukcesem, czego życzę i fundacji, i szefom fundacji, ale także nam, urzędowi marszałkowskiemu, który w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego właśnie przekazuje fundusze europejskie na rzecz wsparcia osób potrzebujących pomocy i którym możemy tej pomocy udzielić.
9: To nie są mieszkania treningowe, to są mieszkania ze wsparciem. Celowo przyjęliśmy taką nazwę też, żeby nie ograniczyć się tylko do ustawy o pomocy społecznej, ponieważ te sytuacje są bardzo indywidualne. Też pobyt też jest bardzo różny. Czasami jest tak, że mamy rotację w tych mieszkaniach, ale są też takie osoby, które mieszkają od 2015 roku. Jakby wspieramy je cały czas też w tym funkcjonowaniu. Nie byłyby w stanie funkcjonować na normalnym rynku, Gdyby nie te mieszkania, to na przykład miałby w kresie bezdomności, musiałby mieszkać w placówkach dla osób w kresie bezdomności, natomiast tak są samodzielnie funkcjonujące. Też mamy tu środki przeznaczone na realizację samych tych remontów, tych działań też. Te środki też nam bardzo pomagają, dlatego ponieważ dla nas najtrudniejsze okresy to są takie, kiedy nie mamy żadnych projektów, w których ostatnio mieliśmy taki czas, że właściwie dwie osoby koordynowały funkcjonowanie tych 44 mieszkań i to jest bardzo trudne, no bo tu też te osoby płacą czynsze, trzeba sprawdzać, czy płacą te czynsze, trzeba je naliczać, rozliczać faktury, robić remonty, to jest bardzo trudne. Jest to wygodne też, ta forma, którą mamy, jest bardzo wygodna dla samorządu, bo tak naprawdę to fundacja jakby przejmuje na siebie obowiązek płacenia czynszu za te wszystkie mieszkania i my płacimy do zarządu mienia komunalnego co miesiąc, opłacamy energię elektryczną, a nasza współpraca polega na tym, że jakby współpracujemy z samymi mieszkańcami, wspierając ich, ale też no właśnie nadzorując ich funkcjonowanie w tych mieszkaniach. Czasami to są trudne sytuacje, takie jak, nie wiem, pozbawienie kogoś praw rodzicielskich, czy kiedy musimy na przykład kogoś, bo łamie zasady, na przykład, nie wiem, zaczyna używać alkoholu, pozbyć się z takiego mieszkania, no to nie jest wtedy proste, więc takie projekty bardzo nam ułatwiają, ponieważ wtedy mamy też kadrę, która pomoże nam, mamy mentorów na przykład, będą zatrudnieni mentorzy w ramach tego projektu, więc jakby to bardzo ułatwia funkcjonowanie wtedy.
5: Jak chronić dziedzictwo, aby zachować je dla przyszłych pokoleń i jednocześnie odpowiadać na nowe wyzwania? To główne tematy ogólnopolskiej konferencji Przyszłość Przeszłości, która odbędzie się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Będzie również mowa o przyszłości skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, niedaleko Łomży. Mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
13: Witam wszystkich Państwa oczywiście w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, w naszym muzeum na wolnym powietrzu, które, jak Państwo pamiętają, kilka dni temu obchodziło dziesięciolecie swojego funkcjonowania. To było bardzo duże wydarzenie, ważne wydarzenie dla tego muzeum i muzeum to również kontynuuje następne dzieło, w którym jest też partnerem. Drodzy Państwo, 25 i 26 września w muzeum w Ciechanowcu, to jest muzeum imieniem księdza Krzysztofa Kluka, Muzeum Rolnictwa, odbędzie się duża konferencja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Co to są Europejskie Dni Dziedzictwa, to zaraz Panie opowiedzą. I będzie to przedsięwzięcie, którego partnerami będą trzy nasze muzea należące do samorządu województwa podlaskiego, tak zwane muzea na wolnym powietrzu. To jest Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka, to główny gospodarz, tam będzie się to wszystko zostanie zorganizowane. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, tak jak wcześniej powiedziałem, i trzecie nasze, najmniejsze można powiedzieć, ale bardzo urocze muzeum, to jest Muzeum Kurpiowskie imieniem Adama Chętnika w Nowogrodzie. Do tego dołącza się oczywiście Instytut Kronenberga i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, gdzie całe przedsięwzięcie jest zorganizowane pod patronatem marszałka województwa. Czego dotyczy? Drodzy Państwo, chcemy stworzyć taką płaszczyznę dyskusji na temat naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, ale zwłaszcza ochrony dziedzictwa szeroko pojętej architektury drewnianej, która zresztą dominuje właśnie w muzeach na wolnym powietrzu. Jak Państwo doskonale wiedzą, samorząd województwa podlaskiego stara się utrzymać te trzy jednostki na wysokim poziomie. Do tego są oczywiście potrzebne inwestycje, dodatkowe środki finansowe. To się wszystko dzieje, ale nad mechanizmami, usprawnianiem funkcjonowania tychże właśnie muzeum i zachowania dziedzictwa, które w nich mamy, więc architektury drewnianej, będziemy na tej konferencji dyskutować. Dyskutantami będą Oczywiście pracownicy i dyrekcja tych instytucji, ale nie tylko z naszego województwa, ale z wielu innych muzeów w Polsce. Zapraszamy też cały świat samorządowy, a więc głównie tych przedstawicieli samorządów, którzy są właścicielami tego typu instytucji, tego typu muzeów czy architektury drewnianej. Zapraszamy oczywiście świat naukowy, nauki z całej Polski. Kilka uniwersytetów tam będzie miało swoje wystąpienia. I zapraszamy oczywiście cały świat organizacji pozarządowych do tego przedsięwzięcia i też instytucje rządowe, głównie przedstawicieli Ministerstwa Kultury. Tam będziemy właśnie dyskutować, w jaki sposób stworzyć mechanizmy ochrony zabytków drewnianych. Myślę, że będą bardzo ciekawe wnioski z tej dyskusji, które też być może zamienią się na odpowiednią publikację. Wierzę, że tak będzie. Drodzy Państwo, chciałbym wszystkim organizatorom, czyli naszym paniom dyrektorkom, które stoją za mną, pani dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i szefowi Instytutu Kronenberga serdecznie podziękować za takie dobre partnerstwo. Oczywiście samorząd województwa podlaskiego wspiera to przedsięwzięcie finansowo. Wierzę, że jakieś, znaczy nie jakieś, na pewno dobre wnioski z tego wyciągniemy, które będziemy później mogli zastosować w rozwoju naszych trzech muzeów na wolnym powietrzu, które są w województwie podlaskim.
5: Mówi dyrektor Departamentu Kultury Agata Michałowska.
2: Konferencja, o której dzisiaj mówimy, odbywa się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Ideą Europejskich Dni Dziedzictwa jest przekazywanie historii, tradycji, kultury, ale również dbanie o budowanie więzi i relacji w naszych małych ojczyznach. To również, drodzy Państwo, okazja, żeby pokazywać, przypominać, szanować, ale również przekazywać to nasze dziedzictwo kolejnym pokoleniom. W ramach tej ta konferencja odbywa się w ramach większej inicjatywy, ponieważ w naszym województwie podlaskim w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się jeszcze wiele innych wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, muzea oraz organizacje społeczne. Są to wydarzenia takie jak warsztaty, prelekcje, pokazy historyczne. Nasze Muzeum Podlaskie również organizuje takie wydarzenia. Zapraszam do śledzenia relacji w naszych mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o informacje dotyczące wydarzeń organizowanych zarówno w naszym województwie, jak również w całej Polsce, informacje zamieszczane są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez nasze jednostki kultury, będą one zamieszczane na naszych mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, tak jak wybrzmiało tutaj wcześniej, konferencja odbędzie się w Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, które niewątpliwie jest perłą kultury naszego dziedzictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w wydarzeniach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz do udziału w konferencji, która odbędzie się w formule online.
5: Mówi prezes Instytutu Kronenberga Adam Palicki.
14: Gdy myślimy o dziedzictwie, rodzi się potrzeba określenia tego wydarzenia, które w tej chwili zapowiadamy, takim oto słowem: zjednoczeni wspólną troską. Ale też można powiedzieć zjednoczeni wspólnym duchem. Te dwa cytaty mają to do siebie, że są również zobowiązani. Bo jeżeli jesteśmy tutaj w tak zacnym gronie z udziałem pana marszałka, to musimy sobie zdawać sprawę, że rodzi się współpraca. Po raz pierwszy bowiem w Białymstoku, na Podlasiu, trzy muzea zawiązały sojusz na rzecz tego, co się nazywa rozmowa. Jeżeli szukamy wspólnych rozwiązań, wspólnym językiem będziemy operowali, to musimy sobie zdać sprawę, że to, co nas łączy, jest wartością. Nie musimy o tym mówić, musimy o tym wspominać, musimy to nazywać. Rzecz nie nazwana jest niczym, zatem powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumiemy tytuł naszej konferencji Przyszłość przeszłości, dziedzictwo zagrożenie. Ktoś powie bardzo poważny. Tak, bo sytuacja jest poważna, wymagająca reakcji, przygotowania na różnego rodzaju konflikty, które być może, oby nie, nas czekają. Zagrożenie to nie tylko punkt zwrotny, ale to również coś, co powinno nas łączyć w poszukiwaniu tego, co nas chronić będzie. Co będzie chronić nasze wartości, co będzie chronić nasze dziedzictwo, zarówno te materialne, architekturę zbudowaną, jak i te niematerialne. Proszę Państwa, chciałbym, aby wybrzmiało tutaj podczas tej konferencji takie oto zestawienie czterech słów. Przyszłość, autentyzm, drewno i zarządzanie. Każdy z tych elementów jest cząstką tego, o czym będziemy rozmawiać. Pierwszą sesję, która będzie poświęcona przede wszystkim przyszłości. Co dalej, z kim dalej, w jaki sposób dalej. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że nasze spotkanie z tym tematem to jest nasza obietnica, że będziemy współpracować. Chciałbym podkreślić tutaj, kończąc moje wystąpienie, że w naszą koncepcję uwierzyły następujące instytucje. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Narodowy Instytut Muzeów, wielkie dwie organizacje międzynarodowe, ICOM i ICOMOS. Ktoś powie, w jaki sposób do Białegostoku zjeżdżają, do Ciechanowca zjeżdżają tak wybitni reprezentanci tak wybitnych instytucji, bo jest taka potrzeba, bo nam zaufano. I pierwsza sesja poświęcona będzie właśnie tego, co się nazywa dziedzictwo, ale w kontekście, jakim ono jest kapitałem regionu, jakim jest kapitałem Polski i co powinniśmy uczynić, aby to, co się nazywa nasze dziedzictwo, było w naszych sercach.
5: Mówi dyrektor skansenu w Nowogrodzie, Anna Szynkiewicz.
15: Druga sesja jest to sesja poświęcona autentyzmowi, którym zajmiemy się w wielu wymiarach. Dokładny tytuł to autentyzm jako kryterium wzorowej ekspozycji muzealnej. I tutaj referaty programowe wygłoszą profesor doktor habilitowana Dorota Folga-Januszewska, zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, oraz pan profesor doktor habilitowany Jan Święch, muzeolog, etnolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas panelu dyskusyjnego, którego będę moderatorem, zajmiemy się autentyzmem w odniesieniu do rzeczy, które nas otaczają, które tworzymy, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Ale też będziemy mówić o autentyzmie w wymiarze współczesnym, czyli wykorzystaniu nowych technologii AI. Powiemy sobie o tym, czy one rzeczywiście mogą być autentyczne.
5: Mówi dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Katarzyna Ancipiuk.
16: Tak jak powiedział pan marszałek Jacek Piorunek, oczywiście jesteśmy w tym roku jubileuszowym dziesięciolecia i też z tej okazji Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał nam środki na przeniesienie kościoła z Seroczyna, gdzie trwają intensywne właśnie budowa tego kościoła i mi w zaszczycie wypadło mówić o panelu trzecim o architekturze drewnianej jako żywej części naszego dziedzictwa, która wymaga wyjątkowego podejścia między surowcem a turystą. Chciałabym zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy, a mianowicie powiedzieć o pozyskiwaniu, konserwacji i udostępnianiu. Celem jest połączenie wiedzy eksperckiej i praktycznej, by dać drewnianym obiektom nowe życie. Oczywiście dwa wykłady wprowadzające będą mieć pan doktor inżynier architekt Marcin Górski oraz doktor inżynier architekt Włodzimierz Witkowski. W panelu udział weźmie pani Agata Michałowska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pan Filip Gawliński, pan Mirosław Grzyb, profesor doktor habilitowany, inżynier architekt Jerzy Uścinowicz. Moderatorem będę tego panelu ja.
11: SK Łomża.
5: Mówi dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Dorota Łapiak.
17: Mnie akurat w udziale przyszedł do moderowania panel w sesji czwartej, która odbędzie się 26 września, więc już w sobotę. Tytuł tej sesji to jest zarządzanie i nowe technologie w muzeum na wolnym powietrzu. Głównym takim punktem wyjścia do dyskusji będzie rola dyrektora muzeum jako muzealnika i menedżera. Ale pomyślimy też o tym, jaka rola przypada organizatorowi, który naszym zdaniem powinien właśnie dążyć i prowadzić regionalną politykę muzealną. A więc w tym panelu, w tej sesji będziemy też rozmawiali o problemach, o wyzwaniach, jakie stają dzisiaj przed wszystkimi muzeami w Polsce. Więc zastanowimy się nad takimi pytaniami, jak na przykład wprowadzanie nowych technologii, a jednocześnie też zachowanie autentycznego dziedzictwa. Zastanowimy się nad pytaniem, czy podołamy właśnie wymogom prawnym. Chciałabym tutaj nadmienić, że muzea są zobowiązane do przestrzegania 17 ustaw i chyba kilkudziesięciu aktów wykonawczych, więc można w tym trochę się zagubić. Muzea mają też problemy, może nie problemy, ale na pewno trudności finansowe, a więc chcielibyśmy porozmawiać też o skutecznych sposobach pozyskiwania zewnętrznych środków, jak też o samej właśnie problematyce prowadzenia muzeum, zarządzania muzeum w tych nowych okolicznościach, w nowych warunkach, w nowych wyzwaniach. Te i tego typu pytania, zagadnienia będą właśnie tematem czwartej sesji. Sesja, zresztą cała konferencja będzie też prowadzona online, a więc zachęcam wszystkich do włączenia się, do uczestniczenia w tej sesji. No i cóż, zapraszam też do Ciechanowca. Myślę, że tyle na dzisiaj możemy powiedzieć, ale Państwo też mogą zapoznać się z informacjami na temat sesji, wchodząc właśnie na stronę internetową naszego muzeum i myślę, że też strony internetowe pozostałych skansenów również mogą przekierować Państwa do tej zakładki. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i cieszę się, że to nasze właśnie pierwsze spotkanie i pomysł realizacji zadań naszego województwa, pomysł na to, żebyśmy właśnie zaczęli działać wspólnie. My co prawda już do tej pory pewne takie zadania, pomysły czy też wydarzenia staraliśmy się organizować, aczkolwiek myślę, że ta konferencja będzie, głównym jej jakby zadaniem będzie też to, abyśmy mogli wypracować markę muzeów województwa podlaskiego.
11: SK Łomża News.
5: Ruszamy z kolejnym magazynem reporteru. reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Orlik przy ulicy Katyńskiej w Łomży przejdzie modernizację. Zaplanowano przebudowę ogrodzenia obiektu i piłkochwytów, wymianę nawierzchni boiska, a także wymianę kontenera sanitarno-technicznego i montaż magazynu sportowego. Miasto na ten cel dostało 500 000 zł. W sumie do Podlaskiego na ten cel trafią 4 000 000 zł. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
18: Bardzo ważny dzień dla województwa podlaskiego. Piękna pogoda, piękne miejsce, ale przede wszystkim bardzo dobre informacje ze strony Ministerstwa Sportu i pana ministra. Prawie 4 000 000 zł trafi do 8 podlaskich gmin, ale tak naprawdę do nas, do mieszkańców, po to, żeby modernizować infrastrukturę sportową. Program związany z modernizacją Orlików. Bardzo się cieszymy, że możemy sprawnie realizować ministerialne programy, bo one służą nam wszystkim, mieszkańcom, i to są bardzo dobre decyzje pana ministra, mocno wspierające nas, mieszkańców tego regionu, ale przyjazd pana ministra, konkretne pieniądze, które przywozi do naszego regionu, to także pretekst, żeby powiedzieć państwu o tym, jak ważne są te programy, które dotyczą sportu i aktywności fizycznej. Dzisiaj przejrzałem dane, które pokazują, że w Polsce, jeżeli chodzi o dzieci między 7 a 9 rokiem życia, 33% mierzy się z nadwagą, a 13% z otyłością. Nie ma lepszej metody na walkę z tymi wszystkimi problemami i wyzwaniami niż aktywność fizyczna. To jest najlepsza profilaktyka i po to są inwestycje w sport, ale tym samym inwestycje w dzieci i młodzież, żeby rozwiązywać tego rodzaju problemy. Panie ministrze, od ukonstytuowania się rządu pana premiera Donalda Tuska, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, województwo podlaskie otrzymało 65 milionów złotych. To są rekordowe pieniądze, ale to są pieniądze nie tylko w infrastrukturę, i to jest w tym wszystkim najważniejsze. To są pieniądze w nas, mieszkańców tego regionu, bo to my z tej infrastruktury każdego dnia mądrze korzystamy. Bardzo dziękuję za tę wizytę, bardzo dziękuję za te programy i przede wszystkim bardzo dziękuję za przychylność do regionu i naszych mieszkańców.
5: Mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
19: Robimy dobre rzeczy, to jest kluczowe. Patrzę na tego Orlika i to, co powiedzieliśmy, dotrzymujemy słowa. Każdy Orlik w Polsce, który potrzebuje wsparcia, zostanie odremontowany. Mówię to z wielką dumą, bo Polska jest w tej chwili największym placem budowy, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Proszę sobie wyobrazić, że każdego dnia, mniej więcej, każdego dnia w Polsce oddajemy wyremontowanego Orlika albo nowego wybudowanego Orlika. W tej chwili w procesie inwestycyjnym jest 1600 obiektów w całym kraju. Patrzę tutaj na państwa samorządowców i chcę wam bardzo podziękować za to, że traktujecie inwestycje w sport jako inwestycje w zdrowie nas wszystkich, a przede wszystkim naszych dzieciaków, bo bez nowoczesnej infrastruktury sportowej trudno jest przekonać młodzież, dzieciaki do uprawiania sportu. My musimy tworzyć takie przestrzenie. Patrzę tutaj na tego Orlika, całkiem niezłej formie, ale on już potrzebuje tej zmiany. Każdy Orlik, który ma już blisko 18 lat, bo pierwsze Orliki właśnie już w tej chwili mają pełnoletność, one potrzebują zmiany. I to się w tej chwili dzieje, to jest wielka rewolucja infrastrukturalna. O tym mówił pan wojewoda. My, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, my się dopiero rozkręcamy. My dopiero będziemy z kolejnymi miesiącami, mam taką nadzieję, jestem co do tego przekonany, mieć kolejne bardzo dobre informacje. Dzisiaj program modernizacji Orlików, kolejne 8 obiektów. Ale cały czas jeszcze jest tak, szanowni państwo, że są gminy, nie mało gmin, bo blisko 40% gmin w województwie podlaskim, które w ogóle nie ma Orlika. Nie mówię to do was, panowie i panie, bo wy takie obiekty macie, ale mamy specjalnie dedykowany program budowy nowych Orlików. Za chwileczkę też będzie tego rozstrzygnięcie, więc jestem przekonany, że będziemy mieć kolejne dobre informacje dla województwa, ale chcemy bardzo, abyśmy likwidowali te białe plamy. Chcemy, żeby w każdej gminie był taki obiekt, bo my musimy spełniać marzenia naszych dzieciaków. Nieważne, czy nasze dzieciaki są z dużego, pięknego miasta, czy z małej wsi. Naszym obowiązkiem jest to, aby realizować infrastrukturę sportową, realizować inwestycje w taki sposób, aby każdemu dać szansę, i bardzo się cieszę, że kolejne takie szanse za chwileczkę będą, bo będziemy remontować te piękne obiekty. Mówiłem o programie remontowym, budowie nowych Orlików, Za chwileczkę rozstrzygnięcie dogrywki kolejnego programu Szatni na medal, czyli programu remontowego, i za chwilę wielkie programy, o których rozmawialiśmy. Budowa hal sportowych. To będzie naprawdę bardzo duże wsparcie. Jestem przekonany, że też wiele takich obiektów tutaj na terenie województwa zrealizujemy. Rozmawiałem z panią starostą, patrzę na basen. Piękny obiekt. To jest rzadkość, żeby starostwo powiatowe taki basen prowadziło, więc też na początku roku będziemy ogłaszać program budowy nowych basenów, ale też remontu istniejących. Działamy. Każdego dnia coraz więcej tych inwestycji jest realizowanych. Bardzo się cieszę, że już za chwileczkę na ręce samorządowców wręczę decyzję i też to, co powiedziałem. Orliki oprócz tego podstawowego swojego wariantu, który tutaj widzimy, boiska do gry w piłkę i boiska wielofunkcyjnego, one mogą się zmieniać w rodzinne strefy aktywności. Możemy dodawać fakultatywne rzeczy. Możemy dodać skatepark, możemy dodać pump track, możemy dodać na przykład aktywny plac zabaw. Też taka tutaj jedna z dofinansowań jest. To jest bardzo ważne, żebyśmy dodatkowych tych funkcji dokładali. Jak przyjdę z synem na trening, to żona może i powinna mieć zajęcia obok z innego rodzaju sportów. O to nam chodzi. Bardzo się cieszę, że w województwie podlaskim tyle pięknych inwestycji powstaje, ale z taką drużyną parlamentarną, która przecież przede wszystkim zabiega o to, żeby Ministerstwo Sportu i Turystyki miało odpowiednie budżety, jeżeli chodzi o finansowanie infrastruktury sportowej, to wszystko jest możliwe. W przyszłym roku blisko 1 000 000 000 zł zainwestujemy w infrastrukturę sportową na terenie całego kraju. Jestem przekonany, że dużo tych milionów także trafi tutaj do Was.
11: SK Łomża.
5: Mówi starosta powiatu monieckiego Joanna Kitlas.
20: Jesteśmy na Orliku, czyli miejscu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Pan minister wręcza nam dofinansowanie na modernizację Orlików. I panie ministrze, drodzy parlamentarzyści, bardzo dziękuję za ten program dedykowany konkretnie na modernizację tych Orlików, bo nasz Orlik wybudowany został w 2009 roku. W następnym roku osiąga pełnoletność, tak jak już pan wspomniał. I cieszymy się bardzo, że właśnie na urodziny będzie zmodernizowany, będzie zupełnie nowa nawierzchnia. Te piłkochwyty, tak, które faktycznie straszą, będą zupełnie inaczej wyglądały. Wyremontujemy tu bramki, zmienimy nowe oświetlenie. Także podniesiemy komfort w ogóle jakości ćwiczenia dla naszych dzieciaków i też mieszkańców. Bo szanowni państwo, muszę powiedzieć, że ten Orlik jest wykorzystywany tak naprawdę maksymalnie. Jest wykorzystywany codziennie od godziny 8, a nawet czasami do godziny 22. W godzinach lekcyjnych ćwiczą tutaj oczywiście dzieciaki, tak jak państwo to widzą za nami. Natomiast później ćwiczą grupy zorganizowane. Przychodzą tu mieszkańcy, ćwiczą też również kluby sportowe. I tak faktycznie naszych tych Orlików jeszcze brakuje, bo ja co prawda nie pracowałam jeszcze, jak ten Orlik był tutaj budowany, a pracowałam wówczas w jednej z gmin powiatu monieckiego i sama osobiście składałam wniosek na budowę Orlika i faktycznie te Orliki potrzebują już w tym momencie modernizacji. W naszym powiecie tych Orlików są tylko 3 Orliki, w 2 gminach i ten Orlik powiatowy. Także bardzo dziękujemy za to dofinansowanie. Dziękuję w imieniu swoim, w imieniu wszystkich samorządowców, koleżanek, kolegów, ale przede wszystkim dziękuję w imieniu dzieciaków, młodzieży i osób wszystkich, którzy korzystają z tego Orlika. No i cóż, panie ministrze, boisko Orlik, strój sportowy, myślę, że jakiś mecz dzisiaj rozgramy.
5: Mówi wójt gminy Juchnowiec Kościelny, Krzysztof Marcinowicz.
21: Ja chciałem powiedzieć tak, bo my wyremontowaliśmy nawierzchnię, bo ona była w takim stanie, że musieliśmy to zrobić. W styczniu mieliśmy okazję się spotkać z panem ministrem w Suwałkach jako samorządowcy. Ja miałem wątpliwość, czy dostaniemy na pewno, te obietnice zostaną spełnione przez ministra, że każdy Orlik dostanie pieniądze na remonty. Myśmy już się raz starali, nie dostaliśmy. Miałem wątpliwość co do tego, ale pan minister powiedział, że dostaniemy. Mamy dzisiaj wrzesień, mamy pieniądze na modernizację Orlika w Klozinie. Panie ministrze, dziękuję serdecznie za słowność i liczę na dalszą przychylność dla Juchnowca Kościelnego.
5: Mówi zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz.
22: Ja chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę istotna kwestia, bo ta infrastruktura sportowa, to co powiedział pan minister, jak ona jest fantastyczna, świeża, dobrej jakości, to dużo łatwiej dzieciaki i młodzież zachęcić do tego, żeby być aktywnym. Augustów w ostatnich 2 kadencjach bardzo się sportowo rozwija, bo mamy bazy sportów wodnych, wiadomo, kajakarze, olimpijczycy z Augustowa, inwestujemy w to. Mamy też 2 nowe hale sportowe, które będą otwarte w tym roku. w powiecie augustowskim, powiatowa sala sportowa w Augustowie i nasza miejska przy Szkole Dwójce. Mamy nowy stadion, który oddaliśmy właściwie 2 lata temu do użytku. No i panie ministrze, mamy też piękną pływalnię, na który już mamy projekt. Jesteśmy w gotowości do tego, żeby te współpracy zacieśniać.
0: To ciężkie tematy w tej chwili.
22: To są tematy przyszłościowe. Wszystko chcemy też budować jeszcze jedną salę gimnastyczną przy jedynej szkole w Augustowie, która ma taką malutką, więc przed nami, mam nadzieję, dobra współpraca i kolejne fantastyczne gesty ze strony ministerstwa i rządu. Także serdecznie dziękuję.
19: To ja tylko jeden mam apel, bo to jest najważniejsze tutaj do wszystkich samorządów. Trzeba przygotowywać projekt. W przyszłym roku będą ogłoszone programy właśnie budowy hal i to będzie bardzo duża kwota wsparcia. Myślę, że około 250 mln będziemy przeznaczać na program budowy hal. 12-24, 18-36 lub też 40-20. W ramach tych hal też będą tak zwane możliwość budowy hal do lekkiej atletyki. Całorocznych hal do lekkiej atletyki. Będziemy państwa szkolić, będziemy to pokazywać, ale proszę szybko przygotowywać projekty.
5: Mówi burmistrz gminy Wasilków Adrian Łuckiewicz.
1: Uważam, że brakowało do tej pory wsparcia na orliki już istniejące. Ten orlik na terenie miasta Wasilkowe ma już 14 lat. Wymagał totalnej renowacji nawierzchni, wymiany piłkochwytów, stworzenia nowego oświetlenia. Jeszcze też uśmiecham się, bo czeka nasz wniosek na remont szatni, także liczę, że razem z tym remontem będziemy mieli naprawdę piękny, świetny obiekt, na który czekają wszyscy nasi mieszkańcy, który cieszy się już teraz olbrzymim obłożeniem.
5: Mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński.
3: Chcę tylko podziękować, bo naprawdę chcę podziękować w imieniu mieszkańców Łomży, panie ministrze, bo to jest kolejne dofinansowanie, które pozwoli wzmacniać naszą infrastrukturę, która jest naprawdę mocno eksploatowana i dziękujemy za to, że możemy korzystać ze środków ministerialnych i obiecuję, że będziemy je wykorzystywać w odpowiedni i skuteczny sposób. I gratuluję również wszystkim koleżankom, kolegom samorządowcom. Bardzo dziękujemy.
5: Mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
23: Tak ogromne środki płyną właśnie do naszych samorządów. To są miliony złotych z budżetu państwa polskiego, aby właśnie były nowoczesne boiska Orlik. One potrzebują już remontu, one potrzebują modernizacji i właśnie polski rząd wychodzi z inicjatywą i remontujemy te najbardziej potrzebne boiska dla naszych dzieciaków. Dziękuję panie ministrze, no i liczymy na więcej pieniędzy dla województwa podlaskiego. Tutaj wspólnie
19: mamy poważne rozmowy.
23: Wspólnie z podlaskimi parlamentarzystami będziemy w budżecie na pewno o to zabiegać.
5: Mówi posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś.
24: Polska nie jest tylko o dużych miastach i to dzisiaj widać. Mamy samorządowców z mniejszych miejscowości, których mieszkańcy też zasługują na to, żeby ta infrastruktura sportowa była i budowana, i naprawiana, i remontowana. I powiem wam, państwo, szczerze, że trochę ze łzami w oczach, ponieważ sama jestem osobą, która zawalczyła z otyłością olbrzymią. Wiem, jak ta infrastruktura sportowa jest ważna, żeby te nawyki sportowe, ruchowe w sobie budować. I dziękuję za to, bo mamy pandemię, postępującą pandemię otyłości. Dzieci zasługują na to, żeby móc w komfortowych warunkach się spełniać na boisku czy w hali sportowej. Tak jak tu dzisiaj jesteśmy, widać, że są to obiekty wykorzystywane. Także bardzo się cieszę, gratuluję wszystkim samorządowcom tego, że sięgają po te środki, a panu ministrowi za to, że te środki są rekordowe dla naszego województwa. Mam nadzieję, tak jak Krzysztof i myślę Jacek i wszyscy, i Basia, że tych środków będzie, i Jacek też, że te środki będą jeszcze większe w kolejnych latach. Tego nam wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego życzę.
5: Mówi poseł Jacek Niedźwiecki.
25: Pan minister jest bardzo skromną osobą, ale zawsze podczas Komisji Sportu i Rekreacji podkreśla to, że zadanie ministerstwa, pana ministra, jest zamazywanie tych białych plam na mapie Polski, tam gdzie nie ma orlików. To jest apel do samorządowców. Jeżeli nie ma u państwa orlików, to proszę składać wnioski, bo jest duża pewność, że takie wnioski dostaną pozytywnie uwzględnione. Pamiętajmy również o halach sportowych. Dual use. Hala sportowa plus minus jeden ochrony ludności, pomieszczenia ochrony ludności. To jest bardzo ważne. Podczas niedawnej Komisji Sportu i Rekreacji otrzymaliśmy badania Akademii Wychowania Fizycznego dotyczące naszej sprawności naszych dzieci w klasach 1-4. Mamy przedostatnie miejsce w Europie.
19: idziemy do przodu.
25: Idziemy i to jest właśnie to, że takie boiska powstają i przyczyni się do tego, że będziemy drugie miejsce lub pierwsze mieli w Europie.
5: Mówi posłanka Barbara Okuła.
24: My tak wiele teraz mówimy właśnie o zdrowym trybie życia, o aktywności fizycznej i to jest dowód na to, że my nie tylko mówimy, ale budowa takich, remont takich inwestycji będzie służyło właśnie młodym ludziom. Ja jako wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży cieszę się niezmiernie, że właśnie inwestujemy w dzieci, w młodzież, a to, że jest to w tych mniejszych miejscowościach, w gminach, to jest tym bardziej dobre, że właśnie zatrzymujemy też młodzież tutaj, że pokazujemy, że w ich gminach ta gmina się rozwija i za to też chciałabym właśnie samorządowcom podziękować, że korzystają z tych możliwości, bo to, że rząd tworzy te możliwości to jedno, ale to, że właśnie jesteście tak zaradni i korzystacie z tego, składacie te projekty, to właśnie olbrzymie gratulacje, że dbacie o te swoje regiony i za to właśnie chciałabym wam podziękować, za to, że dbacie o swoich mieszkańców już od najmłodszych lat.
19: Cześć. Wyczerpaliśmy temat też do apelu Jacka. Mamy specjalnie dedykowany program budowy nowych orlików ze szczególnym uwzględnieniem gmin, które takiego orlika nie posiadają. Tam jest większe dofinansowanie, tam jest 60% kosztów inwestycji. Także w przyszłym roku oczywiście dalej ten program będziemy kontynuować. W tej chwili budujemy nowych orlików, nowych.

0: też tam takie inwestycje były realizowane, także pan wojewoda otrzyma listę wszystkich gmin, które takiego orlika nie mają, a panowie posłowie będą jeździć w terenie i panie poseł i będą bardzo mocno namawiać do tego, żeby takie wnioski składać.
1: SK Łomża.
2: A teraz zaproszenie do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomża. Tu można oglądać niezwykłą wystawę o bursztynie. O szczegółach mówi Jerzy Jastrzębski.
3: Jest to wystawa Bursztyn w dorzeczu w Narwi. Kolekcja, która tworzona jest w okresie zaraz po II wojnie światowej przez Adama Chetnika. Oczywiście rozwijana i uzupełniana. I ta wystawa jest jakby taką prezentacją tak zwanego, określam tak zwanego bursztynu kurpiowskiego. Bursztyn powszechnie znany jest oczywiście z tego, że występuje nad morzem, ale gdybyśmy popatrzyli na to, jak tak ładnie mówiąc genetycznie, to jest ten sam bursztyn, co bursztyn bałtycki. Bursztyn jako taki wywodzi się w zasadzie z północy Europy. Musielibyśmy się cofnąć jakieś 40 milionów lat temu. Tam były wtedy wielkie obszary zalesione z temperaturą dużo wyższą niż obecnie. To była taka puszcza tropikalna. Tam te drzewa, tak zwane bursztynodajne, rosły, padały, woda je zalewała i pozostawały na miejscu. I dopiero z tamtego terenu, w okresie tak zwanej epoki lodowcowej, lodowce zepchnęły te pokłady bursztynu na teren, który moglibyśmy określić nad Zatokę Gdańską, generalnie rzecz biorąc. I tam zostało osadzone, tam się utworzyła taka duża delta rzeki, nazywana Eridian, gdzie te materiały, zarówno jeżeli chodzi o materiał drzewny, jak i wszystko to, co spłynęło rzeką, osadziło się. I w tym miejscu mamy właśnie te złoża bursztynu. Ale to nie koniec, bo następne zlodowacenia z kolei powodowały przesunięcie na południe jeszcze tych nawarstwień i tym sposobem bursztyn trafił właśnie w Dolinę Narwi. Północna część ponad Narwią to są w zasadzie te najważniejsze złoża tego bursztynu. Polegało to na tym, że lodowiec spychający przed sobą te masy ziemi w pewnym momencie zaczął topnieć. Zaczął topnieć, wypływała spod niego woda. I ta woda wymywała także i te pokłady bursztynu, które osadzały się właśnie na brzegu. No wtedy to była potężna pradolina i to są tak zwane piaski zandrowe. To, co w zasadzie jest na Kurpiach podstawową ziemią, prawda? Czyli piaski, karaski. I to jest to środowisko, w którym ten bursztyn się tutaj zgromadził. No i potem oczywiście osadnictwo. Przybyli ludzie, zaczęli najpierw spotykać go przypadkowo. W miarę rozwoju i zarówno techniki, jak i osadnictwa ten bursztyn zaczął być wydobywany. Powstały głównie w XIX wieku kopalnie. Oczywiście nie mówimy o tych kopalniach typu śląskiego, tylko to są kopalnie polegające na tym, że po prostu kopano doły. Doły w ziemi, a jeżeli była potrzeba, to je obudowywano drewnem. No, można było wtedy sięgnąć do głębszych pokładów. Z tym, że zawsze był tam problem z wodą, która podciekała, więc trzeba było się śpieszyć i uciekać, jeżeli ta woda napłynęła. No więc bursztyn jako surowiec najpierw. Potem ten bursztyn zaczął też w XIX wieku, w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, funkcjonować już w kulturze materialnej. Oczywiście w kulturze materialnej w ramach Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, czyli Kurpiów. I tutaj jakby stał się już pewnym elementem, który trafił głównie do ich stroju. Czyli te najbardziej znane to są oczywiście korale bursztynowe, które mają różne kształty, różną wielkość. Jakby najbardziej charakterystyczny element, ale oprócz tego także był wykorzystywany do takich ozdób wewnątrz chałupy, to jest pająk, kierec, taki stożkowa ozdoba. W przypadku stroju męskiego może mniej był używany, ale trafiał do klamerek na kapelusze, do guzików, do lejbzików, czyli do tych kamizelek kurpiowskich. I to jest ta część może związana ze strojem, ale oczywiście bursztyn jako pewna wartość materialna służył też jako pieniądz, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Za bursztyn można było kupić coś. Oczywiście był to handel wymienny. Dawało się określoną ilość bursztynu w zamian za określone towary. No, bursztyn też funkcjonował także w medycynie ludowej. Nim okadzano, jego używano już najbardziej znana nalewka bursztynowa, prawda, do smarowania, czy też nawet do innych czynności. I to jest ta tradycja, która na Kurpiach przez wiele lat była kontynuowana, tak praktycznie póki te zasoby się nie wyczerpały. Bo to, co jakby wykopano do pewnej głębokości, więc w tej chwili to są raczej na tym terenie przypadkowe znaleziska, a z drugiej strony, żeby móc wydobywać bursztyn, trzeba mieć koncesję, a to wiąże się już dużo innymi, większymi problemami. Tu mamy już pewne wybrane zbiory, tak jak powiedziałem, no to już jest kilkadziesiąt lat zbierania i układ wystawy jest taki, że rozpoczynamy od tych takich elementów, które można właśnie spotkać. Poza tym są to też takie dosyć charakterystyczne fragmenty, które obrazują, jak powstawał ten bursztyn, czyli jeżeli to była żywica, wiadomo, że ona spływała, więc są sople, prawda, różnej wielkości. Tutaj są elementy, na których widać dziurki po igłach, tu widać nawet fragment igły. To znowu wchodzimy w coś, co można jakby też dzielić na różne elementy wynikające z tego, w którym miejscu się żywica gromadziła. To, co spływało na zewnątrz, to były sople, to, co między korą się gromadziło, to mamy tutaj odciski właśnie tej kory, odciski drewna. Także w zależności od tego miejsca to zostało potem złożona, czyli ta żywica, a potem wydobyte, ma swój określony kształt i określoną wielkość. No i to, co też jest ciekawe w przypadku bursztynu, to są tak zwane inkluzje, czyli coś, co zostało przez tą żywicę zalane. Mówimy tutaj zarówno o zwierzętach, no typu głównie małe owady, ale to też inkluzjach roślinnych, które zresztą na Kurpiach określone są jako wścibki, czyli coś, co wścibiło się, weszło w ten bursztyn. Tu mamy właśnie przykłady różnego rodzaju tych wścibków, czy też tych elementów inkluzji. Ciekawą rzeczą są tak zwane bursztyn w bursztynie, czyli jeżeli był spływ jednej warstwy, prawda, to ona pewnie się zasychała. I to, co dało się tam przykleić, prawda, jakieś drobne owady, były pokrywane drugą warstwą. I to jest tak zwana sklejka, czyli między tymi dwoma warstwami są właśnie zachowane na przykład zwierzęta, które w tym czasie na terenie tego lasu bytowały. Z tym, że oczywiście mówimy tu raczej o niewielkich owadach, chociaż w bursztynie na Bałtyckim znaleziono także jaszczurkę. Oczywiście nie jest to wielki okaz, no ale jednak została w ten sposób także zachowana dla potomności. No mamy tu przykłady różnych właśnie brył. Pewną ciekawostką i charakterystycznym elementem, jeżeli chodzi o ten tak zwany bursztyn kurpioski, jest to, że ponieważ on był zgromadzony w ziemi i podlegał różnym wahaniom, zarówno temperatury, zarówno słońca, on pokrywa się tak zwaną koszulką, skorupką, warstwą zewnętrzną, która jakbyśmy w tym przypadku metalu powiedzieli rdza, prawda? To tu jest coś takiego, co właśnie tworzy taką zewnętrzną warstwę i ona czasami właśnie wygląda jak tutaj taka krystaliczna, ale w innych przypadkach jest właśnie bardziej gładka. Zachowuje też fragment bursztynu. Tu wspomniałem właśnie o tym, że bursztyn był używany do leczenia. Są przykłady kawałków bursztynu, które służyły do leczenia chorób oczu. To wykorzystywano tutaj te właściwości bursztynu, który po potarciu rozgrzewa się i przyciąga na przykład papier. W tym momencie wykorzystywano to poprzez przyciąganie, wyciąganie z oka na przykład jakichś tam elementów, które wpadły do oka i dało się w ten sposób to wyjąć. Czyli to są tak zwane właśnie leki. No inny przykład, który tutaj mamy w dalszej kolejności, to mamy przykłady narzędzi, które służyły do poszukiwania i dobywania, bo na Kurpiach oprócz tego, że bursztyn był, trzeba go było najpierw wydobyć. Żeby go wydobyć, trzeba mieć pewne umiejętności i także mieć narzędzia. Tu mamy przykłady tych narzędzi, które służyły do wydania, ponieważ to była zarówno rzeka, bagno, piasek, więc i te narzędzia też są różnorodne. Na przykład tu mamy narzędzia, które służyły do poszukiwania bursztynu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, ta gleba, która tutaj była na Kurpiach, głównie to był piasek sypki, więc te wszystkie narzędzia metalowe w postaci tych szpikulców dawały możliwość jakby dziobania w tą ziemię, zakładając, że on w zasadzie powinien być bez żadnych wtrętów, typu kamienie i tak dalej. Jeżeli gdzieś się tam dziobnęło i było jakiś opór, można było przewidywać, że tam jest bursztyn. Z kolei na glebach bardziej bagnistych używano tych narzędzi z takimi zadziorami. Po wbiciu i wyciągnięciu na tych zadziorach pozostawała ziemia, która tam się mieściła. I wtedy fachowcy, tak zwani majstrowie, potrafili na podstawie koloru ziemi określić, czy ten bursztyn jest, czy go nie ma. Tu mamy właśnie przykłady tych różnych tak zwanych ziem bursztynowych, które dawały możliwość określenia, że bursztyn jest i że warto kopać. Ale po wykopaniu ten bursztyn trzeba było obrobić, więc mamy tu cały zestaw obrabiarek. Oczywiście najprostszą metodą to było skrobywanie go, bo wyjmując bursztyn, tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Szczególnie jeżeli mówimy o tym bursztynie kupiowskim. W przypadku bursztynu bałtyckiego on w zasadzie nie ma tak dużej warstwy zewnętrznej. Można więc rozpoznać, jaki kolor. Za tym ruch piasku i wody podłużny jest szlifowany ciągle. A ten ma swoją skorupkę, więc trzeba go było, żeby dostać się do środka. Używano to wszystkich obrabiarek, które najpierw dawały możliwość zerwania tej zewnętrznej warstwy, a potem, jeżeli była taka potrzeba, zrobienia dziurki, oszlifowania, w zależności od potrzeb, do czego ten bursztyn miał być wykorzystywany. No i tu już mamy bursztyny, które pokazują swoje wnętrze, czyli kolor, przezroczystość bursztynu. Tak jak widzi pani, tu jest bardzo duża różnorodność, praktycznie rzecz biorąc jest od przezroczystych bursztynów do bursztynów nieprzezroczystych, tak w środku tak zwany kościany, czyli zarówno struktura, jak i barwa nawiązuje tutaj do tego określenia. I przykłady też jakby wyrobów, rozpoczętych wyrobów, które potem były już używane w zależności od tego, jaka była potrzeba. No i w końcu wyroby, gdzie najbardziej charakterystyczne to są te naszyjniki, ale mamy tutaj różne klamerki, serduszka, wisiorki, różańce, spinki, bransoletki. To są tak zwane gryzaki dla dzieci zamiast smoczka, albo dziecko, które ząbkowało, dawało im się takiego gryzaka, on mógł sobie tam jakby naciskać na dziąsła, trochę popracować i złagodzić. Także różnorodność wyrobów była ograniczona tylko fantazją twórcy. No to oczywiście to już jest kwestia, nie mówimy tutaj jakby pewnej tradycji, która wynikała z tego, że naszyjnik bursztynowy miał tak, a nie inaczej wyglądać, ale można było sobie wymyśleć jakieś inne już własne wzory. To są te najstarsze wzory, a to są już trochę późniejsze lata związane już z XX wiekiem.
2: SK Łomża News. Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. A dziś o bezpieczeństwie mieszkańców Łomży i całego regionu. Do Podlaskiego Sojuszu dla Regionu dołączył też Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Więcej na ten temat mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego Anna Moskwa, prezes Klastra Przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz, prezeska Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego Izabela Siemieniako, dyrektorka do spraw operacyjnych firmy Vision Cube Ariadna Leśniewska, wiceprezes firmy Witraż Robert Mucha i prezes firmy Palisander Sławomir Żuprycki.
1: Około pół roku temu podpisaliśmy dwie niezwykle ważne umowy sojusze dla regionu z naszymi dwoma krajowymi klastrami kluczowymi. Ja chciałbym na wstępie podziękować pani prezes Annie Moskwie, panu prezesowi Sebastianowi Rynkiewiczowi za te pół roku dobrej współpracy, ale też warto powiedzieć, co już przez te pół roku udało się zrobić. Jako województwo razem z naszymi partnerami z sojuszu dla regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Nasz produkt lokalny, jakim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min blusz, w którym również jako władze województwa włączyliśmy się w tak zwany lobbying samorządowy przewidziany w ustawie o samochodzie terytorialnym, zdobył jeden z najważniejszych tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych na etapie, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, które chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd bluszcz mógł dostać zlecenie rządowe, na którym bardzo nam zależy, z tak zwanej wolnej ręki. Robiliśmy również niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym, jak się buduje budynki ze schronami, co już jest dzisiaj wymogiem prawa budowlanego. Mówiliśmy o tym, jak wyglądają prawa zamówień publicznych, bo to często dla przedsiębiorców jest czymś nowym, że bierzemy udział w przetargach zbrojeniowych. One są zupełnie inne niż zwykłe przetargi zamówieniowe. Nasze firmy z Sojuszu dla Regionów mają umowy z wojskiem, chociażby biorą udział w budowie jednego z oddziałów pod Czarną Białostocką. To wszystko wydarzyło się przez te pół roku. Pracujemy dalej, aby tych efektów pracy było jak najwięcej. Dzisiaj Państwu mówimy, że do Sojuszu przystępuje Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Dlatego o tym Państwu mówimy, bo jest to trochę to inny podmiot niż podmioty do tej pory, o których Państwu mówiliśmy, czyli nie podmiot, który produkuje, podmiot, który tworzy czy łączy pewne działania firm produkcyjnych, tylko jest to podmiot, który ma działania o takim charakterze miękkim, którego celem jest uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn, bo przypominam, to oni są między innymi podmiotami obrony ludności i ochrony cywilnej zgodnie z ustawą. I właśnie chcemy po tym pół roku do tych działań takich o charakterze miękkim dołączyć do sojuszu, stąd jestem przekonany, że właśnie ten podmiot będzie doskonałym partnerem, aby również rozszerzyć te działania o działania miękkie, dedykowane mieszkańcom, związane z nauką odporności, z nauką zachowywania się w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Państwu prezesom za te pół roku współpracy. Jestem przekonany, że będziemy również dalej mogli działać dla dobra naszych podlaskich przedsiębiorców.
4: Podpisanie rozszerzenia naszej umowy o współpracę, naszego sojuszu regionalnego jest niezwykle ważne. Jesteśmy przekonani, jako Krajowy Klaster Kluczowy, od samego początku funkcjonowania naszej organizacji stawiamy na budowę naszego potencjału w oparciu o potencjały członków naszego klastra, o potencjały firm, o potencjały uczelni. Dlatego też mamy świadomość, że budowa potencjału naszego regionu w zakresie obronności, w zakresie odporności wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Cieszymy się bardzo, że ten sojusz został podpisany. Cieszymy się bardzo, że prowadzimy aktywne działania razem z Urzędem Marszałkowskim, razem z innymi przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego w zakresie budowania odporności. Tak jak deklarowaliśmy na początku naszej współpracy, my w ramach sojuszu dajemy przede wszystkim potencjał podmiotów branży budowlanej, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Są to kluczowe firmy budowlane, są to firmy, które są odpowiedzialne za budowę infrastruktury, są odpowiedzialne za budowy naszych mieszkań, również za budowę obiektów użyteczności publicznej. W sytuacji, kiedy stoimy przed wielkim wyzwaniem przygotowania naszego regionu na sytuacje kryzysowe, dziś mówimy o budowaniu odporności, ale także obronności, firmy budowlane są również kluczowe w budowaniu infrastruktury obronnej, ale także powinny być kluczowymi partnerami samorządów w zakresie zabezpieczania choćby bezpieczeństwa ludności w momencie, kiedy nie daj Boże doszłoby do ewakuacji. Branży budowlanej u naszych przedsiębiorców pracuje, branża budowlana jest jednym z najważniejszych pracodawców województwa podlaskiego. Dlatego też bardzo ważne jest podniesienie wiedzy i zdolności operacyjnych pracowników naszych przedsiębiorstw. Dlatego też cieszymy się, że ten sojusz będzie rozszerzony o nowe podmioty, które mają wielkie doświadczenie w zakresie edukacji. W zakresie edukacji związanej z obronnością, z odpornością. Deklarujemy chęć współpracy w kolejnych projektach. Deklarujemy chęć współpracy zarówno w projektach infrastrukturalnych, w których czynnie uczestniczą nasi przedsiębiorcy, ale również w projektach edukacyjnych, szkoleniowych, które kierujemy do mieszkańców, do przedsiębiorców, ale także do mieszkańców naszego regionu. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałabym zaprosić na nowe wydarzenie, które wspólnie organizujemy z partnerami Sojuszu dla Regionu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Będzie to konferencja szkoleniowa, konferencja, która odbędzie się 23 października w Urzędzie Marszałkowskim. Zapraszamy na tę konferencję zarówno przedstawicieli samorządów, jak i przedsiębiorców, a także mieszkańców. Tematem tej konferencji będzie przygotowanie samorządów do wymagań, które stawia ustawa o obronności, ale także chcielibyśmy się skupić na systemach łączności, na zabezpieczeniu infrastrukturalnym, odporności i bezpieczeństwa naszego regionu. Szanowni Państwo, Polski Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy funkcjonuje w województwie podlaskim, ale skupiamy również ponad 450 podmiotów z terenu całego kraju. Dlatego też deklarujemy również wykorzystanie wiedzy, potencjału osobowego i materialnego tych podmiotów, które razem z klastrem funkcjonują. Na konferencję szkoleniową zaprosiliśmy naszych partnerów, ekspertów z terenu całego kraju. Będziemy chcieli przedstawić naszym samorządowcom, naszym przedsiębiorcom aktualną wiedzę dotyczącą budowy systemu odporności i obronności. Jesteśmy przekonani, że ta wiedza przyczyni się do zabezpieczenia naszych mieszkańców, również nas, na sytuacje kryzysowe.
5: Tak jak powiedział pan marszałek, bardzo intensywne za nami 7 miesięcy pracy w ramach Sojuszu dla Regionu i zmiana zdecydowanie jakościowa. W lutym jeszcze rozmawialiśmy na temat tego, czy w województwie podlaskim może być realizowana produkcja na potrzeby dual use. Wiadomo, o czym mówiła Ania Moskwa, że mają potencjał firm budowlanych, tylko pytanie, gdzie te budowle powinny powstawać. Czy w tym regionie tylko mamy zabezpieczać życie mieszkańców, czy też jesteśmy w stanie produkować na potrzeby przemysłu obronnego? I odpowiedź jest jakby jak najbardziej pozytywna. Tą tezę, które województwo miało do przekazania, po tych 7 miesiącach w zasadzie w tym momencie się już zastanawiamy, w jaki sposób to realizować, a nie czy. O tym świadczą nagrody, o tym świadczy nasze rozmowy i w Ministerstwie Obrony Narodowej z panem marszałkiem i rozmowy z Ministerstwem Rozwoju Technologii czy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Też nasze województwo będzie już niedługo miało instrumenty do wsparcia inwestycji dual-use'owych, natomiast 4 listopada, zaraz po konferencji szkoleniowej, o którym Ania mówiła, Forum Spójności Rozwoju Granicznego, gdzie tutaj wspólnie z koordynatorami, z panem marszałkiem ustalaliśmy, że Polska Grupa Zbrojeniowa dołączy do tego wydarzenia. Dzisiaj z rana rozmawialiśmy na temat szczegółów, także zachęcamy już dzisiaj do rejestracji na forum, bo poprzez rejestrację na forum wybrane, zwalidowane osoby, przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w zamkniętym evencie PGZ-u, który będzie towarzyszył naszemu drugiej edycji Forum Spójności Rozwoju Granicznego. I to też już jest bardzo nietypowa sytuacja. Ja w Kielcach miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami PGZ-u, z naszym pikselowym żubrem, gdzie region wspierał, i oni mówią, no to nie jest typowe, bo województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy, natomiast my nie bazujemy na zakładzie grupy PGZ-u, tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo się cieszyłem z tego, że to nie była tylko deklaracja, ale mogłem zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie, ponieważ zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni chcieli z nami rozmawiać, chcą z nami realizować wspólne projekty. Także ja się bardzo cieszę, że jako region z takiej białej plamy na mapie przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju naprawdę zaczynamy istnieć i poważnie pracować. To myślę, że też nasza wspólna rola państwa jako dziennikarzy po informowaniu społeczeństwa, że te możliwości są i że jesteśmy gotowi na kolejne kroki. Także nie zdejmujemy nogi z gazu, a raczej ją dociskamy w pełnej kontroli.
6: To niesamowicie ważna inicjatywa. Oprócz kompetencji twardych warto pamiętać, że zdolności ludzi i przedsiębiorców do współdziałania są równie ważne. Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w sojuszu. Pan marszałek, no jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opiera ją na trzech solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenie operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. To niezwykle ważne, ponieważ Podlasie jako region przygraniczny szczególnie potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, nie kopiowanych gdzieś z innych regionów. Dlatego w tych czasach niepewności, wielkich zmian geopolitycznych, tym bardziej warto pracować nad tym, żebyśmy byli przygotowani. Spokój lubi procedury, lubi usystematyzowane działania w razie różnych sytuacji. Biznes to lubi, gospodarka to lubi, ale także my mieszkańcy będą mieli poczucie bezpieczeństwa. Jest to nasza wspólna misja i oparta na bardzo solidnych fundamentach. Dlatego bardzo dziękuję i cóż, zabieramy się do pracy.
4: Bardzo dziękuję za to, że my jako firma Vision Cube, partner technologiczny, możemy wziąć udział w tym wydarzeniu i w tej inicjatywie. My skupiamy osoby, które znają się na technologii i które wiedzą, jak połączyć ze sobą tą technologię w sposób, który zabezpieczy nam działanie w sytuacji kryzysu. Tworzymy centra zarządzania kryzysowego, łączymy komunikację wtedy, kiedy ona jest niezbędna, niezależnie od tego, jakie scenariusze przyniesie nam los. I tu, w trakcie wydarzenia, które będzie w październiku, będziemy właśnie pokazywać, w jaki sposób możemy te centra zarządzania kryzysowego tworzyć, jakie technologie tam powinny się znaleźć, żeby to centrum było bezpieczne. I zapewniamy tutaj też, jak łączność ma ze sobą współpracować właśnie w takich sytuacjach. Więc to chcemy Państwu pokazać. Zapewniamy też tutaj informacje dotyczące tego, skąd na to można pozyskać środki i jakie też są wymogi, jeżeli chodzi o ustawę. Tu przyjedzie z naszej firmy zestaw ekspertów, którzy będą się dzielić tymi informacjami, więc jeżeli Państwo będą obecni, zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusjach.
1: Ja reprezentuję firmę Witraż, producenta stolarki otworowej tutaj w regionie. Ja chciałbym spojrzeć tutaj z perspektywy przedsiębiorcy, że bezpieczeństwo regionu to nie tylko samorządy, administracja, ale i właśnie firmy produkcyjne. I patrząc z tej perspektywy, my jako firmy posiadamy bardzo duże zaplecze produkcyjne, bardzo duże zaplecze technologiczne, dlatego chcielibyśmy tutaj być tą częścią i powinniśmy być tą synergią jako jedność, współpracujący razem. Już teraz my skupiamy się na rozwoju tutaj odnośnie bezpieczeństwa, tworząc produkty o najwyższej tej klasie bezpiecznych okien, które już są dostarczane m.in. do jednostek wojskowych, ale to chciałbym podkreślić tutaj niesamowitą, ważną rolę Polskiego Klastra Budowlanego, który dostarcza dla nas tą całą wiedzę, ten know-how, dzięki którym my jako przedsiębiorcy możemy w sposób odpowiedni i szybki i reagować i pozyskiwać tą wiedzę, przez co jesteśmy bardziej efektywni. Także jest to dla nas niesamowita inicjatywa, gdzie jeszcze bardziej ten sojusz będzie się powiększał i coraz szybciej będziemy mogli tutaj się przyczyniać do zwiększania bezpieczeństwa regionu.
7: Tak na końcu to fajnie, bo wszyscy wszystko powiedzieli, więc mam problem z głowy. Ale my w klaszcze budowlanym, a jestem, chyba nieśmiało powiem, od samego początku, nawet nie wiem, Ania, czy nie współzałożycielem, wyznajemy zasadę, że w jedności siła. Wymieniamy się wiedzą, doświadczeniami wspólnymi i to daje nam naprawdę dużą siłę i potencjał. Się cieszę bardzo, że infrastruktura odporności nie ma żadnych barw politycznych, bo dla bezpieczeństwa nie ma podziału. Ostatnio mój wnuk zapytał mnie dziadek, czy będzie wojna. No, wymigałem się od tej odpowiedzi, ale my wszyscy chyba sobie zdajemy sprawę, że my nie jesteśmy w stanie wojny. Bo to, co budownictwo zapewni w sensie miejsc chronienia dla ludności, to jest podstawa. Każdego życia jest bezcenne. Ale są jeszcze inne czynniki kryzysowe, o których tu było też wspomniane. Wyobraźcie sobie przez miesiąc bez prądu albo przez miesiąc bez wody. Nie trzeba dronu. To jest wyzwanie przyszłościowe, które czeka nas. Wyzwanie, które owszem, drony będą, ludzi trzeba zabezpieczyć, ale musimy też zabezpieczyć wszystkie inne funkcje, w których żyjemy. Nie damy rady bez wody, bez energii damy radę, bo nie wiem, 200 lat temu chyba nie było energii, tak? Co jeszcze lampy naftowe były. I cóż, ja się cieszę, że jest ta inicjatywa i uważam, że nie wiem, jak to wygląda w lubelskim i podkarpackim, ale to jest te 5 minut dla Podlasia, dla firm. Tu kłonię się do pana marszałka pod hasłem Local Content. To jest rzecz ważna, żeby, nie wiem jak to prawnie zrobić, ale żeby firmy tu i stąd miały ciut lepsze preferencje przy wyborach zamówień niż firmy z Poznania. Oni nie szykują miejsce do ewakuacji ludzi. a my szykujemy się do pierwszego uderzenia i obrony, zarówno tego militarnego, jak i tego egzystencjalnego. Życzę powodzenia tej inicjatywie, będę dalej w niej uczestniczył i sprzyjał.
2: A teraz rozmowa z Witoldem Długozimą.
8: Pan Witold Długozima, założyciel Teatrzyku Żywego Słowa Logos, jest dziś w moim studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Zbliża się kolejna edycja konkursu recytatorskiego Uśmiechnięte Strofki. Zanim porozmawiamy o konkursie, no to chciałabym zapytać, czym są tak właściwie uśmiechnięte strofy i skąd w ogóle pomysł na ten konkurs?
9: Pomysł narodził się w 1986 roku. Był moment, że pandemia COVID-a nam przerwała, więc musieliśmy się troszeczkę na nowo gdyby organizować, ale 20 lat już mija i 20. edycja będzie właśnie w tym roku. Konkurs jest adresowany do tych najmłodszych mieszkańców, czyli tych, którzy lubią wędrować z plecakiem poezji po ścieżkach dzieciństwa i dlatego też uśmiechnięte strofki. Z tego powodu, że ten utwór poetycki, ten wierszyk ma jak gdyby pomóc dziecku pokonać te bariery współczesnego, rozpędzonego świata. Oni muszą się po prostu wrócić do pięknej polskiej klasyki, do pięknych utworów naszych, takich jak Tuwim, jak Brzechwa, Staw, czy Jachowicz, czy nawet Bełza. To są przesympatyczne wspomnienia. Między innymi kilka miesięcy temu, jakoś tak tuż przed rozpoczęciem wakacji, jedna z pań z przedszkola zapytała, proszę pana, no już naprawdę tych uśmiechniętych strofek nie będzie? Ja mówię, będą. Na pewno jeszcze ich, chociaż jedna edycja, ale będą. No i to mnie skusiło, że po prostu znalazłem życzliwych, bardzo życzliwych ludzi. Udało mi się zdobyć tomiki poetyckie, wierszyki dla dzieci, dla każdego małego aktora, więc każdy dostanie dyplom honorowy, czym tomik właśnie wierszy. No i specjalne podziękowanie, natomiast wszyscy najlepsi recytatorzy otrzymają jeszcze dodatkowo jakieś tam drobiazgi. Nazbierałem tego.
8: Czy myśli pan, że młodzi ludzie nadal w dzisiejszych czasach potrafią zachwycać się poezją?
9: To znaczy jest jedna rzecz, która po prostu takie przyjazne słowo skierowane do dziecka więcej znaczy, jak jest najdroższym prezentem, jakie możemy jemu ofiarować. I myślę, że to jest właśnie ważne, że starajmy się temu dziecku dać to, co jest ciepłe, życzliwe, pełne takie życzliwości ludzkich. Dziecka nie można ustawiać. Można z nim razem współpracować, wędrować. I to jest, ja wiem z przykładu własnego wnuczka, który jak ten dziadek, chodź sobie, posłuchamy czegoś albo po wierszyki poopowiadamy. Jest to bardzo, bardzo ciepłe. Ja powiem szczerze, że jestem dumny z tego powodu.
8: No właśnie, a co cieszy pana najbardziej, kiedy widzi pan młodych ludzi wychodzących na scenę i mówiących wiersze?
9: To znaczy, bardzo mnie cieszy u nich, że jest to takie, mówią ten tekst, czy w ogóle jak bawią się tą poezją na scenie, mówią całym sobą. Są tacy zafascynowani tym, co robią, że to naprawdę aż gdzieś tam człowiek buja w obłokach razem z tym małym recytatorem.
8: Uśmiechnięte strofy. Tutaj właśnie sama nazwa wskazuje na to, na bardzo pogodne podejście do wierszy, do poezji. No właśnie, czy poezja rzeczywiście może być sposobem na poprawę humoru?
9: Tak, dlatego, że ja wiem z obserwacji tych młodych ludzi, tych małych jeszcze, przepraszam, tak też nazywam. Nie lubię słowa dzieciaków, bo mnie to denerwuje. To wolę dzieci albo mali aktorzy, jak biorą udział w konkursach. Po prostu jest to o tyle ciekawe, że jest, jak oni wędrują po tej poezji, można z nimi zawsze nawiązać przyjazne słowo. Można się jak gdyby znaleźć wspólny język, a to jest ważne, bo ja myślę, że współczesna literatura troszeczkę się rozpędziła i zapomnieliśmy o tym, że mamy dzieci, że mamy im dać materiał, który im w życiu się przyda, a nie tylko ćwiczyć, szkolić, ćwiczyć i tak dalej. To nie tędy droga. Po prostu zgubimy to najmłodsze, kochane społeczeństwo.
8: A jakie wiersze najczęściej wybierają uczestnicy konkursu? Czy młodzi mają swoje jakieś ulubione teksty, czy raczej sięgają po rzeczy, które podsuną im nauczyciele?
9: Zdarza się tak, że korzystają z pomocy swoich opiekunów, nauczycieli, ale dieci mają swoich wybranych autorów. Bardzo często sięgają do poezji, z czego się zdziwiłem, bo ona dla dzieci mało pisała, ale Ludmiła Mariańska. To była taka poetka bardziej religijna, ale teksty ma przesympatyczne. Bardzo piękne teksty są Jachowicza, chociażby o tym chorym kotku. Także też Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Ostatnio właśnie Juliana Tuwima dyskutowaliśmy z książki nad wierszykiem Idzie Grześ przez wieś, co się bardzo podobało. Ja i dziadko się tym tekstem bawiliśmy. Także to są, ale jest i Maria Konopnicka, i jest Konstanty Gałczyński. Także jest, dzieci sięgają raczej do klasyki.
8: Czy zdarzyło się panu usłyszeć podczas konkursu jakąś interpretację wiersza, która szczególnie zapadła panu w pamięć, bądź też zupełnie pana zaskoczyła?
9: Tak, powiem szczerze, jedno z dzieci mówiło tekst Jak Krasnal sprzedał tęczę. To właśnie tekst pana Franciszka Kobryńczuka. I tekst się kończy takim momentem, wraca Krasnal z lasu, ten głośno strzela z bicza, dokąd to tak jedziesz? Na targ do Łowicza. I później to ten piękna łowiczanka, to na tą melodię ostatnią zwrotkę śpiewa, gdzie podziałeś tęczę, bo kupił na ulicę, łowiczanki kupiły ją na spódnicę. Tak mówię, bo tak autentycznie, bo dlatego, że dokładnie tekstu nie pamiętam. Ale i to dziecko tak wspaniale zatańczyło to ten łowicki walc, czy tam polonez, że mnie się to strasznie podobało i dziewczynka dostała ogromne brawa. I to jest takie coś, że dzieci jednak, i pytam się, kto ci podpowiedział, sama. To było takie bardzo, bardzo ciepłe. Także no, są takie momenty, że no, wzruszają. On gdzieś to się mówiło, że takie teksty szczypatielne. Ale rzeczywiście tak, zresztą nie ukrywam, że ja bardzo często lubię wrócić też do literatury dziecięcej. Pamiętam tekst przedszkola jeszcze z zakładu w Laskach Warszawskich, gdzie uczyłem się wierszyka o jak to Małgosi, która wracała, szła do przedszkola w majowy poranek i to tyle, tyle lat. Jednak się pamięta.
8: No właśnie, Teatr Żywego Słowa Logos działa już od lat.
9: W 81 roku przepraszam, bo już datę pomyliłem, w 80 roku, 15 lutego przy ognisku pracy pozaszkolnej powstał pomysł stworzenia Teatrzyku Żywego Słowa Logos. On się najpierw biesiadował i zajmował pomieszczenia w szkole numer 4 podstawowej dzięki wspaniałej, cudownej osobie, którą wspominam, pani Zosi Napiórkowskiej, ówczesny dyrektor. No i ta pani była rzeczywiście też pochłonięta poezją. Później się przeniosłem do klubu wojskowego
8: I
9: na razie korzystam ze spotkań, z koncertów, organizuję tam konkursy, bo to jest druga placówka w Łomży, która jest życzliwa. Jeśli chodzi o stałe takie zajęcia, bo tak to bardzo mile mi się współpracuje z Miejskim Domem Kultury, z panem dyrektorem, w ogóle z ekipą, bo są mi bardzo pomocni w wielu rzeczach. Ich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli mogę. Także Miejska Biblioteka Publiczna, która też tam wspomaga mnie czasami i jurorem, i jakimś tomikiem poetyckim. Także no, są no i życzliwi sponsorzy, których po prostu cenię sobie bardzo, że jednak poezja jest bliska sercu, a bardzo dużo łatwiej wędruje się z poezją przez życie, bo człowiek zapomina o tych problemach, które nas czasami przygniatają.
8: A jak wyglądają na co dzień spotkania z poezją w Teatrzyku Żywego Słowa Logos?
9: Znaczy, staram się, żeby na takie spotkanie przygotować konkretny materiał. Na przykład, czy wracamy do wspomnień takich biograficznych, a więc poezja, czyli chociażby naszych tu rodzimych poetów, pana Leszka Czyża z Lemana, czy pana Jarka Choromańskiego, czy ostatnio odkryłem Andrzeja Cholewickiego. I staram się szukać to, co takich młodych ludzi interesuje. Ja nie narzucam nigdy repertuaru. Także po prostu kilka dni temu odkryłem materiały poetyckie pani Wiesi Czartoryskiej. Powiem szczerze, że zachwycony byłem tymi opisami, ujętym tak delikatnie w tą poetycką strofę, ubarwiony takim opisem, tym pejzażem. Może pani powiedzieć, że ja się w pewnym momencie w tych kamedułach znajdowałem nad rzeką Narew, bo było to bardzo, bardzo takie sympatyczne. Także no i myślę, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby nie narzucać tematu, a żeby przybliżyć, ewentualnie ukierunkować, bo narzucanie nic to nie, dlatego że kiedyś ktoś powiedział, że z niewolnika nie ma rodzinę. Nie, To chyba jest prawdziwe.
8: A czego scena uczy młodego człowieka?
9: To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim kontakt z widzem, kontakt z drugim człowiekiem, bo to jest bardzo ważne. Umiejętność posługiwania się prawdziwym, poetyckim, polskim językiem. Poza tym poznawanie literatury. To jest najważniejsza rzecz, jaka może być dla tych młodych ludzi, dlatego, że oni nie siedzą na komputerze, nie siedzą cały czas na gierkach, a starają się szukać jakiegoś ciepła ujętego w strofy poetyckie. To jest właśnie dobre.
8: Czego możemy spodziewać się podczas tegorocznych uśmiechniętych strofek?
9: No ja to bym życzył wszystkim tym milusińskim, tym małym aktorom, żeby byli głównymi laureatami, ale myślę, że jak zawsze wynoszę z tego konkursu dużo, dużo radości. Ja to jak gdyby po prostu dodaję skrzydeł i staram się, jak zawsze się zawziąłem, że to jest ostatni prezes, więcej nie będzie. Ale jak przychodzi czas, jak jest to takie piękne, szkoda z tego zrezygnować i to jest właśnie chyba ma taką wartość, którą trzeba po prostu, tym bardziej, że szczególnie teraz powinniśmy budować ten nasz ojczysty język. Nie możemy posługiwać się tymi różnymi, ja to nazywam stylem językowym, tak zwanymi parobkami obcojęzycznymi, bo mnie to denerwuje, bo nasz piękny, kulturowy, ojczysty język jest naprawdę, ma wartość ponadświatową i powinniśmy go pielęgnować i być na co dzień i uczyć się tego piękna i go szanować.
8: To teraz terminy. Uśmiechnięte strofki. Kiedy? Czy trwają zgłoszenia? Do kiedy te zgłoszenia?
9: Zgłoszenia są do 9 października. Konkurs odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, area regionu 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Mam już jury, skład jury, ale niestety nie zdradzę. Jest taki zwyczaj. No natomiast jest dużo pytań dotyczących jak gdyby repertuaru. Czy na przykład mogą być takie teksty jak jeszcze Jemickiewicz i tych Słowacki? Ja mówię, oczywiście, to jest ta gama tych utworów poetyckich jest otwarta i dziecko szuka tego, z czym będzie mogło się dobrze czuć na scenie. Także mam nadzieję, że to będzie po prostu. Natomiast można korzystać, ja w tych informatorach, które przekazałem do przedszkoli, jest strona internetowa, jest telefon. Jeśli ktoś by był zainteresowany jakąś bliższą informacją dotyczącą repertuaru, jestem do dyspozycji, nie ma sprawy.
8: Czyli zgłoszenia dotyczą przedszkolaków?
9: Zgłoszenia dotyczą przedszkolaków. Tam napisałem w regulaminie, że naszego miasta, ale jak się mi zgłosi recytator ze Śniadowa, z innych okolic, nie ma sprawy, miejsce się znajdą w tej ojczyźnie poezji znajdzie.
8: Przedział wiekowy? Czy to te starsze przedszkolaki, czy
9: nie,
8: bez znaczenia?
9: Nie, to jest, z zeszłego roku były nawet 3-latki. Także i 6-latki to chyba ten oddział, jak to zero się nazywa, się pogubiłem w tych przedszkolnych oddziałach, ale i to jest dla przedszkolaków, dlatego, że to dziecko, tak jak już wspomniałem wcześniej, popisuje się na scenie, w tym słowie popisuje pozytywnie, chcę powiedzieć, całym sobą. On jest, gdyby błądzi w tej krainie poezji, a to jest piękne. Opiekunem konkursu, jak gdyby honorowy patronat nad tym uśmiechniemy strofkami, objęła pani Bernadeta Krynicka, pani dyrektor MOSiR-u w Łomży i radna Sejmiku Województwa Podlaskiego. To ona jest jednym z głównych sponsorów upominków i nagród książkowych. Za to bardzo serdecznie dziękuję.
10: SK Łomża News.
2: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Żabłowska. Zapraszam. Trwa nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Łomży i całego regionu. Można dostać 7 tysięcy złotych. O tym, a także o popularyzacji szkolnictwa zawodowego mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym i członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk.
1: Trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
11: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, wysokość, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie uczą się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku. Mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
10: SK Łomża.
2: Cukierku tyło buzie. To nowe przedstawienie już niebawem będzie można oglądać w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Będzie to pierwsza w kraju adaptacja bestsellerowych opowiadań Waldemara Cichonia. To opowieść o miłości, przyjaźni i o tym, jak obecność czworonożnego przyjaciela potrafi zmienić codzienność całej rodziny. O szczegółach mówią dyrektor teatru Jarosław Antoniuk, reżyser Dariusz Wiktorowicz i aktorka Magdalena Pawczyńska.
12: Jesteśmy przed prapremierą Cukierku tyło buzie Waldemara Cichonia. Najbliższa premiera już 26 września, na którą w imieniu zespołu i twórców serdecznie zapraszam. Myślę, że jest to bardzo ważna premiera, chociaż za każdym razem podkreślam, że wszystkie premiery, które realizujemy w naszym teatrze są ważne, ale ta jest w ogóle szczególna, bo tak jak wcześniej powiedziałem, że jest to prapremiera, jest to spektakl dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, na pewno jest to widowisko familijne i myślę, że spektakl będzie również wydarzeniem nie tylko w naszym mieście, dlatego że po raz pierwszy jedna z bardziej popularnych książek napisanych przez Cichonia doczekała się adaptacji scenicznej, no i wystawienia na scenie. Zresztą pewnie w dniu premiery będziemy gościć tutaj pisarza, więc z tego powodu się bardzo, bardzo cieszę. Chciałbym przedstawić również twórców naszego przedstawienia. Pan Dariusz Wiktorowicz. Dariusz Wiktorowicz jest aktorem, jest reżyserem. Był dyrektorem Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zresztą naszej publiczności tutaj jest, znaczy w teatrze i nie tylko w teatrze, ale myślę, że w naszym mieście jest rozpoznawalny, dlatego że jego spektakl zrealizowany kilka lat temu.
9: Trzy
12: lata temu. Noniek Marty Guśniowskiej cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Był zagrany ponad 100 razy. Zresztą spektakl był prezentowany i w regionie północno-wschodnim. Ta współpraca wyglądała bardzo znakomicie. No i ponownie zaprosiłem pana Dariusza do naszego teatru, aby zrealizował Cukierka. Za scenografię odpowiada i autorką scenografii jest Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Muzykę skomponował Michał Makulski, który wcześniej współpracował z naszym teatrem przy Pięknej i Bestii. A w obsadzie siedmioro aktorów naszej sceny jest z nami również dzisiaj na konferencji prasowej pani Magda Pawczyńska, która gra Cukierka. Myślę, że pewnie opowie w ogóle o tworzeniu samej postaci. Myślę, że ten tekst i ta forma zaproponowana przez twórców spektaklu na pewno przypadnie widzom do gustu i naszego Cukierka pokochają, a Cukierek będzie przez wiele lat w repertuarze, dlatego że któż nie lubi kotów? No wszyscy w ogóle lubimy koty, a jeśli koty jeszcze są niesforne, ale przy tym mają takie wspaniałe serduszko, no to myślę, że budzą w ogóle sympatię. Nasz Cukierek jest rzeczywiście takim kotem, który potrafi spsocić, a jednocześnie czasami ma takie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście robi dobrze. Więc gorąco zapraszam na ten spektakl. Spektakl, który mówi o przyjaźni, mówi o rodzinie, mówi o wychowaniu, A jednocześnie myślę, że też ma pewne jakieś takie pokłady i
13: przemyślenia, zwątpienia.
12: No pewnie przemyślenia, tak, ale myślę tutaj o takim też dydaktyzmie, dlatego że uczy również dziecko, jak warto postępować jest ze zwierzęciem, jak można w ogóle zwierzątko pokochać, bo bardzo często Marcel, z którym nasz cukierek się zaprzyjaźnia, to jest syn właścicieli czy syn domowników, no, broni tego cukierka i rzeczywiście ta przyjaźń między Marcelem a cukierkiem jest dosyć taka na serio, więc gorąco zapraszam na cukierka, a jednocześnie też jeszcze podkreślam, że ten spektakl również będzie takim spektaklem, który wchodzi w okres jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku mamy jubileusz 40-lecia naszego teatru, a więc rok niezwykle ważny dla naszej sceny. Będą też i kolejne premiery, kolejne realizacje, jak i wydarzenia, które będziemy tutaj proponować naszym widzom. Proszę bardzo, pan Dariusz Wiklowicz.
13: Z bohaterem cukierkiem Waldemara Cichonia żyję i od wielu, wielu, wielu lat i zawsze marzyłem o realizacji tych opowiadań, bo to jest kilkadziesiąt opowiadań, które z tego co wiem, to sięgnęły, pierwsze części sięgnęły już milionowych nakładów. I warto było to przenieść do teatru, skoro ma taką popularność i tak się świetnie dzieci w tym zaczytują i to w wieku już przedszkolnym. Bohatera poznajemy w momencie, kiedy opuszcza ten pierwszy swój dom. Dom, w którym ma rodzeństwo, w tym, w którym ma mamę i rusza w świat do pewnego innego domu i tam zaczynają się te pierwsze jego perypetie. Tam perypetie, z którymi się muszą dzielić też mieszkańcy, czyli tata, mama i ten Marcel. Nie tak łatwo się zaprzyjaźnić z kotkiem w nowym miejscu. I my poznajemy, tak jak dyrektor wspomniał, powinniśmy się zachowywać z takim zwierzęciem, jak powinniśmy postępować z takim zwierzęciem, ale też dzieci dowiadują się tego myślenia z drugiej strony. Tego, jak taki kotek myśli, patrząc na to, co się w tym domu dzieje. Co mu wolno, czego mu nie wolno. I widzowie śledzą razem z tym kotem te jego przeżycia, emocje, psoty, których on nie zawsze wie, że to jest niedobre. No, dla niego to są rzeczy normalne, a dla nas na przykład zwalenie choinki z bombkami to jest coś strasznego, a dla niego w ogóle to nie jest jakiś problem. Więc śledzimy w dosyć dużym tempie perypetie tego kotka w nowym miejscu. Oczywiście kończy się to bardzo, bardzo pozytywnie, aczkolwiek wcale ten kotek nie zamierza być nadal spokojny. Przecież tytuł sam mówi o tym cukierku tyłobuzie. I co będzie dalej, to już muszą dzieci sobie doczytać w książeczkach, których jest no kilka, bodajże 15 chyba wydań różnych opowiadań. My skupiliśmy się na pierwszym opowiadaniu, po to też, żeby można było sięgnąć i promując czytelnictwo, sięgnąć do następnych innych opowiadań Waldemara Cichonia. Z realizatorami współpracuję od wielu lat, bo akurat Michała znam bardzo dawno, zrealizowaliśmy z kilkadziesiąt nawet realizacji z Basią, to właściwie pracujemy prawie od początku. Zrealizowaliśmy spektakle w teatrze dla dzieci, w teatrze dramatycznym i również innych form warsztatowych czy teatrów offowych. Także są to tacy, powiedziałbym, pewni realizatorzy, z którymi współpracuję od lat.
14: Cukierek, którego gram, jest postacią bardzo energiczną. Nie powiedziałabym, że jest łobuzem. Po prostu ma bardzo duże nakłady energii, ale też ma bardzo dużo pomysłów. Ma bardzo bujną wyobraźnię i jest ciekawy świata. Dlatego też wszystkie działania jego, które być może w oczach wyglądają jak jakieś przeszkadzanie, łobuzowanie, no to dla cukierka są raczej po prostu chęcią odkrywania świata i też zabawą, bo cukierek jest młodym kotkiem. Dla mnie fajny taki przekaz, który leci z tego spektaklu, to jest to, że warto być cierpliwym i warto akceptować miejsce i scenariusz, w jakim się znajdujemy w życiu, bo być może sytuacja, która na początku wydaje się jakaś niezrozumiała, smutna i niewygodna dla nas, okazuje się najlepszą z możliwych sytuacji, w jakiej mogliśmy się teraz znaleźć. I ten spektakl myślę, że to dobrze pokazuje. A cukierek no, zmaga się z nowymi sytuacjami, zmaga się z nowym otoczeniem, próbuje się w nim jakoś odnaleźć i próbuje oczywiście jak to kot też nadać jakichś swoich no tutaj rządów i chce zrobić wszystko po swojemu, więc trochę psoci, ale myślę, że cukierek nigdy nie ma złych intencji.

0: mięśnie. Pies jest bardziej oddany. Kot jest tym samodzielny, on jest bardziej, ma większą osobowość. To mówi się czasem, że koty generalnie wybierają sobie właścicieli i to one w tym domu rządzą, to one w tym domu decydują, kiedy ma jedzenie, kiedy chce wyjść, kiedy się położy, kiedy ma wejdę ci na kolana. To nam się tylko wydaje, że jak kotek wskakuje na kolana, bo mówi kici, kici, kici, to on przybiega. To właśnie on wychował tego swojego właściciela. Przychodzi, zrobi miau, to już otwierasz kolanka, albo się kładziesz, albo bierzesz kocyk i ten kotek wskakuje. To one nas wychowują, a nie my koty.
1: Jesteśmy teatrem, który wsłuchuje się w ogóle w głos najmłodszych, a jednocześnie teatrem, który stara się również wzbogacać repertuar, prezentując myślenie w ogóle o takie bardzo współczesne, dlatego że w naszym teatrze bardzo często są odkrywane teksty dziecięce, które są, może nie są powszechnie znane, natomiast te teksty rzeczywiście są pewną, one są w jakiś sposób bardzo wartościowe i nośne. Wymienię tutaj chociażby ostatnią realizację, która książka Joanny Chmielewskiej, niezbyt znana, natomiast rzeczywiście to przedstawienie bardzo, bardzo rezonuje, jest chętnie w ogóle oglądane i mówi o pewnym problemie, ale też wrócę i do skarpetek Joanny Bednarek. Tekst, który powstał nie tak dawno, natomiast my ten spektakl zagraliśmy chyba około 200 razy. Nadal jest chętnie w ogóle oglądany, chociaż w tej chwili nie jest w repertuarze, ale pewnie gdzieś za parę lat wróci. I w tej chwili kolejny współczesny tekst, który odkrywa nasz teatr, to jest Cukierek. W ogóle te książki są w kanonie lektur. Nawet zastanawiałem się, czasami trochę żal w ogóle tych lektur, które były, jak byliśmy my młodsi, bo rzeczywiście było mnóstwo pięknych w ogóle książek. W tej chwili są zupełnie inne pozycje, dlatego że Cukierek jest lekturą w klasach wczesnoszkolnych 1-3, ale przeważnie chyba dzieci sięgają w drugiej klasie. Natomiast wczytując się w ogóle w te teksty i nawet oglądając próbę, myślę, że rzeczywiście jest to tekst chyba też bardzo ważny, dlatego że uczy, jak dziecko powinno postępować w ogóle ze zwierzęciem, w jakich relacjach powinno być z rodzicami, że powinno mieć szacunek do zwierząt, więc myślę, że historia, o której mówił reżyser, to jest wypowiedziana jakby z perspektywy małego kota, ona rzeczywiście bardzo nas może uczyć. Ja pamiętam taką książkę Samozwaniec o psie, które też opowiadał jakby swoją historię zupełnie z innej pozycji, dlaczego warto dbać w ogóle o zwierzęta, dlaczego warto je kochać. Podobnie też jest i z naszym cukierkiem, że mimo wszystko to, że on jest małym kotkiem, ale jest to osoba bardzo, bardzo myśląca, że on ma swoje uczucia, że warto przytulić. Czasami można skarcić, ale po skarceniu, dlatego że się karci, nie sposób jakiś pejoratywny, absolutnie, bo można skarcić mówiąc, możesz zachować się tak, ale nie zachowuj się tak, a więc zawsze można inaczej, więc myślę, że ten spektakl będzie takim spektaklem, z którym młody widz będzie się identyfikować, a na pewno jeśli dojdzie do takich spotkań w naszym teatrze familijnych, a więc gdzie przychodzi publiczność wraz czy z rodzicami, czy z dziadkami, no to pewnie gdzieś ten spektakl będzie również rodzinnie omawiany, a może też inaczej później się spojrzy na swoje zwierzęta, które są w domu. Bo nasze zwierzęta, nasze wszystkie koty w tym spektaklu, a jest ich kilka, mają duszę.
0: Właśnie, chodzi też o to, że to nie tylko dzieci mogą poznać drugą stronę, albo jak zachowywać się ze zwierzęciem, ale czasem i dorośli nie potrafią, więc może z tego spektaklu też wyciągną jakieś wnioski.
1: Więc gorąco w ogóle zapraszamy Państwa na ten spektakl. Jest

0: bardzo ciekawie zrealizowane inscenizacyjnie. Mówiłem tutaj Darkowi, bo Darek, reżyser, bardzo często gdzieś tam, znaczy no często gra w serialach, tak? Więc myślę, że ta forma w ogóle serialowa też jest dosyć taka bliska, bo jest tak w takiej trochę formie sitcomowej zrobiony, więc myślę, że tych obrazów jest rzeczywiście bardzo wiele, one się ciągle zmieniają, a to, że dziecko w tej chwili lubi jednak pewną dynamikę w życiu, to zapewne też nie będzie się nudzić, więc zapraszamy na Cukierka, na pierwszą premierę w tym sezonie i myślę, że bardzo ważną premierę, która będzie grana w roku również jubileuszowym. To jest premiera. Zresztą mamy bardzo dobre takie relacje, szczególnie Darek ma bardzo dobre relacje z państwem w ogóle Cichoniów, bo ich zna. Ja z kolei poznałem w rozmowach telefonicznych, bo te rozmowy rzeczywiście trwały od dłuższego czasu, bo to jest ich sprawa praw autorskich i tak dalej. Myślę, że też jakaś taka jest szansa przed tym spektaklem na prezentację tego widowiska szerzej, gdyż o czym wspomniał Darek, że nakład tych cukierków jest w tej chwili ogromny, że są fankluby w ogóle cukierka w Polsce i państwo Cichonowie mają rozległe kontakty, gdzie mogą te kontakty udostępnić nam, ewentualnie być naszym promotorem i możemy wspólnie z nimi jakieś projekty realizować. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w rzeczywistości.
1: Oni bardzo chętnie też przyjeżdżają na spotkania ze szkołami, z młodzieżą, z dziećmi. Chętnie prowadzą takie spotkania. Oczywiście, no, drodzy Państwo, to są opowiadania. Trzeba było skupić się na adaptacji, która no, jednak byłaby przystosowana do sceny. I też szacunek dla Państwa Cichoniów, dla autora, że zgodził się, że wyraził zgodę na takie działania adaptacyjne i mam nadzieję, że będzie zachwycony, bo zna tylko scenariusz. Oczywiście żadnych fragmentów spektaklu nie widział. Bardzo dużo piosenek, znaczy są cztery piosenki dopisane przeze mnie i one trochę jakby opowiadają, no tak, mam nadzieję, że to tak Państwo zrozumieją, że one są, popchają akcję do przodu, ale też opowiadają o pewnym nastroju, dlaczego się odchodzi z domu, jaka jest twoja procedura dalej, co to są święta. Jest dużo rzeczy dodanych do samego opowiadania. Opowiadania są bardzo krótkie. Opowiadają o sytuacji, zdarzeniu i następne. Musieliśmy wybrać te, które gdzieś są umiejscowione w dwóch, w trzech przestrzeniach. W tych opowiadaniach one się odbywają w przeróżnych, w halach, w szkole, na boisku. Musieliśmy się skupić do tych jakby najmniejszej formy, żeby po prostu uniósł to teatr i uniosła to przestrzeń teatralna, żeby, tak jak dyrektor powiedział, to są pewne takie szybkie zdarzenia, szybkie sitcomowe opowiadania, które teraz jest na to moda. Seriale trwają 30 minut, 15 minut są nawet takie seriale i czas są troszeczkę inny. Nie ma już dwóch, trzech godzinnych tam powiedzmy filmów, tylko myk, myk, myk, myk i następna akcja.
0: Poza tym te książki współczesne dla dzieci nie są pisane na scenę. One są pisane dla konkretnego czytelnika, dla dziecka, ewentualnie dla rodziców i my jako twórcy, chcąc adaptować, a następnie realizować ten spektakl, rzeczywiście musimy podjąć pewne wyzwanie, dlatego że ja z kolei jak przeczytałem pięć książeczek, to zastanawiałem się, Boże, jak w ogóle to można zaadaptować na scenę. Podobny dylemat miałem i ze skarpetkami Bednarkowej, że te teksty na dobrą sprawę nie nadają się do adaptacji. Trzeba mieć jakiś klucz, żeby z kolei z tego stworzyć tekst, spójny tekst, wybrać w ogóle historię, żeby później widz również się nie nudził, żeby jakby spełnić też oczekiwania widza, dlatego że może ten widz przyjść, młody widz do teatru, znając czy cukierka, czy znając skarpetki, okaże się i on powie, nie, to ja myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, a to wygląda tak. Ja myślę, że akurat to, co zrobił reżyser Dariusz, za bardzo aż tak nie odbiega. Fajnie, że dodał też jedną taką scenę, bo u Cichonia nie było tej sceny, ale tu rozmawialiśmy, bo dziecko może też, mówimy o psychologii dziecięcej, że dziecko może zadać też pytanie, ale co się stało z pozostałym rodzeństwem? Bo na początku jest całe rodzeństwo, dlatego że nasz cukierek ma również rodzeństwo. Więc my tutaj, reżyser wraca jakby do rodzeństwa, że nie jest tak źle, że cukierek trafił do jednej rodziny, inny kot trafił jeszcze gdzieś tam, że te koty w ogóle mają się dobrze, a więc młody widz, dziecko jakby będzie usatysfakcjonowane też tą odpowiedzią.
1: W opowiadaniu nie ma dużo dialogów, a teatr jednak jest, trzeba było trochę tych dialogów dopisać, ale starałem się, tak jak dyrektor wspomniał, zachować maksimum możliwości wykorzystania tego, co pisał autor, żeby też mu nie dopisywać różnych rzeczy i nie zmieniać charakteru postaci, ani jakieś dobudowywać nie wiadomo jakich dialogów. I chyba to się udało uzyskać.
0: Jakby zweryfikuje publiczność się już. Znająca oczywiście cukierka.
2: SK Łomża.
3: Tatu!
4: Na razie nie będziemy wypuszczać go na zewnątrz.
3: No ale dlaczego, tato?
4: Najpierw musi się przyzwyczaić do nowego miejsca. A poza tym musimy iść do weterynarza. Nie. Cukierek. Bardzo was proszę, abyście uważali z otwieraniem drzwi. Kotek się wymknie i tyle go zobaczymy. A, i nie chciałbym, żeby cokolwiek mu się stało. Zgubi się, zapłoci i nie będzie umiał wrócić do domu. Bardzo
3: idę. Pokażcie mi kota, który w spokoju przyjąłby takie ograniczenie wolności. Nie wychodź, nie drap, nie wałęsaj się nie wiadomo gdzie.
2: SK Łomża News.
5: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Lepsza dostępność do opieki długoterminowej w naszym regionie. W Szpitalu Ogólnym w Kolnie, niedaleko Łomży, oficjalnie otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy. Znalazło się tam 35 miejsc dla pacjentów. O szczegółach nowej inwestycji mówi dyrektor szpitala Aneta Długozima.
6: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie dysponował 35 łóżkami i tyle miejsc mamy przygotowanych dla pacjentów. 4 łóżka będą to łóżka dla tych pacjentów najtrudniejszych z mechaniczną wentylacją. Generalnie to będzie zabezpieczało na chwilę obecną wszystkich pacjentów, którzy chętni byli, żeby tutaj pod naszą opiekę się udać. Oddział medycyny paliatywnej przeniesiemy w takim składzie, który teraz jest, czyli 10 łóżek i mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się to rozszerzyć do 20 łóżek. Natomiast jeśli chodzi o pion rehabilitacji, to będzie rehabilitacja ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej. Też jest przenoszony z naszej starej części, ale tutaj te możliwości przyjmowania pacjentów będą nieco większe. No jakość, my jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem, to staramy się bez względu na warunki utrzymać na jak najwyższym poziomie, ale tutaj na pewno te warunki będą ogromną wartością dodaną. Myślę, że ten poziom jest najwyższy, jaki możemy tutaj w ogóle stworzyć i z pewnością będzie to też ogromna poprawa warunków pracy personelu, łatwość, dużo nowego sprzętu medycznego, więc to wszystko zabezpieczy pacjenta, myślę, że na najwyższym poziomie. Opieka paliatywna jest całodobowa, ale też dysponujemy hospicjum domowym, z tym, że tutaj są udzielane świadczenia też w domu.
5: Wszyscy na to czekaliśmy, mówi starosta kolneński Tadeusz Klama.
7: Myślę, że długo oczekiwana, szpital czekał, pacjenci czekają, całe rodziny czekają. Największa wpisuje się w te potrzeby społeczne ludzi starszych i nie tylko, ludzi potrzebujących, tak można powiedzieć. I nie tylko mieszkańcom powiatu kolneńskiego, ale również wszystkich chętnych. Jeśli tylko będą miejsca, to oczywiście będziemy tutaj przyjmować. Jak wszystkie szpitale, może z tą jak wszystkie powiaty, tylko może z tą różnicą, że my w odróżnieniu od innych troszeczkę więcej. Jakby staramy się więcej przełożyć środków, zaoszczędzić i naszym priorytetem nie jest w tej chwili ani droga, ani coś innego, jednak ten szpital. W tej kadencji zdecydowanie szpital. Mamy jeszcze plany, cały czas planujemy, być może uda się na drugi rok już po tworzeniu tego obiektu jeszcze wstawić rezonans nowy, swój, jako narzędzie takie do badań. też za swoje. Mamy trochę środków zawsze w zapasie oszczędzonych. No zobaczymy. Obserwujemy sytuację zewnętrzną. Ona jest taka dosyć skomplikowana. Nie wiemy, co nam da, co nam zabierze, ale robimy wszystko, żeby ilość świadczeń, usług w tej chwili tych medycznych, jakie mamy, żeby zachować w jak największym zakresie zachować. I to jest taka nasza rola na dzień dzisiejszy.
5: Mówi członek zarządu województwa podlaskiego, Jacek Piorunek.
8: Tutaj prawie 20 milionów z KPO. No oczywiście, no to są środki niezwykle ważne. Zresztą jak widzimy, co się buduje z tych pieniędzy, no to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 12 projektów w tej chwili z KPO w ochronie zdrowia jest realizowanych w województwie podlaskim. Zwrócę uwagę, że też prawie 50 milionów złotych zainwestowano w szpital wojewódzki w Łomży, prawda? A Kolno leży niedaleko Łomży, czyli koncentracja środków KPO jest dosyć duża i cieszy mnie to, że to jest ochrona zdrowia. Tutaj w szczególności w Kolnie, gdzie ograniczono funkcjonowanie oddziału położniczego właśnie kosztem geriatrii, kosztem opieki paliatywnej. A więc przekierowanie specjalności, to co się nie opłacało, zostało zredukowane, a to co się opłaca, wprowadzone. Czyli bardzo mądra polityka starostwa, wydaje mi się, w tej kwestii i tylko trzeba popierać.
2: SK Łomża.
5: Bądź gotowy na sytuacje kryzysowe dzięki przepisom Babci Kryzysi. W Podlaskiem ruszyła kampania edukacyjna, która ma przypomnieć mieszkańcom Łomży i całego regionu, jak przygotować się do sytuacji kryzysowych, tak aby być bezpiecznymi i spokojnymi o nasze rodziny. O szczegółach mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna, oparta na gruntownej wiedzy, stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę – Babcie Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Szanowni Państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradczością, zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna, którą dzisiaj rozpoczynamy, miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskich, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Proszę Państwa, Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, takich ulotkach, które za chwilę także będziemy rozdawali, ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami babci kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim, proszę Państwa, najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. I na koniec przypominam jeszcze o czymś bardzo ważnym. O tym, że istnieje Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i już w najbliższy weekend kolejne treningi związane z systemem alarmowania i ostrzegania. Dwa województwa, województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. Państwowa Straż Pożarna przygotowała ponad 130 punktów na terenie całego naszego regionu. Ja zapraszam w Białymstoku do Galerii Alfa, gdzie od godziny 11 do późnych godzin popołudniowych takie stoisko zostało przygotowane. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
5: Mówi bohaterka akcji Anna Trochimczyk.
10: Gotowanie mi lepiej wychodzi jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym. I to właśnie mam nadzieję, że tak będzie.
5: Mówi zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marcin Wierel.
11: Kiedy mamy zgromadzone zapasy żywności oraz wody, czy też innych potrzebnych produktów w domu, jesteśmy przygotowani. Nie potrzebujemy pomocy od razu, a służby mogą reagować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Korzystajmy z doświadczeń naszych seniorów. Posiadają oni ogromną mądrość życiową, coś, co mogą nam przekazać i dzięki ich doświadczeniom możemy budować swoją świadomość oraz odporność na przyszłość. Także zachęcam do korzystania z tej wiedzy i tak jak pan wojewoda, zapraszamy do udziału w najbliższą sobotę w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, gdzie około 130 punktach będziemy informowali, jak reagować, jak być przygotowanym na zdarzenia. Mamy sytuacje, które występują poza granicami naszego województwa, ale bądźmy przygotowani na sytuację, która by wystąpiła u nas w województwie. Porozmawiajmy o tym, dowiedzmy się i ewentualnie skonsultujmy ze specjalistami sytuację, gdzie mamy jeszcze wątpliwości. Serdecznie zapraszam.
5: Mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
12: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki babci kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na przygotowanie spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
9: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przygotowywała już przynajmniej dwa duże ćwiczenia, które odbyły się na terenie całego naszego regionu. Pierwsze dotyczyły udzielania pierwszej pomocy. Wiele wydarzeń odbywało się w plenerze. Drugi trening, który odbyliśmy, dotyczył systemów alarmowania i ostrzegania. Także przygotowywania plecaka ewakuacyjnego czy walki z dezinformacją w mediach społecznościowych. Bywałem w wielu punktach i widziałem po prostu żywe zainteresowanie ludzi. Ale myślę, że naszym obowiązkiem jest także wychodzenie do ludzi, prawda? I to są spotkania w szkołach. Za chwilę będę spotykał się z uniwersytetami trzeciego wieku, więc są różne grupy zawodowe i wiekowe, do których powinniśmy dotrzeć i ja to robię. Po prostu uważam, że jednym z moich obowiązków jest mówienie o bezpieczeństwie, ale także w tym kontekście edukacyjnym. Bo tak jak powiedziałem, odporność społeczna to jest gruntowna wiedza, ale też kompetencje. Nie tylko teoretyczna wiedza, ale umiejętność praktycznego zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Ja wierzę w kampanie społeczne, ja wierzę w kampanie edukacyjne i ja wierzę w moc edukacji. Tylko trzeba to robić. Po pierwsze, z mojego punktu widzenia zależało mi na tym, aby ta kampania miała twarz kobiety. Silnej, sprawczej, ale także opiekuńczej, czułej wobec wszystkich, ale dbającej o ognisko domowe. Rozumiejącej, jak to jest ważne. I kiedy myśleliśmy o tym, kto powinien zostać tą twarzą, nie było żadnego castingu, tylko ja wyobraziłem sobie panią Annę Trokimczyk. Ja oczywiście nie miałem pewności, czy ona się na to zgodzi, tym bardziej, że ja nie mogłem jej za to zapłacić. Ale nasza rozmowa była krótka. Zapytałem Aniu, czy zostaniesz twarzą kampanii. Ona powiedziała, tak, zostanę twarzą kampanii. I za to jej bardzo, bardzo z całego serca dziękuję, bo uważam, że zrobimy dobrą rzecz dla mieszkańców naszego regionu i przede wszystkim bardzo potrzebne. Po pierwsze, zapasy wody. Mówi o tym nasza babcia w kryzysie. Po drugie, zapasy żywności i umiejętne ich przygotowywanie. Mówi o tym w swoich filmach babcia w kryzysie. Radio, które działa nie tylko na prąd, ale na baterie, no bo te komunikaty gdzieś musimy odbierać. Po trzecie, przygotowane leki dla osób, które tych leków potrzebują. Zastanowienie się, gdzie mamy bezpieczne miejsce, w którym musimy się schować. Przypominam, Finowie często powtarzają, i tego uczyli mnie podczas mojego wyjazdu i szkolenia tam, że twoim pierwszym schronem jest twój dom. Więc warto też zastanowić się, gdzie jest to miejsce bezpieczne. To są proste zasady, ale wydaje mi się, że one z punktu widzenia tych 72 godzin, o których mówimy, które w każdym państwie, gdzie dobrze działa system ochrony ludności i obrony cywilnej, są fundamentalne, one pozwolą nam po prostu przetrwać. Więc woda, leki, pożywienie, latarka, świece, naładowane powerbanki i bezpieczne miejsce.
5: Trzecie Forum Kobiece Drogi w Łomży już 9 października. Hasłem tegorocznego forum jest zmiana. O szczegółach tegorocznej edycji mówią przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok, zastępca prezydenta Łomży Piotr Sertyński, członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek i członkinie Łomżyńskiej Rady Kobiet Katarzyna Wróblewska i Milena Siok.
13: Dzień dobry, szanowni państwo. W ten wrześniowy, piątkowy poranek spotykamy się tutaj wspólnie z członkiniami Łomżyńskiej Rady Kobiet, ale także z panem wiceprezydentem miasta Łomża Piotrem Sertyńskim oraz członkiem zarządu województwa podlaskiego panem Jackiem Piorunkiem, by wspólnie zaprosić na trzecie już łomżyńskie Forum Kobiece Drogi. Szanowni państwo, trzecie Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi odbędzie się już 9 października w Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. A hasłem tegorocznego forum jest zmiana. Dlaczego postanowiłyśmy wybrać taki temat? Ano dlatego, że tak właściwie zmiana dotyczy każdego obszaru naszego życia. Sfery zawodowej, relacji, technologii, medycyny, ale także przecież zmieniają się miejsca, w których żyjemy. Dlatego chcemy zaprosić państwa, nie tylko mieszkanki Łomży, ale także mężczyzn, by o tej zmianie porozmawiać, bo mamy przekonanie, że zmiana to nie jest coś, czego doświadczamy, a chcemy to współtworzyć. I już 9 października spotykamy się tutaj w Filharmonii, a program jest niezwykle bogaty. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się świat, z dr Anną Sacjo-Szymańską, z Katarzyną Dąbrowską, z panią Karoliną Śmiecińską, ale także z Katarzyną Zając-Malinowską. Porozmawiamy także o relacjach damsko-męskich, o tym, jak zmieniają się role społeczne i jaki element styku do współpracy jest dzisiaj dla nas możliwy. A o tym pomówią Maria Rotkiel oraz pan Michał Sawicki. Mamy także przewidziany power speech Joanny Warechy, która będzie mówiła o odwadze w zmianie, która tak naprawdę buduje życie. Więc program jest niezwykle bogaty. Zapraszamy już dzisiaj. Oczywiście trzecie Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi to także gala konkursu Łomżynianka Roku. Chcemy nagrodzić kobiety, które bardzo często po cichu pracują na rzecz miasta, zmieniają swoje otoczenia. Chcemy je docenić, wyróżnić i nagrodzić. I w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować panie prezydencie za wsparcie. Konkurs jest ogłoszony przez prezydenta miasta Łomża, pana Mariusza Chrzanowskiego z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet. Wspólnie, tak jak wspomniałam, chcemy nagrodzić te panie, które pracują na rzecz naszego miasta. Do tegorocznej edycji wpłynęło 18 kandydatur. Mamy 6 kategorii plus jedną specjalną. Także 9 października poznamy te panie, które będą laureatkami drugiej już edycji konkursu Łomżynianka Roku. I w tym miejscu chciałabym poprosić panie prezydencie o zabranie głosu. Bardzo proszę.
14: Mogę z dumą powiedzieć w imieniu prezydenta miasta, władz miasta, że Łomża stanowi pewien wzór w otwartości, partycypacji społecznej, ponieważ od lat w naszym mieście funkcjonują zarówno Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i od blisko 3 lat również Łomżyńska Rada Kobiet, która bardzo aktywnie działa, pokazuje, że ta inicjatywa była jak najbardziej potrzebna. To już 3 edycja Łomżyńskiego Forum Kobiet. Poprzednie 2 edycje udowodniły, jak wartościowe jest to wydarzenie, jak wiele wnosi treści, dyskusji, inspiracji do naszej lokalnej społeczności, bo wszystkim nam zależy na takiej harmonii społecznej, na rozwoju zarówno tym gospodarczym, ale i społecznym. Na tym, aby każdy tutaj czuł się potrzebny, aby pokazywać te dobre wzorce i kobiety udowadniają, że wnoszą wiele pozytywnych wartości, wiele takiej energii, empatii również do naszej lokalnej społeczności i mają ogromny wpływ na rozwój naszego miasta. Również kolejna edycja plebiscytu Łomżynianka Roku, 7 kategorii i zapraszamy Państwa również do udziału, aktywnego udziału w 3 Forum Kobiece Drogi. I oczywiście trzymamy kciuki za organizatorki, wspieramy jako miasto Łomża i oczywiście będziemy również aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu.
13: Forum to przede wszystkim partnerzy i nie odbyłoby się to wydarzenie, gdyby nie wsparcie. Takim partnerem strategicznym, będącym kolejny rok już z nami, jest województwo podlaskie. Panie marszałku, bardzo dziękuję za to wsparcie, które kolejny rok do nas płynie, bo to pokazuje, że to wydarzenie ma ogromny potencjał i to wsparcie jest dla nas niezwykle istotne. Bardzo proszę o zabranie głosu.
0: Już jesteśmy po raz 3 z Forum Kobiece Drogi w Łomży. Tak samo jak wspieramy wszelkiego rodzaju ruchy kobiece, kongresy, rady w całym województwie, tak oczywiście robimy to w mieście Łomża. Tym razem też będzie akcent samorządu województwa, bo nadamy też 4 odznaki honorowe województwa podlaskiego dla aktywnych łomżynianek. A poza tym naturalnie wspieramy całe przedsięwzięcie i też zapraszamy, bo tematyka jest niezwykle ciekawa. To jest pogranicze przedsiębiorczości, zdrowia, kultury, edukacji, wyborów kobiecych. Również samorząd województwa podlaskiego w ramach tego przedsięwzięcia będzie realizował swoje zadania promocyjne, a dzięki temu oczywiście w ten sposób wspieramy wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które będą miały miejsce podczas tego kongresu. Wszystkim organizatorom oczywiście za tą aktywność, determinację i taki sukces, bo można powiedzieć, że Kobiece Drogi są już sukcesem takim, biorąc pod uwagę konferencje, sympozja, ruchy kobiet w województwie podlaskim. Chciałbym w imieniu samorządu województwa podlaskiego podziękować i zadeklarować, że ponieważ kongres się rozwija, jest coraz silniejszy, mocniejszy, bardziej oddziałuje już na życie społeczne Łomży i regionu, jako samorząd województwa podlaskiego dalej będziemy realizować swoje działania promocyjne i kongres wspierać.
13: Bardzo dziękuję panie marszałku za te słowa, za te deklaracje. To dla nas niezwykle istotne, bo dzięki temu właśnie możemy budować forum, z każdym rokiem je ubogacać i rozszerzać. Szanowni Państwo, ale 3 Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi to nie tylko scena. To także to, co najważniejsze, czyli profilaktyka. Mówimy o zdrowiu, zachęcamy do badań, ale o szczegółach opowie Katarzyna Wróblewska. Bardzo proszę.
15: Jest mi niezmiernie miło poinformować podziękować, że nasz ogromny, wspierający nas od wielu lat partner Laboratorium Diagnostyka w dniu 9 października łącznie zafundował nam 100 badań dla kobiet i mężczyzn. My w tym roku zdecydowałyśmy, że swoimi działaniami profilaktycznymi obejmiemy także mężczyzn, w związku z tym oferujemy im badanie PSA. Jest to takie badanie z krwi, które pozwala nam wykryć ewentualnie nowotwór prostaty. Natomiast kobietom będziemy pobierać krew w celu oznaczenia CA125, czyli markeru nowotworowego raka jajnika. Oba badania pobierane są z krwi. Między godziną 12 a 14 w mobilnym centrum, w mobilnym laboratorium diagnostyka, które właśnie zainstaluje się w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Na to badanie trzeba zgłosić się z dowodem osobistym, dlatego też trzeba być osobą pełnoletnią, natomiast nie ma żadnej górnej granicy wieku i do tego badania nie trzeba być na czczo. Dodatkowo laboratorium w tym dniu będzie pomagało zainstalować nam swoją aplikację. Jest to bardzo ciekawe narzędzie diagnostyczne, ponieważ zbiera historię wyników naszych badań z 10 lat. Dodatkowo zawiera również profilaktometr, czyli takie narzędzie, które podpowiada nam, jakie wyniki badań powinniśmy w swoim wieku wykonać. Jak również jest szansa, aby przy użyciu tego narzędzia porozmawiać sobie z wirtualnym asystentem Lidią, która podpowie nam, jakie badania należy wykonać w zależności od zgłaszanych przez nas objawów. Także zapraszamy 9 października między 12 a 14. Filharmonia Kameralna w Łomży. Pobieramy badania.
16: Tak jak widzicie, szanowni państwo, zmiana dotyczy nie tylko kobiet, zmiana dotyczy także mężczyzn i nie wyobrażamy sobie, by nie dyskutować o tym, nie dostrzegać właśnie nas wszystkich. Do tego zachęcamy. Szanowni państwo, spotykamy się 9 października. Oczywiście wstęp jest wolny, ale wcześniej zachęcamy do rejestracji, a tutaj o szczegółach zapraszam, powie Milena Siok.
17: Wiele szczegółów już zostało podanych i myślę, że bardzo ważną kwestią jest to, aby powiedzieć, że właśnie w tej chwili rusza rejestracja na nasze trzecie łomżyńskie forum Kobiet Kobiece Drogi. Zapisy odbywają się na stronie www.kobiecedrogi.pl. Tak jak już padło, udział w forum jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do rejestracji już dziś. Nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę i spotkajmy się 9 października w Filharmonii Kameralnej w Łomży.
16: Zachęcamy do rejestracji. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję. Organizatorem 3. Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi jest właśnie miasto Łomża, Łomżyńska Rada Kobiet i Stowarzyszenie Kobiece Drogi, a partnerem strategicznym województwo podlaskie, między innymi, za co również, panie marszałku, dziękuję. Jest to także szereg innych partnerów i z tego miejsca także pragnę podziękować. To są przedsiębiorcy, którzy działają właśnie w tym mieście i jesteśmy dumni z tego, że wspierają nasze przedsięwzięcie. Szanowni państwo, tytułem końca, tak jak wspominała Milena, od dzisiaj rusza rejestracja. Przygotowałyśmy też coś na zwieńczenie tego dnia, bo cały dzień to merytoryczne rozmowy, ta warstwa właśnie merytoryczna, ale zakończymy ten dzień koncertem zespołu Poparzeni Kawą 3. Ten koncert odbędzie się o godzinie 19, a forum o godzinie 14. Zachęcamy, by 9 października być z nami w zmianie, bo świat zmienia się dość dynamicznie i nie musimy go zatrzymywać, ale chcemy zachęcić do tego, by mieć odwagę w tej zmianie uczestniczyć, mało tego, ją kreować. Także zachęcamy, 9 października widzimy się w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Bardzo dziękuję.
18: SK Łomża.
5: Odwiedza samorządy w całej Polsce i po raz kolejny zawitał do łomżyńskiego ratusza. Tomasz Pawłowski z Gniezna odwiedził już m.in. ponad 500 prezydentów.
19: Ja sam mając 20 lat, to był rok 90, zacząłem po raz pierwszy tak jeździć sobie po kraju od północy po południe Polski. I przyszedł mi pomysł w roku 90, żeby założyć pewne kroniki odwiedzać samorządy. Pierwszy wpis dokonany był pana prezydenta Suwa przy świętej pamięci Grzegorza Bąkiewicza, pierwszego prezydenta, który się do księgi pisał. To był numer jeden. Drugi prezydent to jeszcze mnie przyjął 35 lat temu Ełku, pan Dzisław Fardowski. No i z biegiem czasu, miesięcy, rok, lat, staram się te kroniki jakoś, mówię, powiększać wójtu, burmistrzu, prezydentu, wojewodów i marszałku. I na sam taki pomysł padłem. Dziś jestem po raz kolejny w Łomży i przyjął mnie w Polsce 512 prezydent miasta w kraju, zaznaczam, a 511 prezydent Siedlca i z 20 sierpnia tego roku 510 prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski. I tak jeśli chodzi o tą pamięć moją, na dzień dzisiejszy mam wójtów, mam 960 księgach, starostów 446, burmistrzów ponad 770 i prezydentów miast, jak wspomniałem, 512. To dziś 512 mnie prezydent w kraju mnie przyjął, czyli Łomży po mieście Sielce. Na co dzień mieszkam w Gnieźnie, dużo podróżuję, od wielu lat utrzymuję się z renty rodzinnej, nie pracuję nigdzie, moi rodzice nie żyją, świętej pamięci. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem sobie życie takie ułożyć niż kiedykolwiek. To kiedyś był sposób na życie i sobie sam jakoś radziłem, a teraz jestem niezależny, usamodzielniony. Mam pierwszą grupę, rentę rodzinną, zbliża się mój jubileusz. Otóż zbliża się listopad, gdy mi dokładnie 30 lat. Jak byłem u pierwszej komunii świętej w 96 roku na terenie Zielonej Góry. Tam byłem kiedyś ochrzczony 30 lat temu i wszystko mi się z biegiem lat pomału zaczęło układać. I nie narzekam na swoje życie, tylko staram się, no Pan Bóg dziękuję, że jestem szczęśliwy, że mnie nic krzywda nie spotka. 30 ostatnio, tak jak jestem dużo pociągami jeżdżę, no nieludzkie te tragedie, co chodzą po ludziach, te wypadki na tych przejazdach kolejowych. Staram się dzisiaj dotrzeć do Gniezna szczęśliwie. Jutro jestem na miejscu, a sobota, niedziela jestem w Zielonej Górze teraz. Pan prezydent dostał do mnie pozdrowienia już przysłane listem z Gniezna, z Urzędu Pocztowego, bo jutro mam urodziny i dzisiaj mi akurat dziękował. Rok temu też pan prezydent tutaj życzenia dostał pocztą, ale to z chodzieży kopił i pan wtedy podziękowania wysłał. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Łomży oraz władze samorządowe miasta Łomży. Pan Tomek z Gniezna. Drugi raz, bo jeszcze ja tu byłem w roku 2007 po raz pierwszy. To mnie przyjęła Straż Miejska i wtedy pan prezydent, pan Miciu, który był prezydentem 19 lat temu.
5: Mówi prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski.
18: Gościmy wyjątkową osobę, pana Tomka Wędrowniczka. Jest to osoba z ogromną pasją, która podróżuje od wielu lat, od 90 roku po polskich samorządach. I cieszymy się z tego, że jest możliwość spotkania z panem Tomkiem, poznania jego osoby i też zauważenia, jak ogromną wiedzą on dysponuje, bo podczas spotkania potrafił tutaj przywoływać samorządowców sprzed wielu lat z różnych części naszego kraju. Jest naprawdę budująca rozmowa i myślę, że dla nas też samorządowców bardzo pozytywnie ta osoba właśnie oddziaływuje i daje nam taką wielką siłę, wielką moc do też działania.
20: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
21: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
20: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
22: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
20: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadło i Vito Bambino. Ej, ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku. Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też. Bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano, w niedzielę, ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano, w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no, oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym ją widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje, ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: I po reklamie. Łomża na czasie.
8: Na Żłobska. Koncerty, regionalne przysmaki, twórcy ludowi, różne zajęcia, strefa zabaw i animacji, zagroda ze zwierzętami, wystawa zabytkowych traktorów czy ludowa potańcówka. To i wiele więcej czeka dziś na łomżyńskich bulwarach między 11 a 22. Dziś mamy tu drugi regionalny dzień folkloru, organizowany przez łomżyński MOCIR. A 4 października wpadajcie do MDK-u na kolejny poranek z kulturą. Jak zwykle będzie można rodzinnie obejrzeć przedstawienie, a później wziąć udział w zajęciach plastycznych.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj co nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część swojska Lefa, We Own It z Szybkich i Wściekłych. Ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina. Będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, czy niedziela, to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: bardziej szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzyku napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Fonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
16: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Fonix Ból Uszu Max?
16: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu, koło Ostrołęki.
19: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
21: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzień pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
8: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto, ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MC-ku. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki, nie do powiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra, jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

Tak, syn Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
13: Łomża na czasie.
14: Marta Żabłowska. Za nami premiera nowego spektaklu Cukier kuty łobuzie w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Jeżeli nie było Was na premierze, no to koniecznie trzeba to nadrobić. Nowe przedstawienie o kocie cukierku można będzie oglądać już od wtorku. I w sumie też na pewno przez cały październik i też w październiku na deski naszego teatru wrócą Niebieska Niedźwiedzica i Pinokio. Harmonogram mamy bogaty. A dziś wpadajcie na łomżyńskie bulwary. Od 11 trwa tu regionalny dzień folkloru. Jest mnóstwo atrakcji.
15: Muzyką się żyje.
16: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
17: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
16: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 11:40, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow, to jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Ach. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
15: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiësto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiësto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiësto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu, zgodnie z tytułem tej płyty, ma już wszystko, czego chciał?
19: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
18: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gipsy Opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK, moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
8: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto, ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
9: I po reklamie.
10: Łomża na czasie.
11: Marta Szabłowska. Co prawda do tego wydarzenia czasu jeszcze sporo, ale warto sobie to zanotować. Usłysz, poczuj, eksperymentuj. 15 października w Łomżyńskiej Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności odbędzie się Laboratorium Dźwięku. Wydarzenie dla dzieciaków, młodzieży i też dorosłych. Dźwięk można będzie nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć, poczuć i zbadać. Będą pokazy naukowe i różne stanowiska interaktywne. Wszystko ruszy o 17, 15 października.
12: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
13: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
12: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na czwórce. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
14: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kygo i Max Mekno. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: with the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Zaczynają się w SC.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean, do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 200 28 903.
14: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: To nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: I po reklamie.
16: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
17: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
18: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
19: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
18: No, ale ekipa fajna się zebrała.
16: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
20: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
19: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto, ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: Nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen Witaj!
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
19: I po reklamie.
20: Łomża na czasie.
21: Na Żółwska. Koncerty, regionalne przysmaki, twórcy ludowi, różne zajęcia, strefa zabaw i animacji, zagroda ze zwierzętami, wystawa zabytkowych traktorów czy ludowa potańcówka. To i wiele więcej czeka dziś na łomżyńskich bulwarach między 11 a 22. Dziś mamy tu drugi regionalny dzień folkloru, organizowany przez łomżyński MOCIR. A 4 października wpadajcie do MDK-u na kolejny poranek z kulturą. Jak zwykle będzie można rodzinnie obejrzeć przedstawienie, a później wziąć udział w zajęciach plastycznych.
22: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
23: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
22: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz zaraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
0: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
22: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
1: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzywów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki, a ja dobrze zagram. Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radiańska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Iben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: Potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
6: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
14: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
14: To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
23: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
26: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
25: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
26: Ach, ci panowie z Media Expert.
25: Prawda?
27: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
28: Bo w Media Expert taniej masz.
29: I po reklamie.
30: SK.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf autografów rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
0: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej miałeś twoją najlepszą formę.
22: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
19: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
21: Jesteśmy mistrzami świata!
19: Tak jest! A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Tomasz Forna, blokaut! Blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
21: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
22: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
0: To będzie ostatnia reklama.
23: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
24: I po reklamie.
1: Bomża na czasie.
2: Marta Żabłowska. Za nami premiera nowego spektaklu Cukier kuty łobuzie w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Jeżeli nie było Was na premierze, no to koniecznie trzeba to nadrobić. Nowe przedstawienia o kocie cukierku można będzie oglądać już od wtorku. I w sumie też na pewno przez cały październik i też w październiku na deski naszego teatru wrócą Niebieska Niedźwiedzica i Pinokio. Harmonogram mamy bogaty. A dziś wpadajcie na łomżyńskie bulwary. Od 11 trwa tu Regionalny Dzień Folkloru. Jest mnóstwo atrakcji.
3: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
4: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
3: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągają

0: tysiące filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
12: I po reklamie.

0: Taka reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
5: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto, ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
6: I po reklamie.

0: Śląska Łomża. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: Eska Łomża News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Radia Eska Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Policja ustala motyw działania nastolatka, a mieszkańcy z niedowierzaniem pytają, jak mogło do tego dojść. Dziś rano w szkole podstawowej w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
2: Przed 8 na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
1: Na miejscu udało nam się porozmawiać z kierowcą, który dowoził rano chłopaka do szkoły, mówi Sławomir Milewski.
3: Jest pan wstrząśnięty tą sytuacją?
4: No bardzo zdziwiony i tak samo jak reszta tutaj pracowników szkolnych, którymi mam styczność, to bardzo zdziwiona i poruszona tym, co się stało, bo to jednak tragedia.
1: Pan zna tego chłopca?
4: Znam tylko tyle, jak dowożę do szkoły i ze szkoły.
1: A co pan może o nim powiedzieć?
4: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia.
1: Nigdy nie widział pan żadnego agresywnego zachowania
4: nie,
1: z jego strony?
4: Bardzo, bardzo spokojny chłopak. Nie mogę nic powiedzieć złego, bo naprawdę poukładany.
1: Dziś rano dowodził pan go do szkoły?
4: Tak, przyjechał ze mną z opiekunem. Tamtych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało. Tam żadnych oznaków nie było, żeby coś tam...
1: Jak się zachowywał?
4: Normalnie wszedł, dzień dobry, podwiozłem pod szkołę i poszedł do szkoły. A gdzie to było, czy on przyniósł, czy miał tutaj gdzieś to widzenie? Nie potrafię powiedzieć po prostu. To pierwszy taki przypadek. Dlatego tym bardziej jesteśmy zbulwersowani, że to takie rzeczy. Nie wiem, być może nauczyciele tu bardziej z nimi są życi, bo dłużej z nimi przebywają. Ja z tego, co jestem w autobusie, co mam ten kontakt krótki, bardziej patrzę drogi, mam opiekuna. A dzieci, no wiadomo, widać jak się zachowują, ale akurat w stosunku do niego to nie mam żadnych uwag takich złych, powiem tak.
1: Dotarliśmy też do jednego ze świadków zdarzenia.
5: Wiem, że chłopak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce.
1: I ty to widziałeś?
5: Widziałam urywek jednego ciosa. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No widziałam, no i tak no przestraszyłam się tego. Ten kolega powiedział, że swoim kolegom, żeby oni jakby wyszli na dwór, bo będzie coś się działo.
1: No i ostrzegał,
5: że będzie coś się działo, bo powiedział coś o tym, że ja chcę coś zrobić, a potem no chciał to zrobić i no przestraszyłem się tego, bo powiedział jednemu tylko koledze o tym, że chce to zrobić, powiedział, że nie przychodzi jutro do szkoły. No wystraszyłem się tego, bo jak powiedział mi ten jeszcze inny kolega, bo to ogólnie 4 kolegów to wiedziało. Nie wiedziałam, jak zareagować, czy być jakby bardziej takim wystraszonym, czy bardziej smutnym. Znałem się z tym kolegą, bardzo dobrze się znaliśmy. Byłem kiedyś nawet u niego na nocce. No ogólnie to był fajny kolega, ale zachowywał się ogólnie. Już tak wcześniej tak bardzo dziwnie się zachowywał.
1: Ale dziwnie? To znaczy był agresywny?
5: No na przykład czasem bywał agresywny, potrafił być... Czasem jak tam ktoś go wkurzył, to potrafił naprawdę dobrze zareagować, tak czasem przeklnąć, ale ogólnie zawsze on się interesował takim właśnie wojskiem, takimi właśnie różnymi rzeczami. Ja na początku myślałem, że jest normalny, wszystko dobrze z nim gra, ale jak dowiedziałam się o tej sprawie, coś była dzisiaj, to zmieniłem zdanie na temat tego chłopaka.
6: Ja przyszłem po wydarzeniu, tak minuta trzy, bo kolega z piątej klasy był w łazience. W łazience wyciągnął taki toporek i on wybiegł z łazienki i zaatakował koleżankę z czwartej klasy. Tego nie jestem pewien, ale raczej się nie znali. Nie widziałem, żeby rozmawiali ze sobą.
1: A ty kojarzyłeś tego chłopaka?
6: Tak, to mój kolega był.
1: Bywał agresywny w stosunku do kogoś?
6: Czasem, ale to jak się go tam wkurzało. Fajny chłopak, ale po tym, co zrobił, to już tak nie jest fajny.
7: Ciężki temat.
8: Z samego rana chłopak z piątej klasy zaatakował dziewczynę z czwartej. I że to niby przypadkowo było, że tam nie było nic, że kłótni jakiejś czy coś, tylko że przypadkowo wybrał, nie?
1: Coś więcej pan słyszał o tym chłopcu, o tej dziewczynce?
8: No, że dziewczyna trafiła do szpitala z rano głowy i że w plecaku, że toporek miał, że od wczoraj niby już że wczoraj też był, miał ten toporek przy sobie, a więcej to nie, tylko tyle, co ludzie mówili.
1: Co pan o tym myśli, bo to taka no wstrząsająca informacja dla takiej małej społeczności, jaką tu macie.
8: No ja to myślę, że to albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry i to dużo wpływa na to teraz, tak? Kiedyś tego nie było, internetu nie było, telefonów tak nie było, to nie było takiego czegoś. A to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło. No to ja myślę, że to przez te gry, filmiki, no to nic innego, nie?
4: Za dużo internetu, oczywiście. On chodzi z moim synem do klasy.
1: I kojarzy go pan?
4: Tak.
1: A co pan o nim wie, co pan no, o nim słyszał?
4: Nigdy bym o nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek, i on bywał u nas na podwórku. Naprawdę, w szoku jestem. Zaskoczony jestem niesamowicie.
1: Znacie się, podejrzewam, wszyscy i no właśnie, coś takiego się wydarzyło w takiej małej społeczności.
4: No. Niesamowite to jest dla mnie. Szok. Szok niesamowity.
1: Zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu. Jej stan nie zagraża życiu, mówi Aneta Łukowska z UTSK w Białymstoku.
7: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza, szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
1: Jutro uczniowie szkoły podstawowej nie będą mieli zajęć. Rano spotkają się z psychologiem. Wójt gminy Turośle Piotr Niedbała chce, żeby takie spotkania odbyły się we wszystkich szkołach.
9: Ja sobie się dowiedziałam się zaraz po tym zdarzeniu dzisiejszym w tej szkole podstawowej w Ptakach i pani dyrektor podjęła decyzję, że lekcja absolutnie nie odbędzie się już w dniu dzisiejszym i poprosiła rodziców, żeby rodzice podjechali, zabrali wszystkich i, no i tak to się stało. Natomiast, bo rozmawiałem też z panią dyrektor jeszcze później i podjęła decyzję, że w dniu jutrzejszym też zajęć oczywiście nie będzie, ale będą zajęcia z psychologami. Mamy psychologa tutaj szkolnego, ona ma, ale będzie psycholog z poradni pedagogicznej także. I to będą takie zajęcia dla oczywiście dzieciaków na młodzieży szkolnej i dla rodziców. Dzisiaj był pedagog szkolny. Tak. Natomiast tak jak mówiłem, że ja też rozważam taką możliwość i myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby takie spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach. Bo ja widzę, że no to jest temat numer jeden, no to aż przykro, ale niestety, no tak to jest. Nauczyciel, my nie jesteśmy, oni są przygotowani do takich sytuacji, do takich rzeczy i myślę, że to będzie super sprawa, jeżeli do tych szkół psychologów dojadą.
0: SK Łomża.
1: Już w przyszłym roku będziemy mieć w Łomży wyjątkowe święto teatru. Łomżyńska walizka odbędzie się już po raz 40. A o tym, od czego to wszystko się zaczęło, mówi dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży, Jarosław Antoniuk.
10: Festiwal miał domować tylko co powstały teatr. Że on nie miał jakiegoś takiego kręgosłupa ani organizacyjnego, ani artystycznego, dlatego że przyjeżdżały tutaj malutkie takie teatrzyki, dlatego że to był taki rok, że powstawały teatry prywatne. Najczęściej to były teatry albo amatorskie, albo takie malutkie zespoły prywatne, zawodowe. No ale poziom tych spektakli był naprawdę bardzo wątpliwy. Ja wtedy byłem już związany w ogóle z teatrem, bo pomagałem przy realizacji tego festiwalu. I tak niewiele oczywiście miałem do powiedzenia, dlatego że pan dyrektor był wtedy i to on w zasadzie odpowiadał za festiwal. No ale od 1994 roku też tak jak chciałem zmienić w ogóle to wszystko, co zacząłem robić, a więc i budowa, i repertuar, ale tak jak również pomyślałem sobie, a dlaczego w Łomży nie może być festiwal, który będzie znany w Europie czy na świecie. Wiele osób mówiło, że to jest utopia, albo się pukało w ogóle w czoło, że jest to niemożliwe. W Łomży, gdzie nie ma na to szans. To trwało też latami, dlatego że na początku do Łomży, na pewno od razu powiedziałem, że absolutnie nie mogą brać udziału teatry amatorskie, tylko teatry zawodowe. to były grupy i prywatne, i instytucjonalne teatry. Później zacząłem zapraszać teatry ze wschodu, które bardzo chciały do nas przyjechać. I tych teatrów rzeczywiście przez kilka lat ze wschodu bardzo dużo przyjeżdżało. Zresztą Teatr Łomży był chyba takim największym promotorem teatru rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, litewskiego, łotewskiego w Europie. Właśnie z tym, że poziom tych spektakli był bardzo dobry i jak przyjeżdżały te zespoły, to później po naszym festiwalu gdzieś tam dostawały jakieś konkretne propozycje. A następnie coraz bardziej śmielej zacząłem otwierać w ogóle festiwal na twórców z całego świata. No i wtedy się rzeczywiście zaczęło, że ten festiwal zaczął w środowisku teatralnym na świecie rezonować, że ludzie przyjeżdżali z uwagi na i poziom, coraz ciekawszy poziom tych spektakli, miejsce, bo położenie Łomży jest blisko Warszawy, więc nie ma problemu z transferami z lotniska do Łomży, to prawie, że w niektórych miastach jak dzielnica. No przecież półtorej godziny to nie jest, czy dwie godziny z lotniska to nie jest jakaś zbyt długa, wyczerpująca podróż. I jednocześnie zaczęły pojawiać się coraz to lepsze w ogóle zespoły. Naturalnie no, musiała być selekcja. Dokonywaliśmy tej selekcji spośród 150, czasami nawet 200 zgłoszeń ze świata. No i mieliśmy po prostu możliwość zaproszenia bardzo dobrych twórców.

0: są bardzo mili, że miasto im się podoba, chociaż w tej chwili przechodzi wiele rzeczywiście remontów. No ale to my tworzymy. To my tworzymy klimat tego też miejsca i najczęściej bywa tak, że te teatry, które przyjechały raz, to później znowu one chcą wracać do naszego miasta. Oczywiście no, też nie mogę ciągle tych samych teatrów zapraszać, bo to że nie miałoby sensu. Czasami po prostu robię jakąś taką przerwę i później znowu ten teatr czymś ciekawym w ogóle przyjeżdża. No mogę powiedzieć, że udał się festiwal. On jest znany po prostu w środowisku teatralnym, kulturalnym, polskim, w środowisku akademickim. To zawsze no, wiedzą ludzie, którzy tym się interesują, że jest to jakaś marka, że warto być byłam. Że wiele razy też byłem tak zaskoczony, że ktoś się pytał z osób, z których poznałem, skąd jest. Nie mówię, że jestem z Łomży, nie mówiąc nic, a to w Łomży to jest ciekawie, bo tam macie ten browar i tak dalej, ale ta Łomża kulturalnie jest taka nieźle rozwinięta, bo są instytucje artystyczne, no i macie walizkę swoją, więc no kilka razy doznałem takich miłych informacji, zostały mi przekazane, więc myślę, że warto to po prostu kontynuować, a jednocześnie ja zawsze podchodzę, mam taką zasadę, że nie możemy popaść też w pewną rutynę, że po prostu odkrywajmy. Cały czas, co roku musimy odkrywać. Odkrywajmy swój teatr, odkrywajmy festiwal, nie róbmy tego sztampowo. Bawmy się też tym, co robimy. W sensie nie zabawy, tylko po prostu jakby spełnienia takiej pracy, że ta praca nas ma cieszyć. To wtedy będą efekty. Bo jeśli robimy coś odtąd, dotąd, to nie ma sensu. Muszą być ciągle nowe pomysły, tak jak poszukujemy repertuar, to podobnie jest i z festiwalem, czy z innymi programami teatru. Jesteśmy niewielkim teatrem, przecież funkcjonujemy też w niewielkim mieście, a jednak no, wiele miast, większych miast bardzo zazdrości Łomży tego, co mamy, a to też w dużej mierze jest za sprawą naszego teatru. Tego myślę, początki były takie bardzo naprawdę trudne. Nawet wiele osób nie wierzyło, że ten teatr będzie funkcjonował przez 2-3 lata, bo w zasadzie skazany jakby na taki niebyt.
1: SK Łomża News.
2: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Lepsza dostępność do opieki długoterminowej w naszym regionie. W Szpitalu Ogólnym w Kolnie, niedaleko Łomży, oficjalnie otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy. Znalazło się tam 35 miejsc dla pacjentów. O szczegółach nowej inwestycji mówi dyrektor szpitala Aneta Długozima.
3: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie dysponował 35 łóżkami i tyle miejsc mamy przygotowanych dla pacjentów. 4 łóżka będą to łóżka dla tych pacjentów najtrudniejszych z mechaniczną wentylacją. Generalnie no, to będzie zabezpieczało na chwilę obecną wszystkich pacjentów, którzy chętni byli, żeby tutaj pod naszą opiekę się udać. Oddział medycyny paliatywnej przeniesiemy w takim składzie, który teraz jest, czyli 10 łóżek i mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się to rozszerzyć do 20 łóżek. Natomiast jeśli chodzi o pion rehabilitacji, to będzie rehabilitacja ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej. Też jest przenoszony z naszej starej części, ale tutaj te możliwości przyjmowania pacjentów będą nieco większe. No jakość, my jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem, to staramy się bez względu na warunki utrzymać na jak najwyższym poziomie, ale tutaj na pewno te warunki będą ogromną wartością dodaną. Myślę, że ten poziom jest no, najwyższy, jaki możemy tutaj w ogóle stworzyć i z pewnością będzie to też ogromna poprawa warunków pracy personelu, łatwość, dużo nowego sprzętu medycznego, więc to wszystko zabezpieczy pacjenta, no, myślę, że na najwyższym poziomie. Opieka paliatywna jest całodobowa, ale też dysponujemy hospicjum domowym, z tym, że no, tutaj są udzielane świadczenia też w domu.
2: Wszyscy na to czekaliśmy, mówi starosta kolneński Tadeusz Kloma.
4: Myślę, że długo oczekiwana, szpital czekał, pacjenci czekają, całe rodziny czekają. Największa wpisuje się w te potrzeby społeczne ludzi starszych i nie tylko, ludzi potrzebujących, tak można powiedzieć, i nie tylko mieszkańców.

0: powiatu kolnackiego, ale również wszystkich chętnych. Jeśli tylko będą miejsca, to oczywiście będziemy tutaj przyjmować. Jak wszystkie szpitale, może z tą jak wszystkie powiaty, tylko może z tą różnicą, że my w odróżnieniu od innych troszeczkę więcej. Jakby staramy się więcej przełożyć środków, zaoszczędzić i naszym priorytetem nie jest w tej chwili ani droga, ani coś innego, jednak ten szpital. W tej kadencji zdecydowanie szpital. Mamy jeszcze plany, cały czas planujemy, być może uda się na drugi rok już po tworzeniu tego obiektu jeszcze wstawić rezonans nowy, swój, jako narzędzie takie do badań, też za swoje. Mamy trochę środków zawsze w zapasie już oszczędzonych. No zobaczymy. Obserwujemy sytuację zewnętrzną, ona jest taka dosyć skomplikowana. Nie wiemy, co nam da, co nam zabierze, ale robimy wszystko, żeby ilość świadczeń, usług w tej chwili tych medycznych, jakie mamy, żeby zachować w jak największym zakresie zachować. I to jest taka nasza rola na dzień dzisiejszy.
1: Mówi członek zarządu województwa podlaskiego, Jacek Piorunek.
2: Tutaj prawie 20 milionów z KPO. No oczywiście, no to są środki niezwykle ważne. Zresztą jak widzimy, co się buduje z tych pieniędzy, no to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 12 projektów w tej chwili z KPO w ochronie zdrowia jest realizowanych w województwie podlaskim. Zwrócę uwagę, że też prawie 50 milionów złotych zainwestowano w szpital wojewódzki w Łomży, prawda? A Kolno leży niedaleko Łomży, czyli koncentracja środków KPO jest dosyć duża i cieszy mnie to, że to jest ochrona zdrowia. Tutaj w szczególności w Kolnie, gdzie ograniczono funkcjonowanie oddziału położniczego właśnie kosztem geriatrii, kosztem opieki paliatywnej. A więc przekierowanie specjalności, to co się nie opłacało, zostało zredukowane, a to co się opłaca, wprowadzone. Czyli bardzo mądra polityka starostwa, wydaje mi się, w tej kwestii i tylko trzeba popierać.
3: SK Łomża.
1: Bądź gotowy na sytuacje kryzysowe dzięki przepisom Babci Kryzysi. W Podlaskiem ruszyła kampania edukacyjna, która ma przypomnieć mieszkańcom Łomży i całego regionu, jak przygotować się do sytuacji kryzysowych, tak aby być bezpiecznymi i spokojnymi o nasze rodziny. O szczegółach mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna, oparta na gruntownej wiedzy, stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę, Babcie Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Szanowni Państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradczością, zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna, którą dzisiaj rozpoczynamy, miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskiej, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Proszę Państwa, Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, takich ulotkach, które za chwilę także będziemy rozdawali. Ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami Babci Kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim, proszę Państwa, najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. I na koniec przypominam jeszcze o czymś bardzo ważnym. O tym, że istnieje Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i już w najbliższy weekend kolejne treningi związane z systemem alarmowania i ostrzegania. Dwa województwa, województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. Państwowa Straż Pożarna przygotowała ponad 130 punktów na terenie całego naszego regionu. Ja zapraszam w Białymstoku do Galerii Alfa, gdzie od godziny 11 do późnych godzin popołudniowych takie stoisko zostało przygotowane. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
1: Mówi bohaterka akcji Anna Trochimczyk.
5: Gotowanie mi lepiej wychodzi jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym. I to właśnie mam nadzieję, że tak będzie.
1: Mówi zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marcin Wierel.
6: Kiedy mamy zgromadzone zapasy żywności oraz wody, czy też innych potrzebnych produktów w domu, jesteśmy przygotowani. Nie potrzebujemy pomocy od razu, a służby mogą reagować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Korzystajmy z doświadczeń naszych seniorów. Posiadają oni ogromną mądrość życiową, coś, co mogą nam przekazać i dzięki ich doświadczeniom możemy budować swoją świadomość oraz odporność na przyszłość. Także zachęcam do korzystania z tej wiedzy i tak jak pan wojewoda, zapraszamy do udziału w najbliższą sobotę w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, gdzie około 130 punktach będziemy informowali, jak reagować, jak być przygotowanym na zdarzenia. Mamy sytuacje, które występują poza granicami naszego województwa, ale bądźmy przygotowani na sytuację, która by wystąpiła u nas w województwie. Porozmawiajmy o tym, dowiedzmy się i ewentualnie skonsultujmy ze specjalistami sytuację, gdzie mamy jeszcze wątpliwości. Serdecznie zapraszam.
1: Mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
7: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki Babci Kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na przygotowanie spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
4: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przygotowywała już przynajmniej dwa duże ćwiczenia, które odbyły się na terenie całego naszego regionu. Pierwsze dotyczyły udzielania pierwszej pomocy. Wiele wydarzeń odbywało się w plenerze. Drugi trening, który odbyliśmy, dotyczył systemów alarmowania i ostrzegania, także przygotowywania plecaka ewakuacyjnego czy walki z dezinformacją w mediach społecznościowych. Bywałem w wielu punktach i widziałem po prostu żywe zainteresowanie ludzi, ale myślę, że naszym obowiązkiem jest także wychodzenie do ludzi, prawda? I to są spotkania w szkołach, za chwilę będę spotykał się z uniwersytetami trzeciego wieku, więc są różne grupy zawodowe i wiekowe, do których powinniśmy dotrzeć i ja to robię. Po prostu uważam, że jednym z moich obowiązków jest mówienie o bezpieczeństwie, ale także w tym kontekście edukacyjnym, bo tak jak powiedziałem, odporność społeczna to jest gruntowna wiedza, ale też kompetencje. Nie tylko teoretyczna wiedza, ale umiejętność praktycznego zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Ja wierzę w kampanie społeczne, ja wierzę w kampanie edukacyjne i ja wierzę w moc edukacji. Tylko trzeba to robić. Po pierwsze, z mojego punktu widzenia zależało mi na tym, aby ta kampania miała twarz kobiety. Silnej, sprawczej, ale także opiekuńczej, czułej wobec wszystkich, ale dbającej o ognisko domowe. Rozumiejącej, jak to jest ważne. I kiedy myśleliśmy o tym, kto powinien zostać tą twarzą, nie było żadnego castingu, tylko ja wyobraziłem sobie panią Annę Trochimczyk. Ja oczywiście nie miałem pewności, czy ona się na to zgodzi, tym bardziej, że ja nie mogłem jej za to zapłacić. Ale nasza rozmowa była krótka. Zapytałem Aniu, czy zostaniesz twarzą kampanii. Ona powiedziała, tak, zostanę twarzą kampanii. Za to jej bardzo, bardzo z całego serca dziękuję, bo uważam, że zrobimy dobrą rzecz dla mieszkańców naszego regionu i przede wszystkim bardzo potrzebną. Po pierwsze, zapasy wody. Mówi o tym nasza babcia w kryzysie. Po drugie, zapasy żywności i umiejętne ich przygotowywanie. Mówi o tym w swoich filmach babcia w kryzysie. Radio, które działa nie tylko na prąd, ale na baterie, no bo te komunikaty gdzieś musimy odbierać. Po trzecie, przygotowane leki dla osób, które tych leków potrzebują. Zastanowienie się, gdzie mamy bezpieczne miejsce, w którym musimy się schować. Przypominam, Finowie często powtarzają i tego uczyli mnie podczas mojego wyjazdu i szkolenia tam, że twoim pierwszym schronem jest twój dom. Więc warto też zastanowić się, gdzie jest to miejsce bezpieczne. To są proste zasady, ale wydaje mi się, że one z punktu widzenia tych 72 godzin, o których mówimy, które w każdym państwie, gdzie dobrze działa system ochrony ludności i obrony cywilnej, są fundamentalne, one pozwolą nam po prostu przetrwać. Więc woda, leki, pożywienie, latarka, świece, naładowane powerbanki i bezpieczne miejsce.
1: Trzecie Forum Kobiece Drogi w Łomży już 9 października. Hasłem tegorocznego forum jest zmiana. O szczegółach tegorocznej edycji mówią przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok, zastępca prezydenta Łomży Piotr Sertyński, członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek i członkinie Łomżyńskiej Rady Kobiet Katarzyna Wróblewska i Milena Siok.
8: Dzień dobry szanowni państwo. W ten wrześniowy, piątkowy poranek spotykamy się tutaj wspólnie z członkiniami Łomżyńskiej Rady Kobiet, ale także z panem wiceprezydentem miasta Łomża Piotrem Sertyńskim oraz członkiem zarządu województwa podlaskiego panem Jackiem Piorunkiem, by wspólnie zaprosić na trzecie już łomżyńskie forum Kobiece Drogi. Szanowni państwo, trzecie Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi odbędzie się już 9 października w Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. A hasłem tegorocznego forum jest zmiana. Dlaczego postanowiłyśmy wybrać taki temat? Ano dlatego, że tak właściwie zmiana dotyczy każdego obszaru naszego życia. Sfery zawodowej, relacji, technologii, medycyny, ale także przecież zmieniają się miejsca, w których żyjemy. Dlatego chcemy zaprosić państwa, nie tylko mieszkanki Łomży, ale także mężczyzn, by o tej zmianie porozmawiać, bo mamy przekonanie, że zmiana to nie jest coś, czego doświadczamy, a chcemy to współtworzyć. I już 9 października spotykamy się tutaj w Filharmonii, a program jest niezwykle bogaty. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się świat z dr Anną Sacjo-Szymańską, z Katarzyną Dąbrowską, z panią Karoliną Śmiecińską, ale także z Katarzyną Zając-Malinowską. Porozmawiamy także o relacjach damsko-męskich, o tym, jak zmieniają się role społeczne i jaki element styku do współpracy jest dzisiaj dla nas możliwy. A o tym pomówią Maria Rotkiel oraz pan Michał Sawicki. Mamy także przewidziany power speech Joanny Warechy, która będzie mówiła o odwadze w zmianie, która tak naprawdę buduje życie. Więc program jest niezwykle bogaty. Zapraszamy już dzisiaj. Oczywiście trzecie Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi to także gala konkursu Łomżynianka Roku. Chcemy nagrodzić kobiety, które bardzo często po cichu pracują na rzecz miasta, zmieniają swoje otoczenia. Chcemy je docenić, wyróżnić i nagrodzić. I w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować panie prezydencie za wsparcie. Konkurs jest ogłoszony przez prezydenta miasta Łomża, pana Mariusza Krzanowskiego z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet. Wspólnie, tak jak wspomniałam, chcemy nagrodzić te panie, które pracują na rzecz naszego miasta. Do tegorocznej edycji wpłynęło 18 kandydatur, mamy 6 kategorii plus jedną specjalną, także 9 października poznamy te panie, które będą laureatkami drugiej już edycji konkursu Łomżynianka Roku. I w tym miejscu chciałabym poprosić panie prezydencie o zabranie głosu, bardzo proszę.
9: Mogę z dumą powiedzieć w imieniu prezydenta miasta, władz miasta, że Łomża stanowi pewien wzór w otwartości, partycypacji społecznej, ponieważ od lat w naszym mieście funkcjonują zarówno Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i od blisko 3 lat również Łomżyńska Rada Kobiet, która bardzo aktywnie działa, pokazuje, że ta inicjatywa była jak najbardziej potrzebna. To już 3. edycja Łomżyńskiego Forum Kobiet. Poprzednie 2 edycje udowodniły, jak wartościowe jest to wydarzenie, jak wiele wnosi treści, dyskusji, inspiracji do naszej lokalnej społeczności, bo wszystkim nam zależy na takiej harmonii społecznej, na rozwoju zarówno tym gospodarczym, ale i społecznym. Na tym, aby każdy tutaj czuł się potrzebny, aby pokazywać te dobre wzorce i kobiety udowadniają, że wnoszą wiele pozytywnych wartości, wiele takiej energii, empatii również do naszej lokalnej społeczności i mają ogromny wpływ na rozwój naszego miasta. Również kolejna edycja plebiscytu Łomżynianka Roku, 7 kategorii i zapraszamy Państwa również do udziału, aktywnego udziału w 3. Forum Kobiece Drogi. I oczywiście trzymamy kciuki za organizatorki, wspieramy jako miasto Łomża i oczywiście będziemy również aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu.
8: Forum to przede wszystkim partnerzy i nie odbyłoby się to wydarzenie, gdyby nie wsparcie. Takim partnerem strategicznym, będącym kolejny rok już z nami, jest województwo podlaskie. Panie marszałku, bardzo dziękuję za to wsparcie, które kolejny rok do nas płynie, bo to pokazuje, że to wydarzenie ma ogromny potencjał i to wsparcie jest dla nas niezwykle istotne. Bardzo proszę o zabranie głosu.
10: Już jesteśmy po raz 3 z Forum Kobiece Drogi w Łomży. Tak samo jak wspieramy wszelkiego rodzaju ruchy kobiece, kongresy, rady w całym województwie, tak oczywiście robimy to w mieście Łomża. Tym razem też będzie akcent samorządu województwa, bo nadamy też 4 odznaki honorowe województwa podlaskiego dla aktywnych łomżynianek. A poza tym naturalnie wspieramy całe przedsięwzięcie i też zapraszamy, bo tematyka jest niezwykle ciekawa. To jest pogranicze przedsiębiorczości, zdrowia, kultury, edukacji, wyborów kobiecych. Również samorząd województwa podlaskiego w ramach tego przedsięwzięcia będzie realizował swoje zadania promocyjne, a dzięki temu oczywiście w ten sposób wspieramy wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które będą miały miejsce podczas tego kongresu. Wszystkim organizatorom oczywiście za tą aktywność, determinację i taki sukces, bo można powiedzieć, że Kobiece Drogi są już sukcesem takim, biorąc pod uwagę konferencje, sympozja, ruchy kobiet w województwie podlaskim. Chciałbym w imieniu samorządu województwa podlaskiego podziękować i zadeklarować, że ponieważ kongres się rozwija, jest coraz silniejszy, mocniejszy, bardziej oddziałuje już na życie społeczne Łomży i regionu, jako samorząd województwa podlaskiego dalej będziemy realizować swoje działania promocyjne i kongres wspierać.
8: Bardzo dziękuję panie marszałku za te słowa, za te deklaracje. To dla nas niezwykle istotne, bo dzięki temu właśnie możemy budować forum, z każdym rokiem je ubogacać i rozszerzać. Szanowni Państwo, ale trzecie Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi to nie tylko scena. To także to, co najważniejsze, czyli profilaktyka. Mówimy o zdrowiu, zachęcamy do badań, ale o szczegółach opowie Katarzyna Wróblewska. Bardzo proszę.
11: Jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasz ogromny, wspierający nas od wielu lat partner Laboratorium Diagnostyka w dniu 9 października łącznie zafundował nam 100 badań dla kobiet i mężczyzn. My w tym roku zdecydowałyśmy, że swoimi działaniami profilaktycznymi obejmiemy także mężczyzn, w związku z tym oferujemy im badanie PSA. Jest to takie badanie z krwi, które pozwala nam wykryć ewentualnie nowotwór prostaty. Natomiast kobietom będziemy pobierać krew w celu oznaczenia CA125, czyli markeru nowotworowego raka jajnika. Oba badania pobierane są z krwi. Między godziną 12 a 14 w mobilnym centrum, w mobilnym laboratorium diagnostyka, które właśnie zainstaluje się w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Na to badanie trzeba zgłosić się z dowodem osobistym, dlatego też trzeba być osobą pełnoletnią, natomiast nie ma żadnej górnej granicy wieku i do tego badania nie trzeba być na czczo. Dodatkowo laboratorium w tym dniu będzie pomagało zainstalować nam swoją aplikację. Jest to bardzo ciekawe narzędzie diagnostyczne, ponieważ zbiera historię wyników naszych badań z 10 lat. Dodatkowo zawiera również profilaktometr, czyli takie narzędzie, które podpowiada nam, jakie wyniki badań powinniśmy w swoim wieku wykonać. Jak również jest szansa, aby przy użyciu tego narzędzia porozmawiać sobie z wirtualnym asystentem Lidią, która podpowie nam, jakie badania należy wykonać w zależności od zgłaszanych przez nas objawów. Także zapraszamy 9 października między 12 a 14. Filharmonia Kameralna w Łomży. Pobieramy badania.
8: Tak jak widzicie, szanowni Państwo, zmiana dotyczy nie tylko kobiet, zmiana dotyczy także mężczyzn i nie wyobrażamy sobie, by nie dyskutować o tym, nie dostrzegać właśnie nas wszystkich. Do tego zachęcamy. Szanowni Państwo, spotykamy się 9 października. Oczywiście wstęp jest wolny, ale wcześniej zachęcamy do rejestracji, a tutaj o szczegółach zapraszam, powie Milena Siok.
12: Wiele szczegółów już zostało podanych i myślę, że bardzo ważną kwestią jest to, aby powiedzieć, że właśnie w tej chwili rusza rejestracja na nasze trzecie Łomżyńskie Forum Kobiet Kobiece Drogi. Zapisy odbywają się na stronie www.kobiecedrogi.pl. Tak jak już padło, udział w forum jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do rejestracji już dziś. Nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę i spotkajmy się 9 października w Filharmonii Kameralnej w Łomży.
8: Zachęcamy do rejestracji. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję. Organizatorem trzeciego Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi jest właśnie miasto Łomża, Łomżyńska Rada Kobiet i Stowarzyszenie Kobiece Drogi, a partnerem strategicznym województwo podlaskie, między innymi, za co również panie marszałku dziękuję. Jest to także szereg innych partnerów i z tego miejsca także pragnę podziękować. To są przedsiębiorcy, którzy działają właśnie w tym mieście i jesteśmy dumne z tego, że wspierają nasze przedsięwzięcie. Szanowni Państwo, tytułem końca, tak jak wspominała Milena, od dzisiaj rusza rejestracja. Przygotowałyśmy też coś na zwieńczenie tego dnia, bo cały dzień to merytoryczne rozmowy, ta warstwa właśnie merytoryczna, ale zakończymy ten dzień koncertem zespołu Poparzeni Kawą 3. Ten koncert odbędzie się o godzinie 19, a forum o godzinie 14. Zachęcamy, by 9 października być z nami w zmianie, bo świat zmienia się dość dynamicznie i nie musimy go zatrzymywać, ale chcemy zachęcić do tego, by mieć odwagę w tej zmianie uczestniczyć, mało tego, ją kreować. Także zachęcamy 9 października, widzimy się w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Bardzo dziękuję.
3: SK Łomża.
1: Odwiedza samorządy w całej Polsce i po raz kolejny zawitał do łomżyńskiego ratusza. Tomasz Pawłowski z Gniezna odwiedził już m.in. ponad 500 prezydentów.
13: Ja sam mając 20 lat, to był rok 90, zacząłem po raz pierwszy tak jeździć sobie po kraju od północy po południe Polski. I przyszedł mi pomysł w roku 90, żeby założyć pewne kroniki odwiedzać samorządy. Pierwszy wpis dokonany był pana prezydenta Suwa przy świętej pamięci Grzegorza Wągiewicza, pierwszego prezydenta, który się do księgi pisał. To był numer jeden. Drugi prezydent to jeszcze mnie przyjął 35 lat temu Ełku, pan Dzisław Fardowski. No i z biegiem czasu, miesięcy, rok, lat, staram się te kroniki jakoś, mówię, powiększać wójtu, burmistrzu, prezydentu, wojewodów i marszałku. I na sam taki pomysł padłem. Dziś jestem po raz kolejny w Łomży i przyjął mnie w Polsce 512 prezydent miasta w kraju, zaznaczam, a 514 prezydent Siedlca i z 20 sierpnia tego roku 510 prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski. I tak, jeśli chodzi o tą pamięć moją, na dzień dzisiejszy mam wójtów, mam 960 w księgach, starostów 446, burmistrzu ponad 770 i prezydentów miast, jak wspomniałem, 512. To dziś 512 mnie prezydent Łom w kraju mnie przyjął, czyli Łomży po mieście Siedlce. Na co dzień mieszkam w Gnieźnie, dużo podróżuję, od wielu lat utrzymuję się z renty rodzinnej, nie pracuję nigdzie, moi rodzice nie żyją, świętej pamięci. Jestem bardzo szczęśliwym, że mogłem sobie życie takie ułożyć niż kiedykolwiek. To kiedyś był sposób na życie i sobie sam jakoś radziłem, a teraz jestem niezależny, usamodzielniony. Mam pierwszą grupę, rentę rodzinną, zbliża się mój jubileusz. Otóż zbliża się listopad, gdy mi dokładnie 30 lat. Jak byłem u pierwszej komunii świętej, 96 roku na terenie Zielonej Góry. Tam byłem kiedyś ochrzczony 30 lat temu i wszystko mi się z biegiem lat pomału zaczęło układać. I nie narzekam na swoje życie, tylko staram się, no, Pan Bogu dziękuję, że jestem szczęśliwy, że mnie nic krzywda nie spotka. 30 ostatnio, tak jak jestem dużo pociągami, jeżdżę, no, nieludzkie te tragedie, co chodzą po ludziach, te wypadki na tych przejazdach kolejowych. Staram się dzisiaj dotrzeć do Gniezna szczęśliwie. Jutro jestem na miejscu, a sobota, niedziela jestem w Zielonej Górze teraz. Pan prezydent dostał do mnie pozdrowienia już przysłane listem z Gniezna, z Urzędu Pocztowego, bo jutro mam urodziny i dzisiaj mi akurat dziękował. Rok temu też pan prezydent tutaj życzenia dostał pocztą, ale to z chodzieży kopił i pani wtedy podziękowania wysłał. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Łomży oraz władze samorządowe miasta Łomży. Pan Tomek z Gniezna. Drugi raz, bo jeszcze ja tu byłem w roku 2007 po raz pierwszy. To mnie przyjęła Straż Miejska i wtedy pan prezydent, pan Miciu, który był prezydentem 19 lat temu.
1: Mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
14: Gościmy wyjątkową osobę, pana Tomka Wędrowniczka. Jest to osoba z ogromną pasją, która podróżuje od wielu lat, od 90 roku po polskich samorządach. I cieszymy się z tego, że jest możliwość spotkania z panem Tomkiem, poznania jego osoby i też zauważenia, jak ogromną wiedzą on dysponuje, bo podczas spotkania potrafił tutaj przywoływać samorządowców sprzed wielu lat z różnych części naszego kraju. Jest naprawdę budująca rozmowa i myślę, że dla nas też samorządowców bardzo pozytywnie ta osoba właśnie oddziaływuje i daje nam taką wielką siłę, wielką moc do też działania.
1: Łomża News. Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Trwa nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Łomży i całego regionu. Można dostać 7 tysięcy złotych. O tym, a także o popularyzacji szkolnictwa zawodowego mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym i członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk.
15: Trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
16: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający, jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie ucząc się w technikum sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, Mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
3: SK Łomża.
1: Cukierku tyło buzie. To nowe przedstawienie już niebawem będzie można oglądać w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Będzie to pierwsza w kraju adaptacja bestsellerowych opowiadań Waldemara Cichonia. To opowieść o miłości, przyjaźni i o tym, jak obecność czworonożnego przyjaciela potrafi zmienić codzienność całej rodziny. O szczegółach mówią dyrektor teatru Jarosław Antoniuk, reżyser Dariusz Wiktorowicz i aktorka Magdalena Pawczyńska.
17: Jesteśmy przed prapremierą Cukierku tyło buzie Waldemara Cichonia. Najbliższa premiera już 26 września, na którą w imieniu zespołu i twórców serdecznie zapraszam. Myślę, że jest to bardzo ważna premiera, chociaż za każdym razem podkreślam, że wszystkie premiery, które realizujemy w naszym teatrze, są ważne, ale ta jest w ogóle szczególna, bo tak jak wcześniej powiedziałem, że jest to prapremiera, jest to spektakl dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, na pewno jest to widowisko familijne i myślę, że spektakl będzie również wydarzeniem nie tylko w naszym mieście, dlatego że po raz pierwszy jedna z bardziej popularnych książek napisanych przez Cichonia doczekała się adaptacji scenicznej, no i wystawienia na scenie. Zresztą pewnie w dniu premiery będziemy gościć tutaj pisarza, więc z tego powodu się bardzo, bardzo cieszę. Chciałbym przedstawić również twórców naszego przedstawienia. Pan Dariusz Wiktorowicz. Dariusz Wiktorowicz jest aktorem, jest reżyserem, był dyrektorem teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zresztą naszej publiczności tutaj jest, znaczy w teatrze i nie tylko w teatrze, ale myślę, że w naszym mieście jest rozpoznawalny, dlatego że jego spektakl zrealizowany kilka lat temu.
10: Trzy
17: lata temu Noniek Marty Guśniowskiej cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Był zagrany ponad 100 razy. Zresztą spektakl, który był prezentowany i w regionie północno-wschodnim, ta współpraca wyglądała bardzo znakomicie. No i ponownie zaprosiłem pana Dariusza do naszego teatru, aby zrealizował Cukierka. Za scenografię odpowiada i autorką scenografii jest Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Muzykę skomponował Michał Makulski, który wcześniej współpracował z naszym teatrem przy Pięknej i Bestii. A w obsadzie siedmioro aktorów naszej sceny jest z nami również dzisiaj na konferencji prasowej pani Magda Pawczyńska, która gra Cukierka. Myślę, że pewnie opowie w ogóle o tworzeniu samej postaci. Myślę, że ten tekst i ta forma zaproponowana przez twórców spektaklu na pewno przypadnie widzom do gustu i naszego Cukierka pokochają, a Cukierek będzie przez wiele lat w repertuarze, dlatego że któż nie lubi kotów? No wszyscy w ogóle lubimy koty, a jeśli koty jeszcze są niesforne, ale przy tym mają takie wspaniałe serduszko, no to myślę, że budzą w ogóle sympatię. Nasz Cukierek jest rzeczywiście takim kotem, który potrafi spsocić, a jednocześnie czasami ma takie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście robi dobrze. Więc gorąco zapraszam na ten spektakl. Spektakl, który mówi o przyjaźni, mówi o rodzinie, mówi o wychowaniu. a jednocześnie myślę, że też ma pewne jakieś takie pokłady i
18: przemyślenia, zwątpienia.
17: No pewnie przemyślenia, tak, ale myślę tutaj o takim też dydaktyzmie, dlatego że uczy również dziecko, jak warto postępować jest ze zwierzęciem, jak można w ogóle zwierzątko pokochać, bo bardzo często Marcel, z którym nasz cukierek się zaprzyjaźnia, to jest syn właścicieli czy syn domowników, no, broni tego cukierka i rzeczywiście ta przyjaźń między Marcelem a cukierkiem jest dosyć taka na serio, więc gorąco zapraszam na cukierka, a jednocześnie też jeszcze podkreślam, że ten spektakl również będzie takim spektaklem, który wchodzi w okres jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku mamy jubileusz 40-lecia naszego teatru, a więc rok niezwykle ważny dla naszej sceny. Będą też i kolejne premiery, kolejne realizacje, jak i wydarzenia, które będziemy tutaj proponować naszym widzom. Proszę bardzo, pan Dariusz Bitrowicz.
18: Z bohaterem cukierkiem Waldemara Cichonia żyję i od wielu, wielu, wielu lat i zawsze marzyłem o realizacji tych opowiadań, bo to jest kilkadziesiąt opowiadań, które z tego co wiem, to sięgnęły, pierwsze części sięgnęły już milionowych nakładów. I warto było to przenieść do teatru, skoro ma taką popularność i tak się świetnie dzieci w tym zaczytują i to w wieku już przedszkolnym. To poznajemy, bohatera poznajemy w momencie, kiedy opuszcza ten pierwszy swój dom. Dom, w którym ma rodzeństwo, w tym, w którym ma mamę i rusza w świat do pewnego innego domu i tam zaczynają się te pierwsze jego perypetie. Tam perypetie, z którymi się muszą dzielić też mieszkańcy, czyli tata, mama i ten Marcel. Nie tak łatwo się zaprzyjaźnić z kotkiem w nowym miejscu. I my poznajemy, tak jak dyrektor wspomniał, powinniśmy się zachowywać z takim zwierzęciem, jak powinniśmy postępować z takim zwierzęciem, ale też dzieci dowiadują się tego myślenia z drugiej strony. Tego, jak taki kotek myśli, patrząc na to, co się w tym domu dzieje. Co mu wolno, czego mu nie wolno. I widzowie śledzą razem z tym kotem te jego przeżycia, emocje, psoty, których on nie zawsze wie, że to jest niedobre. No, dla niego to są rzeczy normalne, a dla nas na przykład zwalenie choinki z bombkami to jest coś strasznego, a dla niego w ogóle to nie jest jakiś problem. Więc śledzimy w dosyć dużym tempie perypetie tego kotka w nowym miejscu. Oczywiście kończy się to bardzo, bardzo pozytywnie, aczkolwiek wcale ten kotek nie zamierza być nadal spokojny. Przecież tytuł sam mówi o tym cukierku, tyłobuzie. I co będzie dalej, to już muszą dzieci sobie doczytać w książeczkach, których jest no kilka, bodajże 15 chyba wydań różnych opowiadań. My skupiliśmy się na pierwszym opowiadaniu, po to też, żeby można było sięgnąć i promując czytelnictwo, sięgnąć do następnych innych opowiadań Waldemara Cichonia. Z realizatorami współpracuję od wielu lat, bo akurat Michała znam bardzo dawno, zrealizowaliśmy z kilkadziesiąt nawet realizacji z Basią, to właściwie pracujemy prawie od początku. Zrealizowaliśmy spektakle w Teatrze dla Dzieci, w Teatrze Dramatycznym i również innych form warsztatowych czy teatrów offowych. Także są to tacy, powiedziałbym, pewni realizatorzy, z którymi współpracuję od lat.
19: Cukierek, którego gram, jest postacią bardzo energiczną. Nie powiedziałabym, że jest łobuzem. Po prostu ma bardzo duże nakłady energii, ale też ma bardzo dużo pomysłów. Ma bardzo bujną wyobraźnię i jest ciekawy świata. Dlatego też wszystkie działania jego, które być może w oczach wyglądają jak jakieś przeszkadzanie, łobuzowanie, no to dla cukierka są raczej po prostu chęcią odkrywania świata i też zabawą, bo cukierek jest młodym kotkiem. Dla mnie fajny taki przekaz, który leci z tego spektaklu, to jest to, że warto być cierpliwym i warto akceptować miejsce i scenariusz, w jakim się znajdujemy w życiu, bo być może sytuacja, która na początku wydaje się jakaś niezrozumiała, smutna i niewygodna dla nas, okazuje się najlepszą z możliwych sytuacji, w jakiej mogliśmy się teraz znaleźć. I ten spektakl myślę, że to dobrze pokazuje. A cukierek no, zmaga się z nowymi sytuacjami, zmaga się z nowym otoczeniem, próbuje się w nim jakoś odnaleźć i próbuje oczywiście jak to kot też nadać jakichś swoich tutaj rządów i chce zrobić wszystko po swojemu, więc trochę psoci, ale myślę, że cukierek nigdy nie ma złych intencji.
18: No, państwo widzą, bohaterka, czy aktorka wcieliła się tak mocno w swoją postać, że uwierzyła w to, że nie jest tylko tym łobuziakiem. Może łobuzem nie jest, ale jest łobuziakiem. I tak bardzo miło Madzia mówi o swojej postaci, że jest taka sympatyczna.
19: To jest moja perspektywa jako postaci, oczywiście.
18: Oczywiście, że jest sympatyczny, ale czasem no, można byłoby na niego mocno pokrzyczeć. No, rozrabia. Zresztą, proszę Państwa, no właśnie, tak jak dyrektor powiedział, koty to jest coś, co jak już się raz tego kotka poznało czy dostało, to już się z tym kotem tak człowiek zaprzyjaźnia i jest taka więź. Z psem jest inna więź. Pies jest bardziej oddany. Kot jest tym samodzielny. On jest bardziej, ma większą osobowość. To mówi się czasem, że koty generalnie wybierają sobie właścicieli i to one w tym domu rządzą. To one w tym domu decydują, kiedy ma jedzenie, kiedy chce wyjść, kiedy się położy, kiedy ma wejdę ci na kolana. To nam się tylko wydaje, że jak kotek wskakuje na kolana, bo mówi kici, kici, kici, to on przybiega. To właśnie on wychował tego swojego właściciela. Przychodzi, zrobi miał, to już otwierasz kolanka, albo się kładziesz, albo bierzesz kocyk i ten kotek wskakuje. To one nas wychowują, a nie my koty.
20: Jesteśmy teatrem, który wsłuchuje się w ogóle w głos najmłodszych, a jednocześnie teatrem, który stara się również wzbogacać repertuar, prezentując myślenie w ogóle o takie bardzo współczesne, dlatego że w naszym teatrze bardzo często są odkrywane teksty dziecięce, które są, może nie są powszechnie znane, natomiast te teksty rzeczywiście są pewną, one są w jakiś sposób bardzo wartościowe i nośne. Wymienię tutaj chociażby ostatnią realizację, która książka Joanny Chmielewskiej, niezbyt znana, natomiast rzeczywiście to przedstawienie bardzo, bardzo rezonuje, jest chętnie w ogóle oglądane i mówi o pewnym problemie, ale też wrócę i do skarpetek Joanny Bednarek. Tekst, który powstał nie tak dawno, natomiast my ten spektakl zagraliśmy chyba około 200 razy. Nadal jest chętnie w ogóle oglądany, chociaż w tej chwili nie jest w repertuarze, ale pewnie gdzieś za parę lat wróci. I w tej chwili kolejny współczesny tekst, który odkrywa nasz teatr, to jest Cukierek. W ogóle te książki są w kanonie lektur. Nawet zastanawiałem się, czasami trochę żal w ogóle tych lektur, które były, jak byliśmy my młodsi, bo rzeczywiście było mnóstwo pięknych w ogóle książek. W tej chwili są zupełnie inne pozycje, dlatego że Cukierek jest lekturą w klasach wczesnoszkolnych 1-3, ale przeważnie chyba dzieci sięgają w drugiej klasie. Natomiast wczytując się w ogóle w te teksty i nawet oglądając próbę, myślę, że rzeczywiście jest to tekst chyba też bardzo ważny, dlatego że uczy jak dziecko powinno postępować w ogóle ze zwierzęciem, w jakich relacjach powinno być z rodzicami, że powinno mieć szacunek do zwierząt. Więc myślę, że historia, o której mówił reżyser, to jest wypowiedziana jakby z perspektywy małego kota. Ona rzeczywiście bardzo nas może uczyć. Ja pamiętam taką książkę Samozwaniec o psie, który też opowiadał jakby swoją historię zupełnie z innej pozycji. Dlaczego warto dbać w ogóle o zwierzęta, dlaczego warto je kochać. Podobnie też jest i z naszym cukierkiem, że mimo wszystko to, że on jest małym kotkiem, ale jest to osoba bardzo, bardzo myśląca, że on ma swoje uczucia, że warto przytulić. Czasami można skarcić, ale po skarceniu, dlatego że się karci, nie sposób jakiś figuratywny, absolutnie, bo można skarcić mówiąc: możesz zachować się tak, ale nie zachowuj się tak, a więc zawsze można inaczej. Więc myślę, że ten spektakl będzie takim spektaklem, z którym młody widz będzie się identyfikować, a na pewno jeśli dojdzie do takich spotkań w naszym teatrze familijnych, a więc gdzie przychodzi publiczność wraz czy z rodzicami, czy z dziadkami, no to pewnie gdzieś ten spektakl będzie również rodzinnie omawiany, a może też inaczej później się spojrzy na swoje zwierzęta, które są w domu. Bo nasze zwierzęta, nasze wszystkie koty w tym spektaklu, a jest ich kilka, mają duszę.
18: Właśnie, chodzi też o to, że to nie tylko dzieci mogą poznać drugą stronę, albo jak zachowywać się ze zwierzęciem, ale czasem i dorośli nie potrafią, więc może z tego spektaklu też wyciągną jakieś wnioski.
20: Więc gorąco w ogóle zapraszamy Państwa na ten spektakl. Jest bardzo ciekawie zrealizowany inscenizacyjnie. Mówiłem tutaj Darkowi, bo Darek, reżyser, bardzo często gdzieś tam, znaczy no często gra w serialach, tak? Więc myślę, że jemu ta forma w ogóle serialowa też jest dosyć taka bliska, bo jest tak w takiej trochę formie sitcomowej zrobiony, więc myślę, że tych obrazów jest rzeczywiście bardzo wiele, one się ciągle zmieniają, a to, że dziecko w tej chwili lubi jednak pewną dynamikę w życiu, to zapewne też nie będzie się nudzić, więc zapraszamy na Cukierka, na pierwszą premierę w tym sezonie i myślę, że bardzo ważną premierę, która będzie grana w roku również jubileuszowym. To jest prapremiera. Zresztą mamy bardzo dobre takie relacje, szczególnie Darek ma bardzo dobre relacje z państwem w ogóle Cichoniów, bo ich zna. Ja z kolei poznałem w rozmowach telefonicznych, bo te rozmowy rzeczywiście trwały od dłuższego czasu, bo to jest i sprawa praw autorskich i tak dalej. Myślę, że też jakaś taka jest szansa przed tym spektaklem na prezentację tego widowiska szerzej, gdyż o czym wspomniał Darek, że nakład tych cukierków jest w tej chwili ogromny, że są fankluby w ogóle cukierka w Polsce i państwo Cichonowie mają rozległe kontakty, gdzie mogą te kontakty udostępnić nam, ewentualnie być naszym promotorem i możemy wspólnie z nimi jakieś projekty realizować. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w rzeczywistości.
18: Oni bardzo chętnie też przyjeżdżają na spotkania ze szkołami, z młodzieżą, z dziećmi. Chętnie prowadzą takie spotkania. Oczywiście, no, drodzy Państwo, to są opowiadania. Trzeba było skupić się na adaptacji, która no, jednak byłaby przystosowana do sceny i też szacunek dla Państwa Cichoniów, dla autora, że zgodził się, że wyraził zgodę na takie działania adaptacyjne i mam nadzieję, że będzie zachwycony, bo zna tylko scenariusz. Jeszcze oczywiście żadnych fragmentów spektaklu nie widział. Bardzo dużo piosenek, znaczy są cztery piosenki dopisane przeze mnie i one trochę jakby opowiadają, no tak, mam nadzieję, że to tak Państwo zrozumieją, że one są, popchają akcję do przodu, ale też opowiadają pewien nastroju, dlaczego się odchodzi z domu, jaka jest twoja procedura dalej, co to są święta. Jest dużo rzeczy dodanych, do samego opowiadania. Opowiadania są bardzo krótkie. Opowiadają o sytuacji, zdarzeniu i następne. Musieliśmy wybrać te, które gdzieś są umiejscowione w dwóch, w trzech przestrzeniach. W tych opowiadaniach one się odbywają w przeróżnych, w halach, w szkole, na boisku. Musieliśmy się skupić do tych jakby najmniejszej formy, żeby po prostu uniósł to teatr i uniosła to przestrzeń teatralna, żeby, tak jak dyrektor powiedział, to są pewne takie szybkie zdarzenia, szybkie sitcomowe opowiadania, które teraz jest na to moda. Seriale trwają 30 minut, 15 minut są nawet takie seriale i czas jest tam troszeczkę inny. Nie ma już dwóch, trzech godzinnych tam powiedzmy filmów, tylko myk i następna akcja.
20: Poza tym te książki współczesne dla dzieci nie są pisane na scenę. One są pisane dla konkretnego czytelnika, dla dziecka, ewentualnie dla rodziców. I my jako twórcy, chcąc adaptować, a następnie realizować ten spektakl, rzeczywiście musimy podjąć pewne wyzwanie, dlatego że ja z kolei jak przeczytałem pięć książeczek, to zastanawiałem się, Boże, jak w ogóle to można zaadaptować na scenę? Podobny dylemat miałem i ze skarpetkami Bednarkowej, że te teksty na dobrą sprawę nie nadają się do adaptacji. Trzeba mieć jakiś klucz, żeby z kolei

0: mówimy o psychologii dziecięcej, że dziecko może zadać też pytanie, ale co się stało z pozostałym rodzeństwem? Bo na początku jest całe rodzeństwo, dlatego że nasz cukierek ma również rodzeństwo. Więc my tutaj, reżyser wraca jakby do rodzeństwa, że nie jest tak źle, że cukierek trafił do jednej rodziny, inny kot trafił jeszcze gdzieś tam, że te koty w ogóle mają się dobrze, a więc młody widz, dziecko jakby będzie usatysfakcjonowane też tą odpowiedzią.
1: W opowiadaniu nie ma dużo dialogów, a teatr jednak jest, trzeba było trochę tych dialogów dopisać, ale starałem się, tak jak dyrektor wspomniał, zachować maksimum możliwości wykorzystania tego, co pisał autor, żeby też mu nie dopisywać różnych rzeczy i nie zmieniać charakteru postaci, ani jakieś dobudowywać nie wiadomo jakich dialogów. I chyba to się udało uzyskać.
0: Jakby zweryfikuje publiczność już. Znająca oczywiście cukierka.
2: SK Łomża.
3: Tato!
4: Na razie nie będziemy wypuszczać go na zewnątrz.
3: No ale dlaczego, tato?
4: Najpierw musi się przyzwyczaić do nowego miejsca. A poza tym musimy iść do weterynarza. Nie. Cukier? Bardzo was proszę, abyście uważali z otwieraniem drzwi. Kotek się wymknie i tyle go zobaczymy. A, i nie chciałbym, żeby cokolwiek mu się stało. Zgubi się, zapłoci i nie będzie umiał wrócić do domu. Bardzo.
3: Idę. Pokażcie mi kota, który w spokoju przyjąłby takie ograniczenie wolności. Nie wychodź, nie draw, nie wałęsaj się, nie wiadomo gdzie.
2: SK Łomża News.
5: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szebołowska, zapraszam. A dziś o bezpieczeństwie mieszkańców Łomży i całego regionu. Do Podlaskiego Sojuszu dla Regionu dołączył też Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Więcej na ten temat mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego Anna Moskwa, prezes Klastra Przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz, prezeska Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego Izabela Siemieniako, dyrektorka do spraw operacyjnych firmy Vision Cube Ariadna Leśniewska, wiceprezes firmy Witraż Robert Tmucha i prezes firmy Palisander Sławomir Żubrycki.
6: Około pół roku temu podpisaliśmy dwie niezwykle ważne umowy sojusze dla regionu z naszymi dwoma krajowymi klastrami kluczowymi. Ja chciałbym na wstępie podziękować pani prezes Annie Moskwie, panu prezesowi Sebastianowi Rynkiewiczowi za te pół roku dobrej współpracy, ale też warto powiedzieć, co już przez te pół roku udało się zrobić. Jako województwo razem z naszymi partnerami z sojuszu dla regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Nasz produkt lokalny, jakim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min blusz, w którym również jako władze województwa włączyliśmy się w tak zwany lobbying samorządowy przewidziany w ustawie o samochodzie terytorialnym, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych na etapie, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, które chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd bluszcz mógł dostać zlecenie rządowe, na którym bardzo nam zależy, z tak zwanej wolnej ręki. Robiliśmy również niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym, jak się buduje budynki ze schronami, co już jest dzisiaj wymogiem prawa budowlanego. Mówiliśmy o tym, jak wyglądają prawa zamówień publicznych, bo to często dla przedsiębiorców jest czymś nowym, że bierzemy udział w przetargach zbrojeniowych. One są zupełnie inne niż zwykłe przetargi zamówieniowe. Nasze firmy z sojuszu dla regionów mają umowy z wojskiem, chociażby biorą udział w budowie jednego z oddziałów pod Czarną Białostocką. To wszystko wydarzyło się przez te pół roku. Pracujemy dalej, aby tych efektów pracy było jak najwięcej. Dzisiaj Państwu mówimy, że do sojuszu przystępuje Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego, dlatego o tym Państwu mówimy, bo jest to trochę to inny podmiot niż podmioty do tej pory, o których Państwu mówiliśmy, czyli nie podmiot, który produkuje, podmiot, który tworzy czy łączy pewne działania firm produkcyjnych.

0: abstrakcyjnych, tylko jest to podmiot, który ma działania o takim charakterze miękkim, którego celem jest uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn, bo przypominam, to oni są między innymi podmiotami obrony ludności i ochrony cywilnej zgodnie z ustawą. I właśnie chcemy po tym pół roku do tych działań takich o charakterze miękkim dołączyć do sojuszu, stąd jestem przekonany, że właśnie ten podmiot będzie doskonałym partnerem, aby również rozszerzyć te działania o działania miękkie, dedykowane mieszkańcom, związane z nauką odporności, z nauką zachowywania się w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Państwu prezesom za te pół roku współpracy. Jestem przekonany, że będziemy również dalej mogli działać dla dobra naszych podlaskich przedsiębiorców.
1: Podpisanie rozszerzenia naszej umowy o współpracy, naszego sojuszu regionalnego jest niezwykle ważne. Jesteśmy przekonani, jako Krajowy Klaster Kluczowy, od samego początku funkcjonowania naszej organizacji stawiamy na budowę naszego potencjału w oparciu o potencjały członków naszego klastra, o potencjały firm, o potencjały uczelni. Dlatego też mamy świadomość, że budowa potencjału naszego regionu w zakresie obronności, w zakresie odporności wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Cieszymy się bardzo, że ten sojusz został podpisany. Cieszymy się bardzo, że prowadzimy aktywne działania razem z Urzędem Marszałkowskim, razem z innymi przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego w zakresie budowania odporności. Tak jak deklarowaliśmy na początku naszej współpracy, my w ramach sojuszu dajemy przede wszystkim potencjał podmiotów branży budowlanej, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Są to kluczowe firmy budowlane, są to firmy, które są odpowiedzialne za budowę infrastruktury, są odpowiedzialne za budowę naszych mieszkań, również za budowę obiektów użyteczności publicznej. W sytuacji, kiedy stoimy przed wielkim wyzwaniem przygotowania naszego regionu na sytuacje kryzysowe, dziś mówimy o budowaniu odporności, ale także obronności, firmy budowlane są również kluczowe w budowaniu infrastruktury obronnej, ale także powinny być kluczowymi partnerami samorządów w zakresie zabezpieczania choćby bezpieczeństwa ludności w momencie, kiedy nie daj Boże doszłoby do ewakuacji. Branży budowlanej u naszych przedsiębiorców pracuje, branża budowlana jest jednym z najważniejszych pracodawców województwa podlaskiego. Dlatego też bardzo ważne jest podniesienie wiedzy i zdolności operacyjnych pracowników naszych przedsiębiorstw. Dlatego też cieszymy się, że ten sojusz będzie rozszerzony o nowe podmioty, które mają wielkie doświadczenie w zakresie edukacji. W zakresie edukacji związanej z obronnością, z odpornością. Deklarujemy chęć współpracy w kolejnych projektach. Deklarujemy chęć współpracy zarówno w projektach infrastrukturalnych, w których czynnie uczestniczą nasi przedsiębiorcy, ale również w projektach edukacyjnych, szkoleniowych, które kierujemy do mieszkańców, do przedsiębiorców, ale także do mieszkańców naszego regionu. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałabym zaprosić na nowe wydarzenie, które wspólnie organizujemy z partnerami Sojuszu dla Regionu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Będzie to konferencja szkoleniowa, konferencja, która odbędzie się 23 października w Urzędzie Marszałkowskim. Zapraszamy na tę konferencję zarówno przedstawicieli samorządów, jak i przedsiębiorców, a także mieszkańców. Tematem tej konferencji będzie przygotowanie samorządów do wymagań, które stawia ustawa o obronności, ale także chcielibyśmy się skupić na systemach łączności, na zabezpieczeniu infrastrukturalnym, odporności i bezpieczeństwa naszego regionu. Szanowni Państwo, Polski Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy funkcjonuje w województwie podlaskim, ale skupiamy również ponad 450 podmiotów z terenu całego kraju, dlatego też deklarujemy również wykorzystanie wiedzy, potencjału osobowego i materialnego tych podmiotów, które razem z klastrem funkcjonują. Na konferencję szkoleniową zaprosiliśmy naszych partnerów, ekspertów z terenu całego kraju. Będziemy chcieli przedstawić naszym samorządowcom, naszym przedsiębiorcom aktualną wiedzę dotyczącą budowy systemu odporności i obronności. Jesteśmy przekonani, że ta wiedza przyczyni się do zabezpieczenia naszych mieszkańców, również nas, na sytuacje kryzysowe.
2: Tak jak powiedział pan marszałek, bardzo intensywne za nami 7 miesięcy pracy w ramach Sojuszu dla Regionu i zmiana zdecydowanie jakościowa. W lutym jeszcze rozmawialiśmy na temat tego, czy w województwie podlaskim może być realizowana produkcja na potrzeby dual use. Wiadomo, o czym mówiła Ania Moskwa, że mają potencjał firm budowlanych, tylko pytanie, gdzie te budowle powinny powstawać. Czy w tym regionie tylko mamy zabezpieczać życie mieszkańców, czy też jesteśmy w stanie produkować na potrzeby przemysłu obronnego? I odpowiedź jest jakby jak najbardziej pozytywna. Tą tezę, które województwo miało do przekazania, po tych 7 miesiącach w zasadzie w tym momencie się już zastanawiamy, w jaki sposób to realizować, a nie czy. O tym świadczą nagrody, o tym świadczy nasze rozmowy i w Ministerstwie Obrony Narodowej z panem marszałkiem i rozmowy z Ministerstwem Rozwoju Technologii czy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Też nasze województwo będzie już niedługo miało instrumenty do wsparcia inwestycji dual-use'owych, natomiast 4 listopada, zaraz po konferencji szkoleniowej, o którym Ania mówiła, Forum Spójności i Rozwoju Granicznego, gdzie tutaj wspólnie z koordynatorami, z panem marszałkiem ustalaliśmy, że Polska Grupa Zbrojeniowa dołączy do tego wydarzenia. Dzisiaj z rana rozmawialiśmy na temat szczegółów, także zachęcamy już dzisiaj do rejestracji na forum, bo poprzez rejestrację na forum wybrane, zwalidowane osoby, przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w zamkniętym evencie PGZ-u, który będzie towarzyszył naszemu drugiej edycji Forum Spójności i Rozwoju Granicznego. I to jest już bardzo nietypowa sytuacja. Ja w Kielcach miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami PGZ-u, z naszym pikselowym żubrem, gdzie region wspierał, i oni mówią, no to nie jest typowe, bo województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy, natomiast my nie bazujemy na zakładzie grupy PGZ-u, tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo się cieszyłem z tego, że to nie była tylko deklaracja, ale mogłem zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie, ponieważ zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni chcieli z nami rozmawiać, chcą z nami realizować wspólne projekty. Także ja się bardzo cieszę, że jako region z takiej białej plamy na mapie przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju naprawdę zaczynamy istnieć i poważnie pracować. To myślę, że też nasza wspólna rola państwa jako dziennikarzy po informowaniu społeczeństwa, że te możliwości są i że jesteśmy gotowi na kolejne kroki. Także nie zdejmujemy nogi z gazu, a raczej ją dociskamy w pełnej kontroli.
3: To niesamowicie ważna inicjatywa. Oprócz kompetencji twardych warto pamiętać, że zdolności ludzi i przedsiębiorców do współdziałania są równie ważne. Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w sojuszu. Pan marszałek, no jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opiera ją na trzech solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenie operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. To niezwykle ważne, ponieważ Podlasie jako region przygraniczny szczególnie potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, nie kopiowanych gdzieś z innych regionów. Dlatego w tych czasach niepewności, wielkich zmian geopolitycznych, tym bardziej warto pracować nad tym, żebyśmy byli przygotowani. Spokój lubi procedury, lubi usystematyzowane działania w razie różnych sytuacji. Biznes to lubi, gospodarka to lubi, ale także moi mieszkańcy będą mieli poczucie bezpieczeństwa. Jest to nasza wspólna misja i oparta na bardzo solidnych fundamentach. Dlatego bardzo dziękuję i cóż, zabieramy się do pracy.
4: Bardzo dziękuję za to, że my jako firma Vision Cube, partner technologiczny, możemy wziąć udział w tym wydarzeniu i w tej inicjatywie. My skupiamy osoby, które znają się na technologii i które wiedzą, jak połączyć ze sobą tą technologię w sposób, który zabezpieczy nam działanie w sytuacji kryzysu. Tworzymy centra zarządzania kryzysowego, łączymy komunikację wtedy, kiedy ona jest niezbędna, niezależnie niezależnie od tego, jakie scenariusze przyniesie nam los. I tu, w trakcie wydarzenia, które będzie w październiku, będziemy właśnie pokazywać, w jaki sposób możemy te centra zarządzania kryzysowego tworzyć, jakie technologie tam powinny się znaleźć, żeby to centrum było bezpieczne. I zapewniamy tutaj też, jak łączność ma ze sobą współpracować właśnie w takich sytuacjach. Więc to chcemy Państwu pokazać. Zapewniamy też tutaj informacje dotyczące tego, skąd na to można pozyskać środki i jakie też są wymogi, jeżeli chodzi o ustawę. Tu przyjedzie z naszej firmy zestaw ekspertów, którzy będą się dzielić tymi informacjami, więc jeżeli Państwo będą obecni, zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusjach.
5: Ja reprezentuję firmę Witraż, producenta stolarki otworowej tutaj w regionie. Ja chciałbym spojrzeć tutaj z perspektywy przedsiębiorcy, że bezpieczeństwo regionu to nie tylko samorządy, administracja, ale i właśnie firmy produkcyjne. I patrząc z tej perspektywy, my jako firmy posiadamy bardzo duże zaplecze produkcyjne, bardzo duże zaplecze technologiczne, dlatego chcielibyśmy tutaj być tą częścią i powinniśmy być tą synergią jako jedność, współpracujący razem. Już teraz my skupiamy się na rozwoju tutaj odnośnie bezpieczeństwa, tworząc produkty o najwyższej tej klasie bezpiecznych okien, które już są dostarczone m.in. do jednostek wojskowych, chciałbym podkreślić tutaj niesamowitą, ważną rolę Polskiego Klastra Budowlanego, który dostarcza dla nas tą całą wiedzę, ten know-how, dzięki którym my jako przedsiębiorcy możemy w sposób odpowiedni i szybki i reagować i pozyskiwać tą wiedzę, przez co jesteśmy bardziej efektywni. Także jest to dla nas niesamowita inicjatywa, gdzie jeszcze bardziej ten sojusz będzie się powiększał i coraz szybciej będziemy mogli tutaj się przyczyniać do zwiększania bezpieczeństwa regionu.
6: Tak na końcu to fajnie, bo wszyscy wszystko powiedzieli, więc mam problem z głowy. Ale my w klaszcze budowlanym, a jestem, chyba nieśmiało powiem, od samego początku, nawet nie wiem, Ania, czy nie współzałożycielem, wyznajemy zasadę, że w jedności siła. Wymieniamy się wiedzą, doświadczeniami wspólnymi i to daje nam naprawdę dużą siłę i potencjał. Się cieszę bardzo, że infrastruktura odporności nie ma żadnych barw politycznych, bo dla bezpieczeństwa nie ma podziału. Ostatnio mój wnuk zapytał mnie dziadek, czy będzie wojna. No, wymigałem się od tej odpowiedzi, ale my wszyscy chyba sobie zdajemy sprawę, że my nie jesteśmy w stanie wojny. Bo to, co budownictwo zapewni w sensie miejsc chronienia dla ludności, to jest podstawa. Każdego życie jest bezcenne. Ale są jeszcze inne czynniki kryzysowe, o których tu było też wspomniane. Wyobraźcie sobie przez miesiąc bez prądu albo przez miesiąc bez wody. Nie trzeba dronu. To jest wyzwanie przyszłościowe, które czeka nas. Wyzwanie, które owszem, drony będą, ludzi trzeba zabezpieczyć, ale musimy też zabezpieczyć wszystkie inne funkcje, w których żyjemy. Nie damy rady bez wody, bez energii damy radę, bo nie wiem, 200 lat temu chyba nie było energii, tak? Co jeszcze lampy naftowe były. I cóż, ja się cieszę, że jest ta inicjatywa i uważam, że nie wiem, jak to wygląda w lubelskim i podkarpackim, ale to jest te 5 minut dla Podlasia, dla firm. Tu kłonię się do pana marszałka pod hasłem Local Content. To jest rzecz ważna, żeby, nie wiem jak to prawnie zrobić, ale żeby firmy tu i stąd miały ciut lepsze preferencje przy wyborach zamówień niż firmy z Poznania. Oni nie szykują miejsce do ewakuacji ludzi, a my szykujemy się do pierwszego uderzenia i obrony, zarówno tego militarnego, jak i tego egzystencjalnego. Życzę powodzenia tej inicjatywie, będę dalej w niej uczestniczył i sprzyjał.
7: A teraz rozmowa z Witoldem Długozimą.
8: Pan Witold Długozima, założyciel Teatrzyku Żywego Słowa Logos, jest dziś w moim studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Zbliża się kolejna edycja konkursu recytatorskiego Uśmiechnięte Strofki. Zanim porozmawiamy o konkursie, no to chciałabym zapytać, czym są tak właściwie właściwie uśmiechnięte strofy i skąd w ogóle pomysł na ten konkurs?
9: Pomysł narodził się w 1986 roku. Był moment, że pandemia COVID-a nam przerwała, więc musieliśmy się troszeczkę na nowo gdyby organizować, ale 20 lat już mija i 20 edycja będzie właśnie w tym roku. Konkurs jest adresowany do tych najmłodszych mieszkańców, czyli tych, którzy lubią wędrować z plecakiem poezji po ścieżkach dzieciństwa i dlatego też uśmiechnięte strofki. Z tego powodu, że ten utwór poetycki, ten wierszyk ma jak gdyby pomóc dziecku pokonać te bariery współczesnego, rozpędzonego świata. Oni muszą się po prostu wrócić do pięknej polskiej klasyki, do pięknych utworów naszych, takich jak Tuwim, jak Brzechwa, Staw, czy Jachowicz, czy nawet Bełza. To są przesympatyczne wspomnienia. Między innymi kilka miesięcy temu, jakoś tak tuż przed rozpoczęciem wakacji, jedna z pań z przedszkola zapytała, proszę pana, już naprawdę tych uśmiechniętych strofek nie będzie? Ja mówię, będą. Na pewno jeszcze ich, chociaż jedna edycja, ale będą. No i to mnie skusiło, że po prostu znalazłem życzliwych, bardzo życzliwych ludzi. Udało mi się zdobyć tomiki poetyckie, wierszyki dla dzieci, dla każdego małego aktora, więc każdy dostanie dyplom honorowy, czym tomik właśnie wierszy. No i specjalne podziękowanie, natomiast wszyscy najlepsi recytatorzy otrzymają jeszcze dodatkowo jakieś tam drobiazgi. Nazbierałem tego.
8: Czy myśli pan, że młodzi ludzie nadal w dzisiejszych czasach potrafią zachwycać się poezją?
9: To znaczy jest jedna rzecz, która po prostu takie przyjazne słowo skierowane do dziecka więcej znaczy, jak jest najdroższym prezentem, jakie możemy jemu ofiarować. I myślę, że to jest właśnie ważne, że starajmy się temu dziecku dać to, co jest ciepłe, życzliwe, pełne takie życzliwości ludzkich. Dziecka nie można ustawiać. Można z nim razem współpracować, wędrować. I to jest, ja wiem z przykładu własnego wnuczka, który jak ten dziadek, chodź sobie, posłuchamy czegoś albo po wierszyki poopowiadamy. Jest to bardzo, bardzo ciepłe. Ja powiem szczerze, że jestem dumny z tego powodu.
8: No właśnie, a co cieszy pana najbardziej, kiedy widzi pan młodych ludzi wychodzących na scenę i mówiących wiersze?
9: To znaczy, bardzo mnie cieszy u nich, że jest to takie, mówią ten tekst, czy w ogóle jak bawią się tą poezją na scenie, mówią całym sobą. Są tacy zafascynowani tym, co robią, że to naprawdę aż gdzieś tam człowiek buja w obłokach razem z tym małym recytatorem.
8: Uśmiechnięte strofy. Tutaj właśnie sama nazwa wskazuje na to, na bardzo pogodne podejście do wierszy, do poezji. No właśnie, czy poezja rzeczywiście może być sposobem na poprawę humoru?
9: Tak, dlatego, że ja wiem z obserwacji tych młodych ludzi, tych małych jeszcze, przepraszam, tak też nazywam. Nie lubię słowa dzieciaków, bo mnie to denerwuje. To wolę dzieci albo mali aktorzy, jak biorą udział w konkursach. Po prostu jest to o tyle ciekawe, że jest, jak oni wędrują po tej poezji, można z nimi zawsze nawiązać przyjazne słowo. Można się jak gdyby znaleźć wspólny język, a to jest ważne, bo ja myślę, że współczesna literatura troszeczkę się rozpędziła i zapomnieliśmy o tym, że mamy dzieci, że mamy im dać materiał, który im w życiu się przyda, a nie tylko ćwiczyć, szkolić, ćwiczyć i tak dalej. To nie tędy droga. Po prostu zgubimy to najmłodsze, kochane społeczeństwo.
8: A jakie wiersze najczęściej wybierają uczestnicy konkursu? Czy młodzi mają swoje jakieś ulubione teksty, czy raczej sięgają po rzeczy, które podsuną im nauczyciele?
9: Zdarza się tak, że korzystają z pomocy swoich opiekunów, nauczycieli, ale dzieci mają swoich wybranych autorów. Bardzo często sięgają do poezji, z czego się zdziwiłem, bo ona dla dzieci mało pisała, ale Ludmiła Mariańska. To była taka poetka bardziej religijna, ale teksty ma przesympatyczne. Bardzo piękne teksty są Jachowicza, chociażby o tym chorym kotku. Także też Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Ostatnio właśnie Juliana Tuwima dyskutowaliśmy z książki nad wierszykiem Idzie grześ przez wieś, co się bardzo podobało. Ja i dziadko się tym tekstem bawiliśmy. Także to są, ale jest i Maria Konopnicka, i jest Konstanty Gałczyński. Także jest, dzieci sięgają raczej do klasyki.
8: Czy zdarzyło się panu usłyszeć podczas konkursu jakąś interpretację wiersza, która szczególnie zapadła panu w pamięć, bądź też zupełnie pana zaskoczyła?
9: Tak, powiem szczerze, jedno z dzieci mówiło tekst Jak Krasnal sprzedał tęczę. To właśnie tekst pana Franciszka Kobryńczuka. I tekst się kończy takim momentem: wraca Krasnal z lasu, ten głośno strzela z bicza. Dokąd to tak jedziesz? Na targ do łowicza. I później to ten piękna łowiczanka, tamtą melodię ostatnią zwrotkę śpiewa. Gdzie podziałeś tęczę? Bo kupił na ulicę łowiczanki, kupiły ją na spódnicę. Tak mówię, bo tak autentycznie, bo dlatego, że dokładnie tekstu nie pamiętam. Ale i to dziecko tak wspaniale zatańczyło tą ten łowicki walc, czy tam polonez, że mnie się to strasznie podobało i dziewczynka dostała ogromne brawa. I to jest takie coś, że dzieci jednak, i pytam się, kto ci podpowiedział? Sama. To było takie bardzo, bardzo ciepłe. Także no, są takie momenty, że no, wzruszają. On gdzieś to się mówiło, że takie teksty szczypatielne. Ale rzeczywiście tak, zresztą nie ukrywam, że ja bardzo często lubię wrócić też do literatury dziecięcej. Pamiętam tekst przedszkola jeszcze z zakładu w Laskach Warszawskich, gdzie uczyłem się wierszyka o jak to Małgosi, która wracała, szła do przedszkola w majowy poranek i to tyle lat. Jednak się pamięta.
8: No właśnie, Teatrzyk Żywego Słowa Logos działa już od lat.
9: W 81 roku przepraszam, bo już datę pomyliłem. W 80 roku, 15 lutego, przy ognisku pracy pozaszkolnej powstał pomysł stworzenia Teatrzyku Żywego Słowa Logos. On się najpierw biesiadował i zajmował pomieszczenia w szkole numer 4 podstawowej. Dzięki wspaniałej, cudownej osobie, którą wspominam, pani Zosi Napiórkowskiej, ówczesny dyrektor. No i ta pani była rzeczywiście też pochłonięta poezją. Później się przeniosłem do klubu wojskowego. No
8: I
9: na razie korzystam ze spotkań, z koncertów, organizuję tam konkursy, bo to jest druga placówka w Łomży, która jest życzliwa, jeśli chodzi o stałe takie zajęcia, bo tak to bardzo mile mi się współpracuje z Miejskim Domem Kultury, z panem dyrektorem, w ogóle z ekipą, bo są mi bardzo pomocni w wielu rzeczach. Ich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli mogę. Także Miejska Biblioteka Publiczna, która też tam wspomaga mnie czasami i jurorem, i jakimś tomikiem poetyckim. Także no, są no i życzliwi sponsorzy, których po prostu cenię sobie bardzo, że jednak poezja jest bliska sercu, a bardzo dużo łatwiej wędruje się z poezją przez życie, bo człowiek zapomina o tych problemach, które nas czasami przygniatają.
8: A jak wyglądają na co dzień spotkania z poezją w Teatrzyku Żywego Słowa Logos?
9: Znaczy, staram się, żeby na takie spotkanie przygotować konkretny materiał. Na przykład, czy wracamy do wspomnień takich biograficznych, a więc poezja, czyli chociażby naszych tu rodzimych poetów, pana Leszka Czyża z Lemana, czy pana Jarka Choromańskiego, czy ostatnio odkryłem Andrzeja Cholewickiego. I staram się szukać to, co takich młodych ludzi interesuje. Ja nie narzucam nigdy repertuaru. Także po prostu kilka dni temu odkryłem materiały poetyckie pani Wiesi Czartoryskiej. Powiem szczerze, że zachwycony byłem tymi opisami, ujętym tak delikatnie w tą poetycką strofę, ubarwiony takim opisem, tym pejzażem. Może pani powie, że ja się w pewnym momencie w tych kamedułach znajdowałem nad rzeką Narew, bo było to bardzo, bardzo takie sympatyczne. Także no i myślę, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby nie narzucać tematu, a żeby przybliżyć, ewentualnie ukierunkować, bo narzucanie nic to nie, dlatego że kiedyś ktoś powiedział, że z niewolnika nie ma rolnika. No, to chyba jest prawdziwe.
8: A czego scena uczy młodego człowieka?
9: To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim kontakt z widzem, kontakt z drugim człowiekiem, bo to jest bardzo ważne. Umiejętność posługiwania się prawdziwym, poetyckim, polskim językiem. Poza tym poznawanie literatury. To jest najważniejsza rzecz, jaka może być dla tych młodych ludzi, dlatego że oni nie siedzą na komputerze, nie siedzą cały czas na gierkach, a starają się szukać jakiegoś ciepła ujętego w strofy poetyckie. To jest właśnie dobre.
8: Czego możemy spodziewać się podczas tegorocznych uśmiechniętych strofek?
9: No ja to bym życzył wszystkim tym milusińskim, tym małym aktorom, żeby byli głównymi laureatami, ale myślę, że jak zawsze wynoszę z tego konkursu dużo, dużo radości. Mnie to jak gdyby po prostu dodaje skrzydeł i staram się, jak zawsze się zawzięcie, to jest ostatni i prezes, więcej nie będzie. Ale jak przychodzi czas, jak jest to takie piękne, szkoda z tego zrezygnować. I to jest właśnie chyba, ma taką wartość, którą trzeba po prostu, tym bardziej, że szczególnie teraz powinniśmy budować ten nasz ojczysty język. Nie możemy posługiwać się tymi różnymi, ja to nazywam stylem językowym, tak zwanym parobkami obcojęzycznymi, bo mnie to denerwuje, bo nasz piękny, kulturowy, ojczysty język jest naprawdę, ma wartość ponadświatową i powinniśmy go pielęgnować i być na co dzień i uczyć się tego piękna i go szanować.
8: To teraz terminy. Uśmiechnięte strofki. Kiedy? Czy trwają zgłoszenia? Do kiedy te zgłoszenia?
9: Zgłoszenia są do 9 października. Konkurs odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, area regionu 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Mam już jury, skład jury, ale niestety nie zdradzę. Jest taki zwyczaj. No natomiast jest dużo pytań dotyczących jak gdyby repertuaru. Czy na przykład mogą być takie teksty jak jeszcze Jemickiewicz i tych Słowacki? Ja mówię, oczywiście to jest, ta gama tych utworów poetyckich jest otwarta i dziecko szuka tego, z czym będzie mogło się dobrze czuć na scenie. Także mam nadzieję, że to będzie po prostu. Natomiast można korzystać, ja w tych informatorach, które przekazałem do przedszkoli, jest strona internetowa, jest telefon. Jeśli ktoś był zainteresowany jakąś bliższą informacją dotyczącą repertuaru, jestem do dyspozycji, nie ma sprawy.
8: Czyli zgłoszenia dotyczą przedszkolaków?
9: Zgłoszenia dotyczą przedszkolaków. Tam napisałem w regulaminie, że naszego miasta, ale jak się mi zgłosi recytator ze Śniadowa, z innych okolic, nie ma sprawy, miejsce się znajdą w tej ojczyźnie poezji znajdzie.
8: Przedział wiekowy, czy to te starsze przedszkolaki, czy
9: nie,
8: bez
9: to jest, z zeszłego roku były nawet 3-latki. Także i 6-latki to chyba ten oddział, jak to zero się nazywa, ja nie wiem, bo się pogubiłem w tych przedszkolnych oddziałach, ale i to jest dla przedszkolaków, dlatego że to dziecko, tak jak już wspomniałem wcześniej, popisuje się na scenie, w tym słowie popisuje pozytywnie, chcę powiedzieć, całym sobą. Ona jest, gdyby błądzi w tej krainie poezji, a to jest piękne. Opiekunem konkursu, jak gdyby honorowy patronat nad tymi uśmiechniętymi strofkami, objęła pani Bernadeta Krynicka, pani dyrektor MOSiR-u w Łomży i radna sejmiku województwa podlaskiego. To ona jest jednym z głównych sponsorów upominków i nagród książkowych. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Radio.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopro.

dla psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

0: Radio SK.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiałem.